Radio Warszawa. Na lato.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 1/3 gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca.
1: Apokaliptyczna wizja świętego Jana Apostoła ukazuje nam dziś niewiastę obleczoną w słońce. Zatrzymam się nad końcowym fragmentem danego nam przez Kościół tekstu. Syn niewiasty, władca, pasterz narodów, zostaje uniesiony do nieba, do tronu Boga. Niewiasta natomiast udaje się na pustynię. I właśnie wtedy ogłoszone zostaje zbawienie, potęga i królowanie samego Boga. Do czego wzywa nas Pan, stawiając przed naszymi oczami ten konkretny fragment Pisma? Niewiasta, która jest zarazem ikoną Maryi i Kościoła, chroni się przed smokiem w miejscu niedostępnym dla świata. Jak dziś możemy wcielić w nasze życie ten obraz? Oto świat przytłacza nas wielością obrazów, gwarem słów. Ogarniający nas zewsząd hałas odbiera nam zdolność słuchania Boga, który przemawia w ciszy. Stąd tak ważną wydaje się umiejętność ucieczki od otaczającego nas ze wszystkich stron zgiełku. Zatem udanie się na pustynię, gdzie nie będzie nas zagłuszać wrzawa świata, stanowi ratunek dla naszego życia ziemskiego. Jednocześnie wprowadza nas w milczenie Boga, w objawienie prawdy o Nim i o nas, o powołaniu do czystej miłości i prawdziwego szczęścia. Podążajmy tam z Maryją, która najlepiej potrafi zachowywać w sercu i rozważać głębokości bogactw samego Boga.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu.
1: Wielbi dusza moja Pana. Tak rozpoczyna się dzisiejszy hymn uwielbienia Boga słowami Maryi. Czy uwielbiam Boga za to, co dzieje się w moim życiu? Czy potrafię Mu podziękować nie tylko za radości i sukcesy, ale też i za trudne sytuacje w moim życiu, odkrywając w nich wolę Boga? Wpatrzeni w Maryję, wpatrzeni w jej drogę ku świętości, w jej drogę wypełniania woli Bożej, zapragnijmy świętości w naszej codzienności.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Maryja, nasza matka. Maryja, która może być przyjaciółką dla każdej kobiety. Maryja, która stała się bardzo ważną postacią w życiu księdza prymasa Wyszyńskiego, pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, ponownie razem z nami. Szczęść Boże, pani Aniu.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: A Maryja dla pani to?
3: Trudne pytanie. Maryja dla mnie to całe bezpieczeństwo, cała moja droga do Pana Boga, cała moja siła w dawaniu świadectwa w życiu. Bardzo bliska mi jest ta rada świętego Maksymiliana, który jednemu ze swoich braci w Japonii, który pisał do niego, że nie ma siły się modlić, poradził: jak nie masz siły się modlić, to mów tylko Maryjo, Maryjo, Maryjo, a zobaczysz, ile może jej syn. I wiele razy w życiu doświadczyłam, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, jakie wyjście znaleźć, skąd wziąć siłę na jeszcze jedno zadanie. Maryjo, Maryjo, Maryjo. I to codziennie rano, i codziennie wieczorem, i w ciągu dnia, i przed każdą audycją. Także jest dla mnie właściwie po Bogu wszystkim.
2: To tak jakbyśmy wołali: mamo, mamo, mamo. I ona wtedy odpowiada.
3: Tak, szczególnie wtedy, kiedy dziecko czuje jakieś niebezpieczeństwo. Wtedy zawsze ten odruch, że dziecko biegnie do matki.
2: A jak to było w życiu księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego? W 1953 roku padły te bardzo ważne słowa, kiedy dla wszystkich stało się jasne, że on wszystko w swoim życiu postawił na Maryję. Stał się jej niewolnikiem, ale Maryja była z nim już dużo wcześniej obecna.
3: Tak, Matka Boża tak jakby prowadziła go za rękę od dzieciństwa, bo kiedy miał 9 lat, stracił matkę. Matkę, którą bardzo kochał. I wtedy jakby całą tą swoją miłość przeniósł na Matkę Bożą. Potem, kiedy był święcony, kiedy był tak słaby, że bał się, że jak wstanie z leżenia krzyżem w czasie obrzędu święceń, nie utrzyma się na nogach. W ogóle się zastanawiano, czy święcić takiego chudelaka. Następnego dnia już jedzie ze swoją siostrą na mszę świętą prymicyjną na Jasną Górę. Prosi, żeby Matka Boża stanęła przy każdej jego mszy świętej. I potem też, kiedy zostaje biskupem, bał się biskupstwa. Mówi: nigdy nie byłem proboszczem, tylko rok byłem wikariuszem. Jak ja będę mógł prowadzić pracę duszpasterską? Ale kardynał Chląd powiedział: Ojcu Świętemu się nie odmawia. I znowu, co kardynał Wyszyński robi? Jedzie na Jasną Górę, do herbu biskupiego, bierze wizerunek Matki Bożej. Kiedy zostaje prymasem, mówię, że największą siłą dla niego były słowa umierającego kardynała Chlonda: nie poddawajcie się, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. I w to imię, mimo że bronił się przed tym, żeby zostać prymasem Polski, prosił Ojca Świętego, żeby zmienił decyzję. Ojciec Święty nie ustąpił i w imię Matki Bożej ksiądz prymas podjął swoje zadanie. W herbie prymasowskim pozostała Matka Boża Częstochowska, a doszedł znak archidiecezji warszawskiej, ścięta głowa Jana Chrzciciela, i archidiecezji gnieźnieńskiej Lilii Andy Gaweńskiej. Ale z Matką Bożą się nie rozstawał. Właśnie wtedy, kiedy w 1953 roku wyszedł dekret, według którego biskupów miał mianować premier, a proboszczów wojewodowie, czyli całkowite pozbawienia kościoła władzy i jurysdykcji kościelnej, Ksiądz prymas wtedy, pomimo że podpisał porozumienie, które było jakimś modus vivendi życia między Kościołem a państwem, mówi, jesteśmy gotowi do współpracy, ale jeżeli Cezar siada na ołtarzu, mówimy, nie wolno, non possumus. I wtedy właśnie 14 lutego w tym 53 roku powiedział, wszystko postawiłem na Maryję, niech ona prowadzi. No, przeprowadziła go trudną drogą, bo przez uwięzienie, bo to powiedział w lutym 53 roku, a we wrześniu już był aresztowany. Ale ważne jest, żeby wiedzieć, że to jego zaufanie do Matki Bożej wynikało nie tylko z trudności życiowych i nie tylko z takiego sentymentu tęsknoty za matką, którą żył do końca życia. On wiedział, kim Maryja jest w planie Bożym. On mówił o tym, że nie gorszcie się, że zaczynamy od Matki Bożej, bo i Ojciec Niebieski dzieło odkupienia człowieka zaczął od Maryi. I już w raju zapowiedział szatanowi, położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I ta walka Maryi z szatanem trwa do dzisiaj. Dlatego ksiądz prymas wierzył w to, że z nią jest możliwe zwycięstwo. Najbardziej mnie osobiście urzekało w maryjności księdza prymasa Wyszyńskiego to przekonanie, że ona jest, że Maryja nie odeszła do archiwum, Maryja nie odeszła do historii, że w Kościele zostaje Jezus Chrystus, w Eucharystii, w Słowie Bożym, we wspólnocie Kościoła, a Maryja sobie poszła do nieba i odpoczywa po trudach ziemskich. Maryja jest Matką Chrystusa po wszystkie czasy, bo Bóg sobie jej nie wypożyczył. Ona jest Matką Chrystusa, także dzisiaj, tego Chrystusa żyjącego w nas, tego Chrystusa żyjącego w naszej Ojczyźnie, tego Chrystusa, który jest naszą siłą i nadzieją. Ona jest. I dlatego ksiądz prymas tak bardzo jej zawierzył.
4: Pani Aniu, tak po ludzku, to chcielibyśmy nasze życie zawierzyć jakiemuś silnemu wojownikowi. Jeżeli mamy się zmierzyć z siłami ciemności, to postawilibyśmy na postawnego mężczyznę, umięśnionego, który dobrze zna sztukę wojenną, a ksiądz prymas postawił na kobietę. Postawił na Maryję, która jest przewodniczką zastępów niebieskich, co prawda, no ale jednak to jest kobieta. Jak walczyć z Maryją? Na czym polega ta walka Maryi z szatanem, o której pani powiedziała?
3: Świadomość, jaką potęgą jest Matka Boża w zmaganiu z szatanem, ksiądz prymas czerpał po prostu z prawdy Ewangelii, z Pisma Świętego, z tych zapowiedzi proroków, Panna pocznie i porodzi syna. A Maryja dlatego jest taką potęgą, że ona jest tym odnowionym człowiekiem. Ewa zwątpiła w miłość Boga, a Maryja uwierzyła. I to jest jakby ten nowy człowiek, dlatego jest wzięta z duszą i ciałem do nieba. No mówimy, była bez grzechu poczęta, była niepokalanym poczęciem, ale przecież Ewa też na początku nie miała grzechu. A Ewa zwątpiła w miłość Boga, a Maryja uwierzyła. I my wszyscy czerpiemy z tego jej zawierzenia, tak jak na nas wszystkich spadła bieda Ewy i Adama, bieda grzechu pierworodnego, tak na nas wszystkich spływa łaska Maryi, która nam przyniosła Chrystusa. Bo taką drogę wybrał Bóg. I to było przekonanie księdza prymasa. Dlatego w więzieniu oddał się jej jeszcze bardziej, oddał się jej w niewolę. Dlatego w więzieniu napisał śluby jasnogórskie, które, jak Ojciec Święty powiedział, dotyczą podstawowych prawd w życiu człowieka. To nie było ślubowanie budowy jakiejś świątyni, czy jakiegoś dzieła. To było ślubowanie życia po Bożemu. Dlatego jest tak aktualne do dzisiaj. Dlatego w tym roku, kiedy mamy 70-lecie ślubów jasnogórskich, powtarzamy je, przypominamy sobie ich treść i potrzebę zachowania ich. Bo ksiądz prymas mówił, wiara i zdrowie moralne jest ratunkiem dla Polski.
4: Jak to można być niewolnikiem, który jest szczęśliwy? Ksiądz prymas wiedział, co oznacza cela więzienna, a jednocześnie stwierdził, że chce się oddać Maryi w niewolę. Co to znaczy być niewolnikiem Maryi? Czy to jest niewola, która jest także szczęściem? Bo ksiądz prymas był człowiekiem szczęśliwym.
3: Myślę, że podobnie można odpowiedzieć jak na przykład zakochani. To jest wolność, prawda, że kogoś wybieram, ale jednocześnie niewola, bo myślę już tylko o tym człowieku, prawda? Bo jakoś jestem związana już tylko z tą osobą i oddanie Bogu jest taką niewolą miłości, której się nie czuję jako niewolę, ale jako wolność. Bo wolność miłowania jest największą wolnością. Jak mówił święty Jan Paweł II, jednocześnie do istoty miłości należy przynależeć, czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały. Ksiądz prymas nie tylko siebie oddał w niewolę, nie tylko przygotował Polskę do milenium, do tysiąclecia chrztu Polski przez śluby jasnogórskie. Chciał jakby omyć Polskę, oczyścić z naszych grzechów, słabości, wad, mocą Matki Bożej, ale też całą Polskę oddał Matce Bożej w niewolę. I to jest już dla wielu ludzi nie do pojęcia. Pamiętam, jak niektórzy mówili, no na tym punkcie to już się prymas przewróci. Siebie oddać nie jest łatwo, a oddać naród, który tyle lat był w niewoli, a ksiądz prymas mówił, właśnie po to oddaliśmy Matce Bożej Polskę, żebyśmy nie byli w innej niewoli, żeby broniła naszej wiary, bo jeżeli będziemy mieć wiarę i jeżeli będziemy silni moralnie, to wrogowie nas nie zwyciężą.
4: A jeżeli dzisiaj popadamy w niewolę mediów społecznościowych, w niewolę różnych uzależnień, nie tylko od substancji psychoaktywnych, no ale właśnie od tych urządzeń różnych elektronicznych, które sprawiają, że zapominamy o rzeczywistości. Jeżeli wpadamy w niewolę konsumpcjonizmu, jeżeli wpadamy w niewolę bezsensu życia, życia w jakimś takim egzystencjalnym smutku, czy Maryja dla nas też może być drogą wyjścia z tej niewoli?
3: Tak, bardzo często ludzie, którzy są już rzeczywiście nad przepaścią, mówią, że uratowała ich Matka Boża, że uratowała ich myśl o niej, że uratował ich różaniec, nie tylko mówiony przez nich, ale tak jak jeden wołał, Boże mojej babci, jeżeli jesteś, pomóż mi. A widział babcię, jak siedziała i mówiła różaniec. Ale też wydaje mi się, że działanie Matki Bożej jakby związane jest, bo nie powiem uzależnione, bo ona działa nawet bez naszej modlitwy, ale na pewno związane jest też z naszą modlitwą jednym za drugich, z naszym oddaniem Matce Bożej, z naszą prośbą za nich, tych, którzy mamy łaskę wiary, tych, którym życie się tak nie pogmatwało. Mamy ratować tych stojących nad przepaścią, jak? Mocą Matki Bożej, różańcem. Ksiądz prymas mówił, różaniec to jest taki łańcuch na górskim szlaku, który nas trzyma, żebyśmy nie odpadli od skały i trzyma nasz naród. I czasami jedni drugich ciągniemy czy wleczemy, jedni dla drugich jesteśmy znakiem, że można inaczej, że można być szczęśliwym. A Matka Boża, nawet jeżeli działa nie tylko z powodu własnej mocy, jak ksiądz prymas mówił, jest wszechmocą błagającą, nie tylko dzięki modlitwie wstawienniczej nas wszystkich, którzy mamy się modlić za tych ludzi, za Polskę, za naszą młodzież, za nasze dzieci, wnuki, ale też dla wiary tych ludzi, którzy tak Matce Bożej zawierzyli. Dla wiary świętego Jana Pawła II, który oddawał Polskę razem z księdzem prymasem Wyszyńskim w czasie milenium Matce Bożej. Dla wiary tych biskupów, którzy to czynili. Dla wiary nas wiernych, którzy staliśmy wtedy na Placu Jasnogórskim. Matka Boża nas nie zawiedzie. To jedno jest takim spokojem, że Matka Boża Polskę ocali, ale warto czerpać przykład właśnie z tych, którzy tak bezgranicznie zawierzyli Matce Bożej.
4: I jak nie było ich stać na zdrowaś Maryjo, całą modlitwę, to wołali tak, jak Pani powiedziała na początku. Maryjo, Maryjo, Maryjo. Jedno imię, jedno święte imię. Czasami jest tak, że Maryja kojarzy się z taką niezbyt poważną pobożnością. Czasami niektórym Maryja się źle kojarzy, bo myślą, że to trzeba wprost do Pana Boga. Jak zakochać się w Maryi? Czy to jest możliwe, że jeżeli jej nie znamy, albo czujemy do niej dystans, może ktoś z naszych słuchaczy wręcz nie chce się z nią zaprzyjaźniać, ale jednak słyszy, aha, to trzeba się w niej zakochać. Jak to zrobić?
3: Myślę, że odkrycie Matki Bożej uczy nas przede wszystkim pokora, że sami sobie nie poradzimy. Bóg to wiedział, dlatego Bóg dał nam ją jako matkę. Niektórzy ulegają takiej przewrotnej pokusie, że Maryja zasłania Chrystusa. A to jest dokładna odwrotność. Maryja daje Chrystusa. Dlatego ta myśl, że ona zasłania, to jest chyba od szatana. I kiedy człowiekowi się wydaje, że jest już tak doskonały, że sam sobie poradzi w drodze do Boga, że mu Maryja niepotrzebna, to często doświadczy tego, jak bardzo sobie nie poradzi. Jak często potrzebna jest mu pomoc Matki, żeby go wziąć za rękę, żeby przyprowadzić z powrotem, żeby też w tym nieraz znużeniu, przyzwyczajeniu do wiary, do modlitwy, żeby dać tam siłę. A nie jest łatwo odkryć Matkę Bożą, bo ona po prostu jest ukryta. I ona od początku do Niego idźcie, do mojego Syna idźcie, co mój Syn wam powie, to czyńcie. Prosi Go, ale nie mówi, co mają zrobić, idźcie do Niego. I dlatego, kiedy przyjdą na nas trudności wiary, że w tej naszej takiej pewnej drodze do Pana Boga potkniemy się o jakiś szczebel, a przecież jesteśmy ludźmi grzesznymi i nieraz nam się to zdarzy. Czynimy nie to dobro, którego pragniemy, ale to zło, którego nie chcemy. Wtedy modlitwa do Matki Bożej jest ratunkiem. Pomóż, pomóż mi wrócić, pomóż walczyć, pomóż wstać. Najczęściej właśnie, kiedy tak jak dziecko, najczęściej woła matki wtedy, kiedy czuje niebezpieczeństwo. A poza tym myślę, że też wiara tych ludzi, wiara kardynała Wojtyły, wiara kardynała Wyszyńskiego, wiara kardynała Chlonda, my wchodzimy w ślady tych ludzi. I jeżeli oni zwyciężyli, to warto spróbować zwyciężać z Maryją. Zwłaszcza kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy coś jest bardzo trudne, kiedy nam się wydaje, zwłaszcza w podeszłych latach, że już nikomu nie jesteśmy potrzebni, w ręce Matki Bożej to składać. I nawet nie zawsze musimy mówić za kogo, za tego, za kogo ona potrzebuje. Wtedy to nasze życie nabiera sensu. I w młodości, kiedy się boimy przyszłości, kiedy tak jak młodzi ludzie uciekają w różne używki, bo po prostu boją się, nie widzą sensu życia. Są tak słabi, że właśnie udają mocnych. Wtedy oddawanie ich Matce Bożej jest ratunkiem.
4: Warto wszystko postawić na Maryję i warto, tak jak Pani powiedziała, zapamiętać tę bardzo prostą modlitwę. Maryjo, Maryjo, Maryjo. Dzisiaj też Maryja pomogła nam w takiej prostej rzeczy, żeby sprzęt zadziałał prawidłowo.
3: Z tym, że to nie jest takie hokus pokus, mówię Maryjo i musi się od razu to stać. To w dużej mierze kwestia wiary, że po prostu przywołujemy pomoc Bożą, a Maryja jest taką najbardziej bezpośrednią drogą. Mówi się, jedynym pośrednikiem do Boga jest Chrystus. Tak, ale jedynym pośrednikiem do Chrystusa jest ona. I tak jak potrzebujemy pośrednika do Boga w Chrystusie, tak potrzebujemy pośrednika do Chrystusa w niej.
4: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. W błękitnym kolorze ta rozmowa, bo o Maryi oczywiście. Bardzo dziękuję. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego była razem z nami. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: W najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
3: To jest Radio Warszawa. Audycję prezentujemy w ramach współpracy z Radiem Emaus.

0: Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w polskiej tradycji często znana jest jako święto Matki Boskiej Zielnej. Gościem jest ojciec Bogusław Kochaniewicz, dominikanin, dziś o historii tradycji Kościoła, o dogmacie, kazaniach i pismach dominikańskich. Czym jest polska maryjność i czym jest mariologia? Ta specyfika też, czy naszego społeczeństwa, czy naszej wiary, rzeczywiście jest jakimś spojrzeniem pomiędzy ludowością, a pomiędzy naukowością?
1: Należy odpowiedź na to pytanie skoncentrować na wierze ludu Bożego, to znaczy na wierze Kościoła, i tutaj właśnie pobożność maryjna, czyli wyraz wiary ludu Bożego, w jakiś sposób uzewnętrznia wiarę Kościoła w Polsce. Ta wiara kształtowana przez wieki w sposób szczególny uwidoczniła się w okresie, kiedy prymasem Polski był kardynał Wyszyński. Mam tutaj na myśli nowennę jasnogórską, potem wielkie śluby narodu, przygotowanie do rocznicy, do tysiąclecia chrztu Polski. I właśnie nurt maryjny za czasów prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego był bardzo mocno podkreślony. Później Jan Paweł II i jego nauczanie maryjne, jego maryjność w jakiś sposób jeszcze bardziej podkreśliły specyfikę polskiej pobożności maryjnej, pobożności Kościoła w Polsce. Gdy mówimy o mariologii, to mam tutaj na myśli naukową refleksję, refleksję teologiczną nad postacią Matki Najświętszej, nad jej rolą w tajemnicy Chrystusa i w tajemnicy Kościoła. Natomiast nie można w żaden sposób rozdzielać pobożności maryjnej ludu Bożego od mariologii takiej ściśle teoretycznej, naukowej, bowiem mariologia, jak i teologia, winna służyć wierze Kościoła, ludu Bożego. Teologowie są na usługach wiary ludu Bożego, w tym wypadku mariologia jest na usługach pobożności maryjnej. Innymi słowy, chodzi o to, aby teologowie, będąc specjalistami, że tak się kolokwialnie wyrażę, od Matki Bożej, winni wskazywać czy pogłębiać pewne elementy nabożeństwa do Matki Bożej, winni przybliżać lud Boży do Maryi, Matki Kościoła.
0: Ale tak jak ojciec wspomniał, nawet czas Soboru Watykańskiego II nie był najłatwiejszy, kiedy prymas kardynał Wyszyński proponował różne nawet nazwy, już nie samego święta, ale tytuły Matki Bożej, prawda, które też nie zawsze były przyjmowane bez dyskusji, czy może być królową Polski i świata. Natomiast myślę, że to jest też rzecz ważna dla historii Kościoła w Polsce, ale mówił ojciec pięknie o tej służebności teologów względem ludu Bożego, to wyjaśnijmy sobie ten dogmat. Czym on jest? Czym jest wniebowzięcie? Czym jest zaśnięcie Matki Bożej? Tak pięknie zresztą przedstawiane i w literaturze, chociażby w jednym z tekstów, o ile dobrze pamiętam, Zbigniewa Herberta, ale też w ołtarzu Vita Stwosza, prawda?
1: Papież Pius XII 1 listopada 1950 roku ogłosił publicznie i uroczyście, że Najświętsza Maryja Panna po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania została wzięta do nieba z duszą i ciałem i jest to dogmatem objawionym przez Boga. W związku z tym papież podkreślił i zdefiniował wiarę ludu Bożego we wniebowzięcie. To znaczy, że Maryja została wzięta do niebieskiej chwały z duszą i ciałem. O ile w naszym ziemskim doświadczeniu osoby święte w stanie łaski uświęcającej, które zostają poczytane jako godne przyjęcia do niebieskiej chwały, to ich dusze osiągają niebieską chwałę, oczekując zmartwychwstania, o tyle Matka Najświętsza już teraz cieszy się tym, w czym Kościół będzie uczestniczył na końcu czasów, a więc niejako jest pierwiosnkiem, taką wiosną, która zwiastuje, iż obietnica Chrystusa, obietnica dotycząca zmartwychwstania, dotyczy właśnie każdego ucznia i ona już została zrealizowana w tej, która była najwierniejszą uczennicą swojego Syna. Jeśli chodzi natomiast o zaśnięcie Matki Bożej, to papież Pius XII nie wypowiedział się na ten temat, pozostawiając tę kwestię do teologicznej dyskusji. W czasach, kiedy papież ogłaszał ów dogmat, istniały dwie szkoły, które w żaden sposób nie mogły dojść do porozumienia. Jedna ze szkół teologicznych, reprezentowana przez franciszkanów, i tutaj mam na myśli ojca Carlo Balicza, uważała, że Maryja zasnęła i jako źródła wiary w zaśnięcie i w niebowzięcie Matki Najświętszej wskazywano całą tradycję, począwszy od VI wieku aż do naszych czasów. Natomiast szkoła reprezentowana przez rzymskich serwitów i ojca Gabriele Roskiniego uważała, że skoro Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, a konsekwencjami grzechu pierworodnego jest między innymi śmierć, w związku z tym, skoro została zachowana od grzechu pierworodnego, więc nie mogła podlegać prawu śmierci, w związku z tym wypadało, aby została wzięta do nieba bezpośrednio, bez bycia poddaną prawu śmierci. Papież Pius XII pozostawił tę kwestię do dyskusji. W zasadzie kwestia ta, czy Maryja zasnęła, czy nie zasnęła, po ogłoszeniu dogmatu ucichła. To znaczy teologowie przestali zajmować się rozwiązywaniem tej kwestii i skoncentrowali się na wyjaśnieniu samego wniebowzięcia. Stąd też w dzisiejszych dokumentach mamy przede wszystkim do czynienia z wniebowzięciem Matki Najświętszej, a nie z zaśnięciem i wniebowzięciem, chociaż papież Pius XII nie miał jakiejkolwiek intencji, żeby przekreślać całą tradycję, która istnieje w Kościele Zachodnim i w Kościele Wschodnim. Do kwestii tej powrócił papież Jan Paweł II, który w roku 1997 w jednej z kateches maryjnych wygłoszonych na placu Świętego Piotra stwierdził, iż rzeczywiście, chociaż papież Pius XII nie miał zamiaru rozwiązywać kwestii, czy Maryja zasnęła, czy też nie, to jednak przyjmując, iż została zachowana od grzechu pierworodnego, należy uważać, że ta, która nie tylko była najwierniejszą uczennicą swojego Syna, ale poprzez swoje zjednoczenie z Synem, naszym Panem i Zbawicielem, została jak najbardziej z ludzi upodobniona do Niego. W związku z tym, skoro Jezus, chociaż był bez grzechu, został poddany śmierci i później zmartwychwstał, to również Maryja, jego matka, aby upodobnić się do niego, wypadałoby, aby również uczestniczyła podobnie w tajemnicy paschalnej. Tak jak syn, będąc poddana prawu śmierci, chociaż będąc bezgrzeszna i niepokalana. Dlatego też papież po kilku dziesiątkach lat powrócił do kwestii zaśnięcia Matki Bożej i rozwiązał starą kwestię, która poróżniła dwie szkoły teologiczne w Rzymie, wskazując, że zaśnięcie Matki Bożej w żaden sposób nie przeciwstawia się niepokalanemu poczęciu. Jeśli chodzi o wniebowzięcie Matki Najświętszej, to wiemy doskonale, że Pismo Święte nic nam na ten temat nie mówi wprost. I teologowie mieli nie lada orzech do zgryzienia, aby wyjaśnić w oparciu o solidne źródła teologiczne ową wiarę ludu Bożego, że Maryja zasnęła i zmartwychwstała i została przyjęta do niebieskiej chwały z duszą i ciałem. Gdy mówimy o Apokalipsie, o 12 rozdziale Apokalipsy i owym obrazie niewiasty obleczonej w słońce, którą liturgia uroczystości wniebowzięcia Matki Najświętszej przepisuje jako drugie czytanie, to należy zauważyć, iż początkowo, przynajmniej przez pierwsze tysiąclecie, obraz ten był aplikowany do Kościoła, a nie do Matki Najświętszej. Dopiero w drugim tysiącleciu, a konkretnie od XII wieku, możemy dostrzec, iż obraz ten apokaliptycznej niewiasty zaczął być odczytywany w kluczu maryjnym. Gdy chodzi o pierwsze źródła dotyczące zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Najświętszej, to należy wskazać pisma syryjskie, a konkretnie Jakuba z Saruk, który zmarł w 521 roku. Jest on autorem homilii na złożenie do grobu ciała Matki Najświętszej, homilii, która została wygłoszona 14 sierpnia. W związku z tym przypuszcza się, że już pod koniec V wieku w kościele syryjskim istniało święto czy specjalna celebracja mówiąca o śmierci Matki Najświętszej. Godnym uwagi jest fakt, że tradycja syryjska nie celebrowała wniebowzięcia Matki Najświętszej, a jedynie jej zaśnięcie. Kolejnym autorem, który wygłosił homilię już na temat zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Bożej, jest Teoteknos z Liwia, również z VI wieku, który jest świadkiem, iż w drugiej połowie VI wieku w Jerozolimie istnieje tradycja liturgiczna, więc istnieje święto ku czci zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Najświętszej. I to są najstarsze wschodnie świadectwa mówiące nam na temat tej tradycji. Jeśli chodzi natomiast o świadectwa zachodnie, to należy wymienić również z VI wieku pewnego anonima z Piaczęcy, który opracował przewodnik po Ziemi Świętej. I w tym przewodniku podaje, że w Jerozolimie jest dom, który tradycja łączy z osobą Matki Najświętszej i według tej tradycji w tym domu Matka Najświętsza umarła. O ile w pierwszej edycji tego przewodnika, pierwsza edycja miała miejsce w pierwszej połowie VI wieku, mówi się o śmierci Matki Bożej, to w drugiej edycji tego samego przewodnika po Ziemi Świętej mówi się, że w owym domu Matka Najświętsza została wzięta do niebieskiej chwały. Jest to najwcześniejsza wzmianka, gdy chodzi o źródła łacińskie, źródła zachodnie, dotyczące wniebowzięcia Matki Najświętszej. Natomiast druga również pochodzi z VI wieku, z końca VI wieku, mam tutaj na myśli świętego Grzegorza Stur, który już podaje nam opis przejścia do niebieskiej chwały Matki Najświętszej. W VI wieku pojawiają się zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie apokryfy, pisma, które przedstawiają okoliczności przejścia do niebieskiej chwały Matki Najświętszej. Tych apokryfów istnieje wiele różnych rodzin. Rodzina syryjska, etiopska, egipska, grecka i również łacińska. Najwcześniejsze pochodzą z pierwszej połowy VI wieku i one w jakiś sposób wpłynęły na kształtowanie się wiary ludu Bożego odnośnie zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Najświętszej. To, co jest charakterystyczne, to z jednej strony ciekawość Kościoła odnośnie losów Matki Najświętszej, z drugiej strony też brak konkretnych danych z Pisma Świętego, który potęgował tę ciekawość. Trzecim ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, że owe opowiadania apokryficzne, które niejednokrotnie mają taki charakter baśniowy czy nawet bajkowy, pomimo wszystko w takich punktach centralnych ukazują zaśnięcie i wniebowzięcie Matki Najświętszej w świetle tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. I to, co jest właśnie najważniejsze. Jest tutaj zarówno spotkanie Maryi ze wszystkimi apostołami, jest również wspólna modlitwa w domu Maryi przed jej zaśnięciem, jest również przyjście Chrystusa i przeniesienie duszy Maryi do niebieskiej chwały, jest scena pogrzebu z ciałem Matki Najświętszej, złożenia do grobu i trzeciego dnia odkrycia czy otworzenia tego grobu i ze zdumieniem skonstatowania, że ciała nie ma. Mamy kalkę właśnie opowiadania zawartego w Ewangeliach na temat zmartwychwstania Chrystusa. Innymi słowy, opowiadania apokryficzne dotyczące wniebowzięcia Matki Najświętszej były wzorowane na opowiadaniach ewangelicznych dotyczących zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ta tradycja dotycząca zaśnięcia i wniebowzięcia istnieje w Kościele już od VI wieku. Jest ona obecna właśnie w homiliach, jak również w owych opowiadaniach apokryficznych. I owe opowiadania wpłynęły na rozwój liturgii święta, a później uroczystości, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Bowiem, gdy chodzi o Święto Zaśnięcia na wschodzie, to należy podkreślić, iż cesarz Maurycy już w VI wieku ustalił dekretem cesarskim obchody uroczyste święta ku czci zaśnięcia Matki Bożej w całym Cesarstwie Wschodnim na dzień 15 sierpnia.
0: O uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, święcie Matki Boskiej Zielnej, przewodnik katolicki w roku 1930 pisał tak. Nie wiemy, gdzie i kiedy umarła. Nie znamy też roku jej śmierci. Jedni twierdzą, że w 66, inni, że w 73 roku życia. Jedni Jeruzalem wskazują jako miejsce zgonu, inni okolice Efezu. Nie mamy też opisu jej śmierci, pozostały tylko legendy, które są dowodem prastarej tradycji Kościoła. Już Ewangelia była rozgłoszona w przeróżnych stronach świata. Nagle tajemniczy powiew wionął po duszach apostołów, dreszcz przeszedł po nich i z rozmaitych krain idą do domu Janowego, gdzie dogasała Maria. Anioł zleciał z nieba i podał jej palmy. Wyciągnęła ręce i błogosławiła sierotom Chrystusowym. Tak snuje legenda oparta na wierze wszystkich wieków chrześcijaństwa. Umarła, ale ciało jej nie mogło podlec skażeniu śmierci, czekać do dnia ostatecznego sądu. Wkrótce po pogrzebie połączyła się dusza z jej ciałem i jest w niebo wziętą. Umarła, chociaż nie musiała umierać. Śmierć jest następstwem grzechu, a ona była niepokalaną. Była do tego Matką Bożą, a godność jej nadprzyrodzona dawała prawo nieśmiertelności. Umarła, bo była Matką Chrystusa i we wszystkim chciała być podobna do Niego. Nie umierała z żadnej choroby. Boleści dosyć przy męce Chrystusowej wycierpiała. Umarła na miłość i z miłości. Śmierć jawiła się przed nią w postaci anioła, rozwiązującego ją z kajdan miłości. Śmierć jej to ofiarny pożar, który wszczął się już w niepokalanym poczęciu, rozpłomienił w tajemnicy wcielenia, rozszalał pod krzyżem, aż ustał w cichym śnie miłości, w uścisku Pana. Nie mogła czekać powszechnego zmartwychwstania, ale w najkrótszym czasie powstała z martwych. Tak pisał w roku 1930 przewodnik katolicki. A my wracamy do rozmowy z ojcem Bogusławem Kochaniewiczem, dominikaninem, radnym papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej.
1: Gdy chodzi o tradycję zachodnią, to Ustanowienie zaśnięcia Matki Bożej na zachodzie należy przypisać papieżowi Sergiuszowi I, który z pochodzenia był Syryjczykiem i pod koniec VII wieku wprowadził do kalendarza kościoła zachodniego cztery wielkie święta maryjne. Zwiastowania, zaśnięcia Matki Bożej, narodzenia Matki Bożej i oczyszczenia Maryi. Te cztery święta maryjne przetrwały przez długi czas i były niezmienne w XII, XIII czy nawet XV wieku, gdy chodzi o tradycję Kościoła zachodniego. Teraz, gdy mówimy o zaśnięciu Matki Bożej, należy zwrócić uwagę, iż tradycja podkreśla, iż Maryja umarła, lecz jej śmierć była nadzwyczajna, to znaczy z jednej strony była wolna od cierpienia, z drugiej strony była ona wydarzeniem naznaczonym miłością do jej syna. W związku z tym przejście z ziemskiego życia do niebieskiej chwały, pomimo iż naznaczone piętnem śmierci, ze względu na swoją wyjątkowość, zostało nazwane raczej zaśnięciem niż śmiercią, której podlegamy my wszyscy ze względu na skutki grzechu pierworodnego.
0: Ojciec studiował w Rzymie jako badacz, naukowiec, ale też zakonnik, dominikanin. Jaka jest tradycja maryjności dla dominikanów?
1: Jeśli chodzi o tradycję dominikańską i pobożność maryjną w zakonie dominikańskim, to jest ona obecna od początku powstania zakonu. Przebadałem zarówno kilkunastu kaznodziejów dominikańskich, aby pokazać, w jaki sposób kaznodzieje, celebrując święto zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Bożej, w swoich homiliach wyrażali tę prawdę wobec ludu Bożego. W jaki sposób objaśniali, czym jest zaśnięcie i dlaczego Matka Najświętsza została wzięta z duszą i ciałem do niebieskiej chwały. Oprócz tego skoncentrowałem się również na pismach bardziej teologicznych. Również przeanalizowałem pisma hagiograficzne, bowiem należy zauważyć, że do XIII wieku żywoty świętych nie były znane kaznodzieje. Zazwyczaj były one zawarte w wielkich księgach chórowych, które czytano każdego dnia podczas liturgii godzin. Czytano w wspólnocie poszczególne żywoty świętych, w tym również opracowany żywot Matki Najświętszej, a 15 sierpnia okoliczności jej przejścia do niebieskiej chwały. Dominikanie opracowali pierwsze podręczniki, czy może właśnie takie zbiorniki hagiograficzne zawierające skróty żywotów świętych na potrzeby kaznodziejstwa. I w związku z tym interesowało mnie również, w jaki sposób oni przedstawiali okoliczności przejścia do niebieskiej chwały Matki Najświętszej. Okazuje się, że sprawa nie była wcale taka prosta, bowiem o ile żywoty świętych można było bardzo pięknie i barwnie przedstawiać, o tyle świadomość teologów XII i XIII wieku, że okoliczności przejścia do niebieskiej chwały Matki Najświętszej zostały przedstawione przez pisma apokryficzne, nakazywały teologom wielką czujność. To tyle, jeśli chodzi o literaturę hagiograficzną, kiedy trzeba było wyjaśnić czy przedstawić treść celebrowanego święta, to znaczy co konkretnie obchodzimy, co to znaczy zaśnięcie i wniebowzięcie Matki Najświętszej. Gdy chodzi o kaznodziejstwo, gdy chodzi o kazania dotyczące właśnie tegoż święta, to należy zauważyć, iż Dominikanie nie posługiwali się literaturą apokryficzną, lecz w swoich kazaniach posługiwali się argumentacją teologiczną. Dlaczego Matka Najświętsza została wzięta do niebieskiej chwały? I tutaj wśród odpowiedzi na to pytanie padały następujące argumenty. Argument mający podstawy w Bożym Macierzyństwie brzmiał następująco. Skoro Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy i to ciało pozostało niezniszczone w grobie i to ciało wraz z Synem Bożym przebywa w niebieskiej chwale, to wypadało, żeby ta, z której Syn Boży przyjął to ciało, również ona zasiadała w niebieskiej chwale i również ona cieszyła się przywilejem niezniszczalności cielesnej. To znaczy, żeby złożenie w grobie, żeby jej zaśnięcie również było naznaczone ową niezniszczalnością cielesną. To jest jeden z argumentów. Inny, może słabszy, gdy chodzi o wagę teologiczną, bazował na czwartym przykazaniu. Czci ojca swego i matkę swoją. Jeżeli Pan Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić prawo, a czwarte przykazanie mówi o czci ojca i matki, w związku z tym wypadało, aby również jego matka cieszyła się takim przywilejem, aby została przyjęta do niebieskiej chwały. Gdy przyjrzymy się znacznie wcześniejszym homiliom ojców Kościoła, możemy zauważyć, że posługują się taką argumentacją. Jeżeli Maryja przyjęła do swojego łona Syna Bożego i nosiła go w swoim łonie przez 9 miesięcy, to wypadało, aby Syn Boży przyjął swoją matkę do niebieskiej chwały. Tego typu argumentacja jest częsta w pismach dominikanów XIII wieku. Mamy jeszcze inne argumenty dotyczące niezniszczalności cielesnej. Argumenty, które opierają się na wszechmocy Bożej i na dogmacie o trwałym dziewictwie Matki Najświętszej. A zatem, jeżeli Syn zachował integralność cielesną swojej matki podczas narodzenia, to wypadało, aby Maryja cieszyła się ową integralnością również, kiedy jej ciało zostało złożone w grobie. Jakub z Varadze posługuje się argumentem estetycznym, to znaczy, jeżeli Maryja była cała piękna, w związku z tym nie byłaby ona cała piękna, gdyby jej ciało złożone w grobie uległo rozkładowi. Tego typu argumentacja pojawia się w kazaniach dominikańskich, a oprócz właśnie takiej argumentacji stricte teologicznej pojawiają się odniesienia do Pisma Świętego. I tutaj mam na myśli przede wszystkim Stary Testament, obraz Arki Przymierza, zbudowanej z drzewa, które nie ulega rozkładowi. I tutaj psalm 130, o ile dobrze pamiętam, wyrusz Panie na miejsce Twej chwały, Ty i Arka. Również psalm 44, stoi królowa po Twojej prawicy odziana w majestat. W języku łacińskim de vestitu de aurato, a więc w szacie pozłoconej, i owa szata pozłocona, złocista, była tłumaczona jako uwielbione ciało Matki Najświętszej. Wszystkie tego typu tłumaczenia, wszystkie argumentacje tego typu oczywiście były bardzo słabe. One dotyczyły interpretacji alegorycznej, symbolicznej Pisma Świętego Starego Testamentu, bowiem kaznodzieje dominikańscy byli świadomi, że w Nowym Testamencie nie ma ani jednego fragmentu, który mówiłby wprost o okolicznościach przejścia do niebieskiej chwały Matki Chrystusa. Zatem można zauważyć, że zarówno w pismach hagiograficznych, jak i w kazaniach dominikańskich, jak również w pismach, które wykładano na uniwersytecie, we wszystkich tych pismach możemy znaleźć próby usiłowania wyjaśnienia właśnie tego przywileju, którym cieszyła się i cieszy nadal Matka Najświętsza.
0: O uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli w polskiej tradycji święcie Matki Boskiej Zielnej, o dogmacie, hagiografii, tradycji i historii Kościoła rozmawialiśmy z ojcem Bogusławem Kochaniewiczem, dominikaninem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
3: Radio Warszawa na 106,2 FM, minuta po godzinie 9 na zegarze, a w kalendarzu dziś 15 dzień sierpnia. To uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w diecezji warszawsko-praskiej. To dzień związany z Matką Bożą Zwycięską, ale to nie ze względu tylko na te okoliczności. Jest to szczególny dzień po tej stronie Wisły. Oczywiście 15 sierpnia to 106. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, tak zwanego cudu nad Wisłą. No i oczywiście to święto to Wojska Polskiego. Wszystkie te okazje, te uroczystości łączą się właśnie w tej jednej dacie. No i w związku z tym dziś szczególny, wyjątkowy program Radia Warszawa, jaki proponujemy naszym słuchaczom. O 9.30 przeniesiemy się do Osowa. Będziemy transmitować mszę świętą związaną właśnie ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Będziemy na bieżąco także relacjonować wydarzenia właśnie z tego miejsca. A już teraz przegląd prasy katolickiej. Zaglądamy do tygodnika Idziemy.
4: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
5: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami redaktor naczelny tygodnika Idziemy, ksiądz Łukasz Piotrowski. Szczęść Boże, dzień dobry.
6: Szczęść Boże, witam panią, witam słuchaczy.
5: Okładka patriotyczna, zwycięstwo ducha 1920. Tak można rzeczywiście to zwycięstwo nasze nazwać.
6: Ukazujemy się 16 sierpnia, to jest niedziela, ale dzień wcześniej mamy uroczystość Matki Bożej, wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale też święto Wojska Polskiego i wspominamy Bitwę Warszawską, cud nad Wisłą, który wydarzył się w 1920 roku, bo tak można ten cały ciąg zdarzeń, który się wtedy dokonał, nazwać. I było to właśnie zwycięstwo polskiego ducha, czyli zwycięstwo wolności, zwycięstwo umiłowania prawdy, też przywiązania do tradycji, do religii, bo o to walczyli nasi przodkowie wtedy.
5: Drodzy Państwo, a wstępnia księdza redaktora jest zatytułowany Walka trwa. O co chodzi? Czy chodzi tylko i wyłącznie o pogodzenie interesów pewnej firmy z naszym wewnętrznym przekonaniem, że Jezus jest Panem?
6: Jest to sprawa głośna za oceanem, bo tam się rozgrywała. W ostatnim czasie bardzo znana firma produkująca słodkie napoje dała możliwość swoim klientom zamawiania butelek i puszek personalizowanych, czyli z napisem, który odnosi się albo do imienia tej osoby, albo do jakiegoś hasła, które ona chciała na takiej puszce czy butelce umieścić. Okazało się, że niektóre hasła system przepuszczał, takie, które nawet były wulgarne czy bulwersujące. Niewinnie brzmiące hasła jak Jesus is Lord, Jezus jest Panem, były przez system zatrzymywane. Okazuje się, że takie są współczesne trendy w korporacjach, takie też są algorytmy bezduszne i pozbawione empatii dla niektórych treści, w tym dla treści religijnych. Sprawa miała duży wydźwięk za oceanem. Ciekawe, jak się skończy, dlatego że korporacja, której nazwy nie będziemy wymieniać, wstrzymała tę usługę i obiecała naprawić błędy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tego typu przypadków, kiedy algorytmy zewnętrzne, podmioty utrzymujące komunikację, obieg informacji, z których korzystamy przecież codziennie, wpisując w wyszukiwarkach różnego rodzaju hasła, szukając informacji, one co i rusz pokazują nam, że stawiają granice, szczególnie wartościom konserwatywnym i wartościom związanym z religią. Zobaczymy, jak ta walka, to przeciąganie liny będzie wyglądało dalej.
5: Drodzy Państwo, wracamy, można powiedzieć, do tematu z okładki, bo pamięć i tożsamość w Dzień Matki Bożej Zielnej, Anna Murawska, ale także mamy kilka artykułów poświęconych Bitwie Warszawskiej, Wymodlone Zwycięstwo i pan minister Jan Józef Kasprzyk. Rozmowa redaktor Moniki Odrobińskiej z profesorem Wojciechem Roszkowskim. Tytuł tej rozmowy to jest temat tygodnia, tak jak na początku wspominałam, Wojna Światów o Europę. To wszystko oczywiście w tygodniku Idziemy.
6: Tak, Monika Odrobińska pyta profesora Roszkowskiego o znaczenie Bitwy Warszawskiej dla naszej tożsamości, dla Rzeczpospolitej, która dopiero co, jak wiemy, przecież odzyskała niepodległość. Wtedy w 1920 roku jeszcze granice się formowały. To zagrożenie ze wschodu, które przyszło i ta wielka bitwa, która się rozegrała na przedpolach Warszawy, to wszystko miało wpływ na kształtowanie się II Rzeczpospolitej i miało też wpływ na to, co działo się później, po II wojnie światowej. Bitwa Warszawska zostaje z nami jako taki pomnik naszego polskiego oręża, które wtedy wspaniale się popisało zdolnością taktyczną, zdolnością do tego, aby bohatersko bronić niepodległości, ale też Bitwa Warszawska jest takim momentem, w którym polska tożsamość się formuje, bo wydarzenie to wpływało, tak jak powiedziałem, na następne pokolenia, na następne dziesięciolecia i też, jak wiemy, było o niej cicho w niektórych momentach naszej historii, w okresie komunizmu. Ten tekst jest taką opowieścią o tym ideowym podłożu Bitwy Warszawskiej i o tym znaczeniu, jakie ona ma dla nas. Drugi tekst, o którym pani wspomniała, artykuł pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, jest tekstem pokazującym reakcję społeczeństwa na to niebezpieczeństwo, które nadchodziło, bo wtedy jak nigdy polskie społeczeństwo się zjednoczyło, zebrało się wokół tej sprawy odzyskania czy utrzymania odzyskanej niepodległości i też wielkie znaczenie miało wtedy to, co działo się w kościołach Warszawy i nie tylko. Wiążemy z tym też postać oczywiście księdza Skorupki, który zginął.
5: Polecamy te teksty, a teraz, drodzy Państwo, zupełna zmiana tematu i zagadnień. Moim zdaniem klucz do Izaaka i Angelika Korszyńska Górny. Panie Angeliko, czemu Pan Bóg jest tak okrutny? Zapytał mnie mój ginekolog. Panie doktorze, a czemu akurat takie pytanie?
6: Pani Angelika jest autorką, która potrafi opisać swoje doświadczenia życiowe, pokazać je i wydobyć z nich takie znaczenie, taki Boży, w Bożym kluczu to odczytać, to co się dzieje zupełnie w codzienności.
5: Marcin Zarzecki napisał o niezależności Banku Centralnego. Księże redaktorze, dlaczego teraz taki temat? To jest raport.
6: Tak, to jest raport, który mówi o tym, jakie znaczenie ma niezależność Banku Centralnego dla całej gospodarki. Nie dotyczy tylko Polski, ale ogólnie też innych państw. Banki centralne stanowią taki zwornik całej gospodarki, a ich niezależność, czyli zdolność do swobodnego podejmowania decyzji, jest gwarancją tego, że gospodarka będzie funkcjonowała w sposób stabilny. Ten tekst powstał jako odpowiedź na niedawne zarzuty, z jakimi spotykał się ówczesny, obecny prezes NBP. Zarzuty, które dotyczyły różnych spraw. One być może w dużej mierze były tylko elementem jakiejś gry politycznej. Chodzi o to, że tego typu działania, niezależnie od tego, czy dzieje się to w Polsce, czy dzieje się to w Stanach Zjednoczonych, czy dzieje się to we Francji, czy jeszcze gdziekolwiek indziej na świecie, jakiekolwiek ingerencje podmiotów zewnętrznych, w tym polityków, wobec banku centralnego są niemile widziane nie tylko w środowisku danego banku, ale również w środowisku innych banków centralnych i takich organów nadzorczych, które dbają o to, żeby ten obieg pieniądza i funkcjonowanie gospodarki były niezaburzone. Tak też było w wypadku naszego polskiego NBP. Zachęcam, żeby ten tekst przeczytać i też zobaczyć, jakie znaczenie właśnie ma to, żeby bank centralny był zupełnie niezależny.
5: A na koniec, drodzy Państwo, bo nasze dzieci mają jeszcze wakacje, Miasto Nadziei, redaktor Magdalena Prokop-Duchnowska. Gdzie warto wybrać się choćby na weekend? Ja tylko podpowiem, że to jest Sierc, jedno z najstarszych miast na Mazowszu, a poza tym zatęsknimy za Rzymem, jak zaczniemy czytać tekst księdza Waldemara Turka, Anioły Rzymskie, Anioły, czyli pocztówki z Italii.
6: Z jednej strony zapraszamy do Sierpca.
5: Tak, lokalnie, miasta, tak?
6: Całkiem lokalnie i bardzo sympatycznie, gdzie znajduje się między innymi sanktuarium Matki Bożej Nadziei, dlatego też tytuł reportażu brzmi Miasto Nadziei. Sierpc nie jest daleko od Warszawy, czy nie jest daleko ogólnie, bo nasi czytelnicy mieszkają w dużej mierze na Mazowszu, więc doskonale wiedzą, gdzie jest Sierpc, ale podejrzewam, że wielu z nas w tym mieście nie było albo tylko przez nie przejeżdżało, a przecież wokół Warszawy czy ogólnie po całym kraju mamy rozsiany szereg pięknych miejscowości, też sanktuariów, które mają swoją historię, mają swoją duchowość i proponują spojrzenie na życie, na relacje do Pana Boga, w tym wypadku do Matki Bożej, według tej swojej lokalnej tradycji. To jest Sierpc, bardzo piękne miasteczko położone na Mazowszu, a z drugiej strony Anioły Rzymskie Anioły, tekst poświęcony aniołom rzeźbionym i umieszczonym na Moście Aniołów, między innymi w Rzymie i w innych miejscach. Jest to tekst Waldemara Turka, ksiądz, który mieszka od wielu lat w Rzymie, doskonale zna ten teren i też pasjonuje się. Zna, tak, tak, w tym tekście opisuje te anioły, które są na Moście Aniołów, pokazując też, że wielu turystów czy pielgrzymów, którzy odwiedzają to święte miasto, wieczne miasto, przechodzą, można powiedzieć, urzeczeni całym otoczeniem, nie zauważając, że te anioły, które stoją tam na moście, mają swoje charakterystyczne atrybuty, coś nam pokazują. Ale co? To więcej w tekście księdza Waldemara Turka.
5: Tak, tym razem nie bieszczadzkie anioły, o których śpiewało Stare Dobre Małżeństwo, ale rzymskie anioły. Polecamy najnowszy numer tygodnika Idziemy, a był z nami ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, Ewa Pietrzak. Do usłyszenia. Pozdrawiamy i polecamy. Szczęść Boże.
6: Dziękuję. Szczęść Boże.

Jakub Tomalak i Ewelina Klimek. Kim jest ta na 106.2 FM? 15 sierpnia ten utwór pasuje jak w żaden inny dzień. Radio Warszawa na 106.2 FM. Janusz Zalewski. Witam gorąco wszystkich tych, którzy z nami decydują się spędzić ten szczególny dla naszej historii, ale także dla naszej wiary dzień. 15 dzień sierpnia to rocznica Bitwy Warszawskiej, 106. rocznica tego wydarzenia, ale to także uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jeden z dogmatów Kościoła dotyczący nauczania o życiu Maryi i właśnie w związku z tymi wydarzeniami zmiany w ramówce Radia Warszawa o 9.30 przeniesiemy się do Osowa. Tam mszy świętej związanej z rocznicą Bitwy Warszawskiej będą tę mszę koncelebrować kardynał Kazimierz Nycz, a także biskup Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski. Już za niecałe 15 minut właśnie tam się przeniesiemy. Będziemy również wracać do Osowa, będziemy relacjonować to, co dzieje się tam w związku z rocznicą cudu nad Wisłą. Zachęcamy do tego, żeby ten czas szczególny spędzić z Radiem Warszawa, bo to nie jedyna propozycja na ten dzień. W naszej ramówce dziś wiele okolicznościowych pozycji związanych z tą szczególną datą.

Słowa warszawianki. 28 minut po godzinie 9 na antenie Radia Warszawa. Za moment przeniesiemy się natomiast do Osowa. Będziemy transmitować mszę świętą sprawowaną w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Będą ją koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz oraz biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Na miejscu jest także reporter Radia Warszawa Kacper Kowalczyk. Będzie na bieżąco relacjonował wydarzenia towarzyszące rocznicowym obchodom. Osów to jedno z najważniejszych miejsc pamięci w walkach z sierpnia 1920 roku. To także symbol poświęcenia obrońców Warszawy. Te relacje to jeden z elementów naszych szczególnych propozycji na ten dzień, na 15 sierpnia. Informacje o tym, co jeszcze dziś będzie można usłyszeć na antenie Radia Warszawa, m.in. na stronie Radia Warszawa, na którą gorąco zapraszamy. Audycje związane z historią, ale także z wiarą, z tym dogmatem, który dzisiaj świętujemy, który dziś wyznajemy, będzie można znaleźć na naszej antenie 15 sierpnia, a już teraz powoli przenosimy się do Osowa.

wzniesiona do chwały niebieskiej. W niebowzięcie Maryi przypomina ludzkości powołanie do chwały w niebie. Dziś ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej, otoczony duchowieństwem i wiernymi, będzie przewodniczył Eucharystii w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Niech nasza obecność tutaj w Ossowie, na terenie sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, kieruje nasze myśli i serca do poległych w obronie naszej ojczyzny podczas bohaterskich walk na przedpolach Warszawy. Przez modlitewne skupienie przygotujmy się do Eucharystii.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
1: Usiądźmy na chwilę. Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto, przyznam, że tęsknimy zawsze za tym dniem 15 sierpnia, aby się tutaj spotkać w tym szczególnym dla nas miejscu i w tej atmosferze. Dzisiaj chciałbym w imieniu tutaj nas wszystkich, tutejszych, tak to powiem, w imieniu biskupa Tomasza, kapłanów, przedstawicieli poszczególnych samorządów, serdecznie podziękować wszystkim za obecność i powitać i podziękować jednocześnie naszym zacnym gościom. Bardzo jesteśmy uhonorowani obecnością księdza kardynała Kazimierza. Bardzo dziękujemy, że przybył w tym szczególnym dla nas dniu i na to szczególne miejsce i prosimy Ciebie, księże kardynale, o modlitwę za naszą umiłowaną ojczyznę i za tych wszystkich, którzy złożyli swoje życie, abyśmy mogli dzisiaj żyć w pokoju i dostatku. Jest wśród nas biskup Michel Dibost, emerytowany biskup ordynariatu polowego, biskup diecezji Everitz pod Paryżem. Bardzo dziękujemy za obecność. Witamy i pragnę dodać, księże biskupie, że 106 lat temu tutaj w tej społeczności był twój ziomek, kapitan w randze kapitana, późniejszy generał i prezydent Charles de Gaulle. Więc to właśnie w tych rejonach się to dokonało. Chciałbym wobec naszych zacnych gości już teraz naprawdę z głębi serca podziękować naszym organizatorom. Myślę tutaj o całym powiecie wołomińskim i gminami, urzędami, które wchodzą w skład tego powiatu. Myślę tutaj o Ząbkach, Zielonce, Kobyłce, Wołominie, Radzyminie. Jest tutaj pan starosta, który ogarnia to wszystko. I do intencji pragniemy dołączyć taką dzisiejszą szczególną, mianowicie będziemy się też modlić o pomyślność dla tych wszystkich, którzy tworzą nasze siły zbrojne, a więc za żołnierzy, podoficerów, oficerów. Bardzo im dziękujemy także za obecność. Księże kardynale, zabieramy się do modlitwy i prosimy o przewodniczenie.
0: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie odprawić tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech się zmił.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok, barwy ognia mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, aby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże.

tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

0: Moi drodzy bracia i siostry, na początku chciałem wyrazić moje uznanie dla tego, co zrobiliście w tym miejscu w Osowie i dla tej mszy świętej, którą odprawiacie co roku w rocznicę Bitwy Warszawskiej w tym właśnie miejscu. Nie ukrywam, że wiele razy chciałem odprawić tę mszę świętą, ale zawsze przeszkodą była pielgrzymka warszawska, która o tej samej porze jest witana w Częstochowie. Dopiero trzeba było przejść na emeryturę, żeby się dopchać do tego ołtarza. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dołączam się całkiem krótko do tych powitań, które wyraził na początku tej mszy świętej wasz ksiądz biskup Romuald. Jemu właśnie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam przedstawicieli władz państwowych, ale najbardziej samorządowych, których tutaj przed mszą spotkałem wielu. Pozdrawiam przedstawicieli kombatantów, już pewnie nie tej bitwy sprzed 106 lat, ale tych, którzy mają swój ogromny wkład w kształtowanie miejsca Polski i jej bezpieczeństwa. Pozdrawiam całe duchowieństwo na czele z wymienionymi tutaj biskupami i biskupem miejsca. Wszyscy bądźcie pozdrowieni. Jest to, moi drodzy, oprócz tego, że przeżywamy rocznicę Bitwy Warszawskiej i to jest najważniejsze, jest to także dzień patronalny diecezji warszawsko-praskiej. Ale także jest to dokładna 106. rocznica śmierci księdza Ignacego z Korupki właśnie tutaj pod Ossowem. I oczywiście gdzieś nie w tle, tylko tej ważnej przestrzeni Polski dzisiaj jest to słusznie święto Wojska Polskiego. Ustanowione na cześć chwały tego oręża, które 106 lat temu zapewniło Polsce bezpieczeństwo przed bolszewicką Rosją. Odprawiamy tę mszę świętą, modląc się za tych, którzy w tej bitwie warszawskiej zginęli. Ale modlimy się także, dziękując w ogóle przodkom naszym sprzed 106 lat za ocalenie Polski i Europy. Są sprawy, które trzeba pamiętać, szanować i do nich należy pamięć o Bitwie Warszawskiej, zaliczonej do 10 najważniejszych bitew w historii świata. Dlatego pragnę za to wszystko razem z wami w czasie tej mszy świętej dziękować. Ale zacznijmy, moi kochani, od dzisiejszej uroczystości. Uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Odnieśmy się do jej magnifikat, które wyśpiewała w domu swojej krewnej Elżbiety, po to, by wychwalić Pana Boga za to, co uczynił w jej życiu, a uczynił dla Kościoła, dla naszego zbawienia, bo ją przygotował przez przywilej niepokalanego poczęcia do tego, żeby była Matką Syna Bożego na ziemi, Jezusa Chrystusa. Uczynił ją Bożą Rodzicielką, Matką Kościoła, ale to nie wszystko. Po ziemskim życiu zachował ją od skażenia śmierci, od pochowania w grobie, tak jak każdy człowiek kończy swoje życie. Już ojcowie Kościoła w IV i V wieku po Chrystusie mówili, że nie mogła doznać ta, która wydała Jezusa Chrystusa. Ta, która jest Matką Kościoła, nie mogła zaznać skażenia śmiercią, dlatego została wzięta do nieba razem z duszą i ciałem. To oznacza przywilej wniebowzięcia, które wierzył Kościół i które ogłosił Kościół jako prawdę dogmatyczną. Moi kochani, ona już w chwili śmierci otrzymała to, do czego my wszyscy idziemy. Tak jak to mówi dzisiejsze drugie czytanie, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. Zmartwychwstanie Chrystusa to są pierwociny naszego zmartwychwstania, mówi nam dzisiaj święty Paweł. Natomiast tą, która za Chrystusem osiągnęła tę pełnię, pełnię wniebowzięcia jest Maryja, Matka Jezusa. A więc wspominając dzisiejszą uroczystość diecezji warszawsko-praskiej, niejako dotykamy pewnej rzeczywistości wiary, która mówi nam o pełni, do której zmierzamy. Pełni, którą widzimy w Matce Najświętszej. I trzeba o tym pamiętać i wiedzieć, że tak długo, jak długo jesteśmy tu na ziemi, czy jesteśmy ojcami, matkami rodziny, czy jesteśmy takimi czy innymi pracującymi ludźmi na różnych odcinkach życiowych powołań, czy jesteśmy zaangażowani w życiu społecznym, wszystko, co robimy, zmierza do tej pełni, którą osiągnęła Maryja w niebowzięciu, a która, jak wiemy, znajdzie dopełnienie w Królestwie Niebieskim, do którego jesteśmy wszyscy wezwani. Dlatego dobrze jest, a nawet wspaniale jest, jeżeli człowiek, będąc ojcem, matką, politykiem, pamięta o tym, do czego jest powołany przez Boga na tym świecie. Nie tylko w tym aspekcie, że pamięta, że będzie musiał zdać sprawę z tego, jak to powołanie spełnił, ale że równocześnie żyje świadomością tego powołania ostatecznego, powołania do pełni w Bogu, które każdego z nas czeka po naszej śmierci, a zwłaszcza w chwili naszego zmartwychwstania. To dlatego w tej mszy świętej modlimy się za tych, którzy zginęli w bitwie warszawskiej 106 lat temu, wierząc, że Bóg ich przyjął, że są w ręku Boga, że osiągnęli tę pełnię, o której nam dzisiaj mówi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Modlimy się, aby Bóg obdarzył ich życiem wiecznym. Moi kochani, 100 lat bitwy warszawskiej, 106, uczy nas jeszcze jednego i chciałbym, żeby od tego ołtarza wybrzmiała jeszcze jedna myśl. Nie jest to myśl absolutnie polityczna, ale myśl zdrowego rozsądku. Mianowicie ta odległość czasowa 106 lat pozwala nam dzisiaj o wiele spokojniej myśleć o tym, co się wydarzyło w roku 1920, o wiele spokojniej niż przed wojną, zaraz po wojnie, a jeszcze nie tak dawno, kiedy dominowały spory, kto więcej zasłużony, kto więcej uczynił. Warto jest, i myślę, że to jest rozsądne i zdroworozsądkowe, żeby pewne fakty i ich oceny, ich interpretacje zostawić mądrym historykom. Oni działają dużo spokojniej i dużo refleksyjniej i mniej emocjonalnie, niż mamy do czynienia wtedy, kiedy dyskusja się dostaje w ręce, które trafiają do mediów, zwłaszcza do mediów społecznościowych. I jestem głęboko przekonany, że dzisiejsze myślenie i mówienie o Bitwie Warszawskiej, Bogu dzięki, jest dużo spokojniejsze. Dzięki temu, że w pewnym sensie przeszło ono myślenie i interpretacja w ręce ludzi, którzy są do tego powołani, fachowych historyków. Ta bitwa była ważna dla Warszawy. Ta bitwa była ważna dla Polski, która świeżo co odzyskała niepodległość. Ta bitwa była ważna dla całej Europy. I w pewnym sensie ci żołnierze, którzy wtedy walczyli, nadstawiali swoje życie za wiele krajów europejskich i całą Polskę. Nawet nie wiemy dokładnie, na ile kraje Europy ówczesnej po I wojnie światowej zdawały sobie sprawę z tego, jak ta rzeź pod Warszawą, bitwa pod Warszawą broni całej Europy. Bardzo trafnie i mądrze, krótko przypomniał o tym wymiarze w ostatnią środę papież Leon XIV. Mówiąc o Bitwie Warszawskiej jako jednej z tych, która broniła ówczesnej Europy przed bolszewicką Rosją. To zagrożenie przez pewne podobieństwo, przez pewną analogię jest także naszym dzisiejszym zagrożeniem. Niestety historia się lubi często powtarzać. Pytanie dla nas jest tylko takie, czy my jesteśmy dość przygotowani, dość zwarci, zjednoczeni wobec jakiejś głównej, ważnej idei naszego życia w Polsce i w Europie, wobec dzisiejszej sytuacji. Czy dosyć słyszymy te słowa, które powiedział do nas wszystkich chrześcijan, powiedział w Wieczerniku: trwajcie w mojej miłości. Miłości konkretnej. Takiej jak ta, której świadczyła, czy którą świadczyła Maryja u swojej krewnej Elżbiety, kiedy poszła ją nawiedzić po swoim zwiastowaniu. Moi kochani, zatrzymajmy się na chwilę, dosłownie na chwilę, nad tą pierwszą częścią dzisiejszej Ewangelii. Matka Boska poszła, dowiedziawszy się, że będzie Matką Zbawiciela, niosąc pod sercem Jezusa Chrystusa, poszła do swojej krewnej Elżbiety, starej Elżbiety, która także była w potrzebie, bo oczekiwała na narodzenie Jana Chrzciciela. Nie poszła tylko po to, żeby wyśpiewać Magnifikat. Owszem, po to, żeby objawić Elżbiecie i tym, co tam byli, co się stało w jej życiu. Śpiewać dziękczynne Magnifikat. Ale pamiętajmy, że ona tam poszła na 3 miesiące po to, by tej swojej starej krewnej pomagać. Pomagać konkretnie. Poświęcić jej kawałek swojego życia, też będąc w potrzebie i w trudności, oczekując na narodzenie Zbawiciela, ale widziała, że ta jej krewna potrzebuje pomocy jeszcze bardziej. Pozostała u niej przez 3 miesiące. To była konkretna miłość, nie słowem i językiem, ale czynem. I znowu pytanie, które sobie stawiamy dzisiaj, to nie jest takie przypadkowe powtórzenie pytania o miłość chrześcijańską w naszym życiu. Miłość jest miłość Boga i bliźniego, jest podstawowym wyznacznikiem Ewangelii. Jeżeli ktoś tej miłości nie ma, czy nie chce mieć jej bardziej, a nie daj Boże, gdyby ktoś wchodził na drogę obojętności, czy nawet nienawiści, to niech pamięta, że nienawiść nie jest ewangeliczna. Święty Jan Apostoł, apostoł miłości, mówi, kto mówi i kto nienawidzi swojego brata, ten jest zdrajcą. To są bardzo mocne i wyraźne słowa. A nasz prymas Wyszyński, który doświadczył wiele nienawiści i od tych, którzy go aresztowali w Komańczy i w Stoczku i w innych miejscach, a potem od całego aparatu w latach powojennych, kiedy mu jego współpracownicy, najbliżsi, siostry zakonne nieraz przy nim pracujące, jakby go wręcz namawiały do tego, że nie można przecież tego człowieka traktować normalnie, trzeba go nienawidzić. Prymas wtedy mówił, nie wolno. To też jest człowiek, nawet jeżeli pobłądził. I miał takie powiedzenie, które powtarzał, ten, kto nienawidzi, ten już przegrał. Moi kochani, zatrzymajmy się na chwilę nad tym konkretnym wymiarem miłości, naszej miłości codziennej w rodzinach, w miejscu naszej pracy, w sąsiedztwach. Mówi się dzisiaj coraz częściej, chyba mówi się z jakimś fundamentem rzeczy, że człowiek współczesny wychowany na mediach społecznościowych, któremu realne relacje zastępuje relacja wirtualna przez internet, komórkę, jest mało zdolny, mniej zdolny przy swoim indywidualizmie do tego, by budować więzi. Mówi się nawet o młodym pokoleniu dzisiaj, że młode pokolenie, owszem, ma sporo kolegów z pracy, ze szkoły, ale ma jakby mniej przyjaciół. I ten brak relacyjności wynikającej z miłości bliźniego jest między innymi powodem tego, że w ostatnich 10 latach dużo mniej ludzi młodych zawiera związki małżeńskie, a jeżeli to robią, to znacznie później niż robiło to poprzednie czy poprzednie pokolenia. A jeżeli do tego dołączyć, że gdzieś zanikła ta postawa służby innemu, tak jak Maryja Elżbiecie, to z tego powodu mamy także ten, trzeba już dzisiaj powiedzieć, dramat demografii, trwający od kilku ładnych lat, kiedy nasze społeczeństwo wymiera w tym znaczeniu, że rodzi się ponad połowę mniej niż umiera. Wspominam o tym przy ołtarzu dlatego, że kiedy słucham bardzo ciekawych, mądrych, uczonych dyskusji demografów, socjologów, polityków na temat demografii, to padają tam skądinąd słuszne słowa. Mieszkania, bezpieczeństwo, wykształcenie, jakiś tam poziom życia materialnego. Ten poziom narzekania jest czasem tak, jakby dzisiaj, 35 rok po roku 90, jakby rzeczywiście ogólnie ludziom się żyło gorzej niż wtedy, kiedy były lata 80. Natomiast w tej dyskusji bardzo często brakuje mi tego pytania o zdolność poświęcenia, o zdolność ofiary dla dziecka, dla jego wychowania, o zdolność na to, żeby się zdobyć na te czasem nieprzespane noce, na wychowanie dziecka jednego, a nie daj Boże drugiego, trzeciego czy czwartego. To też są pytania, moi kochani, które wynikają z tego, co dzisiaj nam mówi Ewangelia o nawiedzeniu świętej Elżbiety przez Maryję, by dziękować Bogu i być świadomym tego, że wszystko, co mam, mam od Boga. Oczywiście mój wkład pracy, wykształcenia, trudu, troski się liczy, ale nie miałbym tego wszystkiego, gdyby to nie zostało mi dane jako dar i talent, który otrzymałem od Pana Boga kiedyś. I jeszcze jedno ostatnie zdanie. Te prawdy o miłości bliźniego i o pewnym niebezpieczeństwie nienawiści, bo przecież jako kraj, jako naród wyrośliśmy z Ewangelii i nie możemy być krajem nienawistnym. I nie jesteśmy. Ale czasem są takie pokusy, żeby na poziomie wszechwładnych dzisiaj mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych, budzić i jątrzyć takie wyrazy nieżyczliwości, nienawiści wobec ludzi nawzajem, ale także wobec narodów, sąsiadów. Pamiętajmy, że miłość jest zasadą Ewangelii. Nienawiść nie jest ewangeliczna. I gdyby ktoś, nie wiem jak głośno wołał, że jest chrześcijaninem, a zasiewał nienawiść, to zawsze będzie obok Ewangelii. Moi drodzy, zakończmy także słowami świętego Jana Apostoła, apostoła miłości, tego, który zawsze bywał najbliżej Chrystusa. To są słowa, które papież Jan Paweł II podczas kanonizacji na błoniach krakowskich świętej Jadwigi zacytował w swoim kazaniu i wokół tego rozwinął swoje kazanie. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem. Miłujmy czynem i prawdą. A odnosił to do świętej królowej Jadwigi, królowej, jako przykład miłości konkretnej. Starajmy się w życiu codziennym iść tą drogą miłości, o której mówi święty Jan. Nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Amen. Wierzę w jednego Boga.
1: Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale. Sądźcie żywych i umarłych, a królestwa z Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroctwo. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na oszczędzenie grzechu i oczekuję przyszłego Pana i życia wiecznego w przyszłym świecie.
0: Do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra, dawcą wolności, zanieśmy teraz nasze wspólne prośby, wołając o Jego miłosierdzie.
2: Módlmy się za pasterzy Kościoła, kardynała Kazimierza, biskupa Romualda, duchowieństwo oraz cały lud Boży, aby Kościół nieustannie wzrastał w wierze, umacniał swoją jedność i wiernie kroczył drogą prowadzącą do Królestwa Bożego.

Módlmy się za naszą ojczyznę, wspominając z wdzięcznością 106. rocznicę zwycięstwa polskich żołnierzy w cudzie nad Wisłą, aby pamięć o wielkich dziełach, jakich Bóg dokonał dla Polski poprzez stawiennictwo Maryi, kształtowała w młodym pokoleniu mądry i odpowiedzialny patriotyzm.

Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących na roli, aby dziękując Bogu za owoce pól, ogrodów i sadów, mogli ze spokojem myśleć o przyszłości i doświadczali zasłużonego odpoczynku po ciężkiej pracy.

Módlmy się za ludzi cierpiących na duszy i ciele, zwłaszcza za zniewolonych przez alkohol, narkotyki, nienawiść czy grzech. Aby Maryja, zwyciężczyni złego ducha, wyjednała im u swego Syna łaskę prawdziwego nawrócenia i wewnętrznej wolności.

Módlmy się za wszystkich, którzy oddali życie w walce o wolność Polski. Szczególnie za poległych na polach Osowa, pod Radzyminem i w innych miejscach walk 1920 roku. Aby u boku zwycięskiej Maryi cieszyli się w niebie wiecznym wieńcem chwały.

Módlmy się za zmarłych, którzy troszczyli się o upamiętnienie cudu nad Wisłą w Osowie. Księdza Kazimierza Konowrockiego, księdza Jana Andrzejewskiego, Rafała Pazio oraz zmarłych mieszkańców Osowa. Oby miłosierny Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył życiem wiecznym.

Módlmy się za dzieci i młodzież współczesnego pokolenia, aby wpatrując się w przykład bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, odkrywali w sobie dojrzałego ducha oraz miłość do ojczyzny.

Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, dziękujących Bogu za Jego moc i miłosierdzie, abyśmy pielgrzymując do niebieskiej Ojczyzny, rzetelną pracą i codziennym życiem budowali dobrobyt Ojczyzny Ziemskiej.

0: Boże, rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swoje wiodła ku szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Teraz nastąpi składanie darów ofiarnych. W procesji z darami niesione są kwiaty. Dar gminy Zielonka składają przewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Marek Grodzki i sekretarz miasta Zielonka Renata Jóźwiak. Chleb. Dar gminy Wołomin składa przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie Aneta Adamus. Winogrona. Dar gminy Kobyłka składa wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Lis. Ampułki, wino i woda składa przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powiatu Wołomińskiego Piotr Wyszyński. Patenę z komunikantami składa radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Rytel. Patenę z hostią składa zastępca burmistrza Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie nasza ofiara przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej. Niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie przez Chrystusa.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbacha wiechenne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj została wzięta do nieba niepokalana dziewica, ona pierwsza osiągnęła zbawienie.

Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza.

która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich naszego zbawienia. I dziękujemy Tobie, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, mną niegodnym sługą Twoim, obecnym pośród nas, kardynałem Kazimierzem, obecnymi biskupami oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wasz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Oh, you.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, aby dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. W niepokalanej, w niebowziętej Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych, ziół leczniczych, które przynosimy dzisiaj do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łaski, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej Nieba prośmy Boga, aby te zioła i kwiaty i owoce przez Niego błogosławione służyły dobru ludzi i zwierząt. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody, promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku. Młode pędy, zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twego domu przez Chrystusa Pana naszego.

0: Z głębi serca wszyscy pragniemy podziękować Panu Jezusowi za to dzisiejsze zgromadzenie, w którym dane nam było uwielbiać Jego wszechmoc, Jego opiekę, Jego miłość, miłosierdzie. Czyniliśmy to za przyczyną Jego i naszej Matki, którą uwielbiamy i pragniemy wysławiać, ale przede wszystkim to, co jej pragnieniem jest pierwszorzędnym, abyśmy ją naśladowali. Czyńcie wszystko, co Syn mój wam powie. To jest jej orędzie do nas. Mario, bardzo Cię prosimy, abyś czuwała nad nami, na naszych drogach. Za te wszystkie dzisiejsze przeżycia do tej pory, a będą jeszcze następne, pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do całej organizacji. Wiadomo, o tym mówiłem, że to jest dzieło powiatu wołomińskiego, a w wołomińskim powiecie są urzędy, gminy, jednostki administracyjne, które tak pięknie w zjednoczeniu to wszystko wypełniły. Bogu niech będą dzięki. Eminencjo, księże kardynale, poczytujemy to sobie za wielki zaszczyt, że jesteś pośród nas. Pozostań z nami, dokąd tylko będzie możliwość. Wraz z Tobą chciałbym podziękować wszystkim tutaj obecnym. Już na różny sposób byliście wymieniani, kochani, ale jeszcze dołączę tutaj naszego współbrata z Kościoła prawosławnego, księdza Piotra z ordynariatu polowego, a także po raz dziesiąty przybyła pielgrzymka rowerowa z Legionowa, Legionowo Osów. Tak pięknie uzupełniają nasze uroczystości. Winienem również krótkie ogłoszenie, że w Muzeum Bitwy Warszawskiej jest wystawa Matka Boża Łaskawa, patronka Warszawy i strażniczka Polski. Warto zajrzeć. A o godzinie 17:00 będzie prezentacja filmu Maria, Matka Papieża. I jeszcze wyrazy ogromnej wdzięczności dla tych wszystkich, którzy reprezentują media i służby porządkowe. Bardzo wam dziękuję, bo to dla nas, dla całości dzisiejszego przeżycia jest ogromnie ważne. Eminencjo, bardzo Cię proszę, pobłogosław.
1: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Państwa.
1: Transmitowaliśmy mszę świętą z Ossowa, miejsca szczególnego dla wydarzeń sprzed 106 lat, dla Bitwy Warszawskiej. Ale to nie koniec tego, co dziś dzieje się w tej podwarszawskiej miejscowości. Obchody nadal trwają. Na miejscu jest Kacper Kowalczyk, reporter Radia Warszawa, który na bieżąco będzie na antenie naszej rozgłośni zdawał nam relacje z tego, jak wyglądają obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej właśnie w Ossowie. 13 minut po godzinie 11 na 106.2 FM. Oczywiście Radio Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam do tego, żeby z nami spędzać ten szczególny dzień w historii naszej

0: na zegarze godzina 11:20. Anna, wsłuchajmy się teraz w nauczanie Ojca Świętego Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papieska parafia świętego Tomasza w Castel Gandolfo, 15 sierpnia 2025 roku. Umiłowani siostry i bracia, liturgia święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zaproponowała nam fragment Ewangelii o nawiedzeniu. Święty Łukasz przekazuje w tej perykopie pamięć o kluczowym momencie w powołaniu Maryi. Dobrze jest powrócić do tamtej chwili w dniu, w którym świętujemy kulminacyjny punkt jej życia. Każda historia, także historia Matki Bożej na ziemi jest krótka i ma swój koniec, lecz nic z niej nie ginie. Tak więc, gdy życie dobiega kresu, jego niepowtarzalność jaśnieje jeszcze wyraźniej. Magnifikat, który Ewangelia wkłada w usta młodej Maryi, teraz wydobywa światło wszystkich jej dni. Jeden jedyny dzień, dzień spotkania z krewną Elżbietą, kryje w sobie tajemnicę każdego innego dnia, każdego innego czasu. A słowa nie wystarczają, potrzeba pieśni, która w Kościele nieustannie rozbrzmiewa, z pokolenia na pokolenie, o zmierzchu każdego dnia. Zdumiewająca płodność bezpłodnej Elżbiety umocniła Maryję w jej ufności. Była jak uprzedzająca zapowiedź płodności, jej tak, która trwa w płodności Kościoła i całej ludzkości, gdy przyjmowane jest odnawiające Słowo Boga. Tamtego dnia dwie kobiety spotkały się w wierze, a potem przez 3 miesiące trwały razem, wspierając się nie tylko w sprawach praktycznych, lecz także w nowym sposobie odczytywania historii. Tak więc, siostry i bracia, zmartwychwstanie wkracza także dziś w nasz świat. Słowa i wybory niosące śmierć zdają się przeważać, lecz życie Boga przerywa rozpacz poprzez konkretne doświadczenia braterstwa, poprzez nowe gesty solidarności. Zanim stanie się naszym ostatecznym przeznaczeniem, zmartwychwstanie przemienia duszę i ciało, nasze zamieszkiwanie na ziemi. Pieśń Maryi, jej magnifikat, umacnia w nadziei pokornych, głodnych, gorliwych sług Boga. To kobiety i mężczyźni, błogosławieństw, którzy jeszcze w utrapieniu już oglądają to, co niewidzialne. Władców strąconych z tronów, bogaczy odprawionych z niczym, obietnice Boga wypełnione. Są to doświadczenia, o których w każdej wspólnocie chrześcijańskiej wszyscy powinniśmy móc powiedzieć, że je przeżyliśmy. Wydają się one niemożliwe, lecz Słowo Boże wciąż się objawia. Kiedy rodzą się więzi, dzięki którym złu przeciwstawiamy dobro, a śmierci życie, wtedy widzimy, że z Bogiem nie ma nic niemożliwego.

Niecałe pół godziny zostało do 12 w Warszawie od samego rana uroczystości związane ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Także jest to święto Wojska Polskiego, no i uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Rano w katedrze polowej Wojska Polskiego modlono się w intencji żołnierzy, w intencji tych, którzy dziś stają w obronie granic naszej ojczyzny. W tej modlitwie brał udział także m.in. prezydent Karol Nawrocki. No a teraz trwają już ostatnie przygotowania do defilady, która w południe rozpocznie się w stolicy. W południe rozpoczną się przemówienia, wystąpienia. Sam przemarsz pewnie kilkanaście minut później. No a my na antenie Radia Warszawa za 7 minut przypomnimy sobie genezę, a także przebieg Bitwy Warszawskiej, czyli to, co my tak naprawdę świętujemy, dlaczego było to tak wyjątkowe wydarzenie, jakie były jego okoliczności. Na audycję zapraszamy już teraz, wcześniej. Muzyka na antenie Radia Warszawa. Miles Smith już teraz zaśpiewa dla nas.

0: Za 19 minut będzie południe. Posłuchajmy teraz słuchowiska, w którym zaprezentujemy genezę, a także przebieg Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
1: Rok 1920. Ocalili Europę.
2: Moskwa, 5 maja 1920 rok. Po rewolucji bolszewickiej Armia Czerwona wyrusza na podbój Europy, aby szaloną ideologią zarazić cały kontynent. Na drodze do osiągnięcia celów stanęła odradzająca się Polska. Włodzimierz Lenin w maju 1920 roku tak zachęcał swoich dowódców i żołnierzy do walki o rozprzestrzenienie się zbrodniczej rewolucji.
3: Towarzysze, powinniśmy wszyscy złożyć tu dzisiaj przysięgę. Złożyć uroczyste przyrzeczenie, że wszyscy jak jeden mąż staniemy murem, żeby nie dopuścić do zwycięstwa polskich jaśniepanów i kapitalistów. Niech żyją chłopi i robotnicy wolnej, niepodległej Republiki Polskiej. Precz z polskimi jaśniepanami, obszarnikami i kapitalistami. Niech żyje nasza robotniczo-chłopska Armia Czerwona.
2: Armia Czerwona rozpoczęła szturm. Wojska polskie po początkowych sukcesach zaczęły się cofać pod naporem wrogich sił. Naczelny wódz Michaił Tuchaczewski tak zagrzewał ich do walki.
4: Armia spod Czerwonego Sztandaru i Armia Łupieżczego Białego Orła staną twarzą w

0: twarz w śmiertelnym pojedynku. Ponad martwym ciałem białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach poniesiemy szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na zachód! Wybiła godzina ataku. Do Wilna, Mińska, Warszawy! Marsz!
1: Wydawało się, że los Europy jest nieuchronny i zostanie ona ogarnięta rewolucją bolszewicką. Lipiec 1920. Armia Czerwona prowadzi zwycięski pochód przez Europę. Wojska polskie cofają się pod naporem nawały bolszewickiej. W Polsce wszystkie siły polityczne jednoczą się, aby ratować zagrożoną ojczyznę. Na czele polskiego rządu staje chłopski polityk, Wincenty Witos. W odezwie do ludu wzywa do powszechnej walki z bezwzględnym najeźdźcą.
2: Polacy! Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Rozkazujemy armii naszej. Rozkazujemy każdemu żołnierzowi, aby walczył nieustraszenie, aby przy pomocy chłopa, robotnika i wszystkich żywiołów patriotycznych, przy pomocy braci nie ustępował. Nie damy się najazdowi wroga, broniąc świętego prawa narodu polskiego do niepodległości. Prawa, bez którego nie ma cywilizacji europejskiej, nie ma wolności ludzkiej. Do broni, Polacy!
1: Następuje powszechna mobilizacja wojskowa. Ze wszystkich stron kraju wyruszają młodzi rekruci.
3: Skąd jesteście?
4: Ze wsi, pod Kielcami. Zakończyliśmy żniwa, zebrali zboże i przyjechaliśmy gonić bolszewika.
3: Strzelać umiecie?
4: Jeszcze nie, ale tego się szybko nauczymy, panie poruczniku. Mój pradziadek walczył w powstaniu, co w styczniu się zaczęło.
3: Potrzeba nam takich żołnierzy.
1: Tymczasem europejscy politycy już przesądzili losy wojny. Za plecami Polski dogadali się z bolszewikami. Minister spraw zagranicznych Anglii, Lord George Curzon, wytyczył linię, czyli wschodnią granicę Polski z Rosją Sowiecką. Z Polski wyjechali wszyscy ambasadorowie zachodnich państw. W Warszawie został tylko nuncjusz apostolski, arcybiskup Achillerati.
5: Księże arcybiskupie, trzeba uciekać. Bolszewicy będą tu lada dzień.
6: Księże prołacie, nie możemy opuścić Polski w tak ważnej chwili, kiedy decydują się losy chrześcijańskiej Europy. Głęboko wierzę, że opatrzność nie opuści tego narodu. Polska zawsze była wierna Bogu i Kościołowi katolickiemu.
1: Losy Polski i Polaków zostały zawierzone opatrzności. Koniec lipca 1920 roku. W Moskwie zostaje utworzony tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, czyli Polrewkom. Ma być to rząd marionetkowy dla planowanej Polskiej Republiki Rad. Członkowie Polrewkomu: Felix Dzierżyński, Julian Marchlewski, Józef Unschlicht i Felix Kohn pociągiem specjalnym posuwali się tuż za nacierającymi na Warszawę oddziałami sowieckimi. Tuż przed 15 sierpnia dotarli do Wyszkowa, przygotowując się do objęcia władzy po zdobyciu przez Armię Czerwoną stolicy Polski.
4: Przed nami pańska Polsza, towarzyszu Feliksie Edmundowiczu. Warszawa będzie nasza. Wład i pokażemy polskim panom bolszewickie prawienie.
7: Mamy jasny cel. Aż do chwili utworzenia rządu robotniczo-włościańskiego będziemy tutaj kładli podwaliny pod przyszły ustrój sowiecki Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. Pozbawimy władzy rząd szlachecko-burżuazyjny, a powołamy nasze komitety rewolucyjne.
4: Aż to z wrogami ludu?
7: Nieposłuszni? Kula w łeb! A ci, którzy zgodzą się na władzę rewolucyjną, mogą przydać się do ciężkiej pracy.
1: W Polsce entuzjazm z powodu wkroczenia Sowietów wykazywali jedynie nieliczni bolszewicy i część ludności żydowskiej. Komunistyczne porządki polegały na powołaniu rewolucyjnego komitetu wojskowego i milicji. Z budynków usuwano religijne i państwowe symbole. Ludności odbierano inwentarz i płody rolne, płacąc rublami po niekorzystnym kursie. Równocześnie trwały rabunki i plądrowanie miasta, zniszczono okoliczne dwory. Czekiści przygotowali również listę wrogów ludu. Na szczęście nie mieli czasu, by dalej realizować wizję Czerwonej Polski. Sierpień 1920 rok. Warszawa przygotowuje się do odparcia ataku Armii Czerwonej. W polskich kościołach trwają modlitwy w intencji uchronienia ojczyzny przed wrogiem. Metropolita warszawski, kardynał Aleksander Kakowski, wzywa do odprawiania nabożeństw błagalnych za wstawiennictwem Andrzeja Boboli, patrona Polski, i Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy. Na ulice stolicy wychodzą procesje z Najświętszym Sakramentem. We wszystkich warszawskich kościołach odczytano odezwę kardynała Kakowskiego.
8: Nadeszła chwila, kiedy cały naród, a w szczególności Warszawa, ma zdobyć się na siłę, aby odeprzeć najeźdźców i spełnić święty względem ojczyzny obowiązek.
1: Tymczasem w sztabie naczelnego wodza ofiarnie pracują polscy kryptolodzy, którzy złamali sowieckie szyfry i zagłuszali ich łączność radiotelegraficzną, cytując fragmenty Biblii. Między naczelnym wodzem Józefem Piłsudskim a szefem sztabu generalnego Tadeuszem Rozwadowskim mogła odbyć się taka rozmowa.
2: Znamy położenie bolszewickich wojsk. Zastosujemy więc manewr zaczepny z nadwieprza. Uderzymy ich w bok. Stąd nie spodziewają się ataku.
7: Jest to jednak ryzykowne. Bo co będzie, jeśli armia konna Budionnego przyjdzie im z pomocą?
2: Nie zdążą dotrzeć. Oni są jeszcze pod Lwowem, a my musimy zaryzykować, pułkowniku Rozwadowski. Nie mamy wyjścia.
7: Panie marszałku, zwiążemy więc walką nacierające armię Tuchaczewskiego nad Wkrą oraz na przedpolach Warszawy. Armia wroga jest już pod Radzyminem.
1: Sierpnia 1920 roku. Rozpoczęła się walka pod Radzyminem. Następnego dnia zacięte walki wywiązały się wzdłuż wschodnich i południowo-wschodnich umocnień Przedmościa Warszawskiego. 236 Pułk Piechoty Armii Ochotniczej, w którym kapelanem był ksiądz Ignacy Skorupka, dostał rozkaz wymarszu i zajęcia pozycji pod Ossowem.
7: Boże! Błogosław Wojsko Polskie!
9: Do ataku!
7: Boże, przyjmij moje życie za Polskę!
1: Śmierć księdza Skorupki została zauważona dopiero po natarciu. Ksiądz kardynał Aleksander Kakowski napisał:
8: chwila śmierci księdza Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod Ossowem i w dziejach wojny 1920 roku. Do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami. Odtąd uciekali bolszewicy przed Polakami. Nie dla innych przyczyny, ale dlatego właśnie cały naród czci księdza Skorupkę jako bohatera narodowego.
1: 15 sierpnia, w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, skoncentrowane natarcie dywizji polskich po całodziennych, zażartych bojach odniosło duży sukces. Odzyskany został Radzymin i polskie oddziały wróciły na pozycje utracone przed dwoma dniami. 16 sierpnia 1920 roku. Na północy oddziały generała Władysława Sikorskiego zdobyły Nasielsk. Rusza decydujące natarcie z Nadwieprza wojsk dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Nazajutrz w Mińsku Mazowieckim spotkały się oddziały idące spod Warszawy z tymi z Nadwieprza. Adam Grzymała-Siedlecki pisał:
2: dziś we wspomnieniu patrzy na ten pochód jak na jakiegoś poloneza, w którym bataliony sunęły pod wtór muzyki armatniej. Spiekota niewypowiedziana, a tu, w pyle gościńców i pól, tysiące naszych bohaterów pędzą całe na wały struchlałych bolszewików.
1: Odrodzona Rzeczpospolita, zmęczona i wyniszczona wojną, zyskiwała 18 lat spokoju.

Prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach.

0: Nieco ponad 4 minuty do godziny 12 na 106.2 FM. Teraz fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracowała karmelitanka, siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej w południe na antenie Radia Warszawa. Modlitwa Anioł Pański.
1: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca.
2: Apokaliptyczna wizja świętego Jana Apostoła ukazuje nam dziś niewiastę obleczoną w słońce. Zatrzymam się nad końcowym fragmentem danego nam przez Kościół tekstu. Syn niewiasty, władca, pasterz narodów, zostaje uniesiony do nieba, do tronu Boga. Niewiasta natomiast udaje się na pustynię. I właśnie wtedy ogłoszone zostaje zbawienie, potęga i królowanie samego Boga. Do czego wzywa nas Pan, stawiając przed naszymi oczami ten konkretny fragment Pisma? Niewiasta, która jest zarazem ikoną Maryi i Kościoła, chroni się przed smokiem w miejscu niedostępnym dla świata. Jak dziś możemy wcielić w nasze życie ten obraz? Oto świat przytłacza nas wielością obrazów, gwarem słów. Ogarniający nas zewsząd hałas odbiera nam zdolność słuchania Boga, który przemawia w ciszy. Stąd tak ważną wydaje się umiejętność ucieczki od otaczającego nas ze wszystkich stron zgiełku. Zatem udanie się na pustynię, gdzie nie będzie nas zagłuszać wrzawa świata, stanowi ratunek dla naszego życia ziemskiego. Jednocześnie wprowadza nas w milczenie Boga, w objawienie prawdy o Nim i o nas, o powołaniu do czystej miłości i prawdziwego szczęścia. Podążajmy tam z Maryją, która najlepiej potrafi zachowywać w sercu i rozważać głębokości bogactw samego Boga.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
5: Przed nami fragmenty Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
6: Z Ewangelii świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu.
1: wielbi dusza moja Pana. Tak rozpoczyna się dzisiejszy hymn uwielbienia Boga słowami Maryi. Czy uwielbiam Boga za to, co dzieje się w moim życiu? Czy potrafię Mu podziękować nie tylko za radości i sukcesy, ale też i za trudne sytuacje w moim życiu, odkrywając w nich wolę Boga? Wpatrzeni w Maryję, wpatrzeni w jej drogę ku świętości, w jej drogę wypełniania woli Bożej, zapragnijmy świętości w naszej codzienności.

Już teraz 27 stopni w Warszawie, cieplej jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim 28, w Pruszkowie aż 29, a w Piasecznie 26, tam najchłodniej w tym momencie. Maksymalna temperatura dziś to właśnie 29-30 stopni, upalny dzień, upalnie pewnie również na warszawskiej Wisłostradzie, gdzie rozpoczyna się właśnie defilada z okazji Święta Wojska Polskiego.

na 106.2 FM Radio Warszawa. To także miejsce, w którym znajdziemy dziś wiele ciekawych propozycji związanych ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej, z tymi wydarzeniami, które to wydarzenie upamiętniają, także z uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Za kilka chwil na naszej antenie relacja z Osowa. Dziś rano msza święta właśnie z okazji kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej.

0: Stach Bukowski na antenie Radia Warszawa. Na Wisłostradzie w tym momencie słychać Mazurek Dąbrowskiego. Trwa defilata z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, także Święta Wojska Polskiego, ale uroczystości związane z dzisiejszą rocznicą także w Osowie. Transmitowaliśmy mszę świętą o godzinie 9.30, którą koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i biskup Romuald Kamiński. Cały czas na miejscu jest reporter Radia Warszawa Kacper Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witaj Januszu, witam Państwa. Tak, jesteśmy w Ossowie, tutaj na cmentarzu poległych, gdzie również odbywają się uroczystości związane ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Wspomniałeś, że na Wisłostradzie właśnie teraz wybrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego. Za nami już jest to odśpiewanie hymnu narodowego. Są uroczystości, była msza święta, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Był uroczysty apel pamięci tutaj na cmentarzu poległych. Były oczywiście przemówienia przedstawicieli władz państwowych, władz samorządowych, był Mazurek Dąbrowskiego. Trwa teraz składanie kwiatów, składanie wiązanek przed pomnikiem, tutaj na grobach polskich bohaterów, którzy przed 106 laty walczyli i bronili tej młodej niepodległości, a wśród nich był także człowiek bardzo mocno związany z moimi gośćmi, a mam okazję tutaj rozmawiać z panią Krystyną Jankowską i z panem Januszem Jankowskim. Dzień dobry Państwu. Państwo są związani, tak już zapowiedziałem, z jednym z uczestników tamtych wydarzeń sprzed 106 lat, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: To był pański ojciec, tak?
2: Tak, to był mój tata Zenon Jankowski.
1: On walczył tutaj pod Ossowem?
2: Tak, brał udział w wieku 15 lat, będąc seminarzystą. To było seminarium nauczycielskie w Wymyślinie, koło Lipna. I w lipcu był rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego, no, że potrzeba młodych do walki. No, w tym brał udział mój tata Zenon Jankowski, będąc w wieku 15 lat. Dlaczego taki młody? Miał polecenie jednocześnie od swojego starszego brata, który należał do polskiej organizacji wojskowej, który go polecił, i dzięki temu mój tata wziął udział w tej bitwie. No, najpierw wiadomo, początki były takie, że jak reszta kolegów musiał się udać do Warszawy, do Cytadeli, tam było krótkie przeszkolenie i następnie tutaj pod Ossów.
1: 15 lat, tak młody człowiek i zapewne wielka odwaga, chociaż mówi pan o tym tak, jakby to dla pana ojca było takie naturalne, że trzeba iść i walczyć. Jak on opowiadał po latach, to właśnie jak o tym mówił? Opowiadał o jakichś emocjach, o lęku, czy o takim poczuciu obowiązku wobec ojczyzny?
2: Zgadza się. Jego mama, żeby Zenek wrócił, będąc młodym chłopakiem, poszedł walczyć, poszła 3 kilometry na kolanach do klasztoru wymodlić się, żeby syn wrócił. A po latach, wiadomo jakie były czasy, w latach 50., 60., za dużo na ten temat nie można było mówić. Dopiero w późniejszym okresie, oficjalnie jak władza się zmieniła w kierunku pozytywnym, oficjalnie mój tata mógł mówić i opowiadać na ten temat.
1: To zapytam na koniec, jakie to są dla Państwa uczucia, emocje dzisiaj uczestniczyć w tak pięknych, podniosłych uroczystościach z myślą, że to nie jest tylko historia ojczyzny, ale też historia Waszej rodziny.
3: No, my jesteśmy wdzięczni władzom, że zapraszają nas, że możemy uczestniczyć w tego typu patriotycznej uroczystości. No i dla nas jest to wzruszająca chwila na pewno.
1: To widać też tutaj w Państwa oczach, że jest to wzruszenie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Państwo Krystyna i Janusz Jankowscy byli moimi gośćmi na antenie Radia Warszawa. Rozmawiamy w Ossowie, gdzie właśnie dzisiaj trwają uroczystości związane ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej.
0: A do Ossowa będziemy wracać. Kacper Kowalczyk zostaje na miejscu. Za 8 minut na antenie Radia Warszawa wiadomości z życia Kościoła. Oczywiście o uroczystościach związanych z dniem 15 sierpnia. Do tego czasu m.in. Sana i Michał Bajor.

pamięć, gdy się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarze godzina 12:30. Czas na wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. 15 sierpnia to dzień, w którym Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych, którego tradycja sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Kościół podkreśla, że wniebowzięcie Matki Bożej poprzedza zmartwychwstanie wszystkich wierzących. Jest też ostatecznym potwierdzeniem, że droga, którą podążała Maryja, prowadzi do świętości i pełnego zjednoczenia z Bogiem, mówił były przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski.
1: Zaraz po niepokalanym poczęciu, jej dziewictwie i Bożym macierzyństwie. Ta prawda mówi o tym, że Maryja po śmierci z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Jest to też zapowiedź nadziei chrześcijańskiej, którą może mieć każdy, kto jest w Kościele, kto wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
0: Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony w 1950 roku przez papieża Piusa X. Kościół naucza, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Papież potwierdził i usankcjonował przekonanie wiernych powszechnie wyznawane od wieków. A dzisiejsza uroczystość ma nie tylko wymiar religijny, ale też patriotyczny. W rocznicę Bitwy Warszawskiej w sposób szczególny myślimy o polskich żołnierzach. W ich intencji modlono się dziś rano w katedrze polowej pod przewodnictwem biskupa polowego Wiesława Lechowicza.
2: Dziękujemy dzisiaj wszystkim, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Dziękujemy żołnierzom Wojska Polskiego. Dziękujemy wszystkim służbom mundurowym.
0: W katedrze polowej modlili się też m.in. para prezydencka, przedstawiciele rządu, dowódcy i mieszkańcy stolicy. W rocznicę cudu nad Wisłą mszę świętą celebrowano również w Ossowie. Koncelebrowali ją kardynał Kazimierz Nycz, biskup Romuald Kamiński i biskup Tomasz Steierwald. Były ordynariusz archidiecezji warszawskiej przypomniał znaczenie ofiary poległych przed 106 laty na przedpolach Warszawy.
3: Ta bitwa była ważna dla Warszawy. Ta bitwa była ważna dla Polski, która świeżo co odzyskała niepodległość. Ta bitwa była ważna dla całej Europy. Ci żołnierze, którzy wtedy walczyli, nadstawiali swoje życie za wiele krajów europejskich i całą Polskę.
0: Ossów jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci o walkach z sierpnia 1920 roku i symbolem poświęcenia obrońców Warszawy. To tu udało się powstrzymać sowieckie natarcie. W walkach pod Ossowem zginął ksiądz Ignacy Skorupka. Jego śmierć stała się symbolem tamtych wydarzeń. A dziś w Ossowie jest reporter Radia Warszawa Kacper Kowalczyk, który na naszej antenie będzie relacjonował przebieg lokalnych obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Teraz wracamy do 14 sierpnia. Tego dnia przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę wkroczyła 315 warszawska pielgrzymka piesza. Pątników idących ze stolicy przed jasnogórskim szczytem witał arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.
5: Zdecydowanie. To jest największa akcja ewangelizacyjna w Polsce, jaką mamy. Tyle osób, które publicznie przyznają się do swojej wiary i które tego potrzebują właśnie pomimo tych rozmaitych trudów pielgrzymki, a może nawet ze względu na nie. Tak, to na pewno świadczy bardzo dobrze o stanie ducha wielu Polaków.
0: W warszawskiej pielgrzymce pieszej uczestniczyło 4600 pątników, wśród nich wielu młodych ludzi oraz rodzin z dziećmi. Nie zabrakło też tych, którzy od dziesięcioleci uczestniczą w trudzie pielgrzymowania.

Za 20 minut będzie godzina 13. Dziś Radio Warszawa jest w Ossowie. To szczególne miejsce w dziejach Bitwy Warszawskiej. To właśnie tam poległ ksiądz Ignacy Skorupka. Jego śmierć odwróciła los bitwy. Nie musiał walczyć, ale chciał towarzyszyć młodzieży idącej na front, by walczyć z wrogiem. Mowa o właśnie księdzu Ignacym Skorupce. Czego dziś uczy nas ten bohaterski kapelan? O tym opowie ksiądz biskup Romuald Kamiński, z którym porozmawia Weronika Ostrowska.

Dług za wpisy szkolne spłacam swym życiem. Za wpojoną miłość ojczyzny płacę miłością serca. Proszę mnie pochować w albie i ornacie. Tak brzmiały słowa testamentu księdza Ignacego Skorupki. Ksiądz Ignacy Skorupka był jedynym kapelanem w prawobrzeżnej Warszawie. Starał się być wszędzie tam, gdzie przebywali żołnierze. Dnie spędzał na dworcach, gdzie żegnał i błogosławił idących na front ochotników. Spowiadał w szpitalach i w koszarach, udzielał sakramentów, dodawał otuchy, umacniał wiarę i krzepił ufność w Bożą opatrzność. Często widywano go w budynku gimnazjum Władysława IV, które służyły za koszary dla 1 batalionu 236 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, do którego zostało wcielonych wielu z jego uczniów. To właśnie im chciał towarzyszyć na polu walki. Rano 13 sierpnia pułk dowodzony przez porucznika Stanisława Matarkiewicza i podporucznika Mieczysława Słowikowskiego razem z kapelanem księdzem Skorupką wyruszył na front, by dołączyć do oddziałów broniących wejścia do Warszawy od strony Pragi. Kompania ochotników dotarła do Ząbek około południa. Na wzgórzu przy małym drewnianym kościele ksiądz Ignacy zdążył odprawić mszę świętą. Jak wspominał kapitan Salaka, przemawiając do żołnierzy do ołtarza, wypowiedział prorockie słowa. Czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale nie za długo, bo 15 to dzień naszej królowej. Losy odwrócą się w naszą stronę. Sytuacja na froncie nie była łatwa. Młodzi towarzysze broni księdza Ignacego nie mieli żadnego przeszkolenia wojskowego. W związku z tym bardzo trudno było im odnaleźć się na polu walki. Wielu żołnierzy biegnących w tyralierze zaczynało się łamać i chylić ku ziemi. Widząc załamane szyki, ksiądz Skorupka wybiegł przed swoich towarzyszy. Był na pierwszej linii, zagrzewając młodocianych żołnierzy do walki. Zapamiętano go ze stułą i krzyżem w ręku, wołającego za Boga i za ojczyznę. W pewnym momencie padło do kuli. Nikt nie przypuszczał, że chwila jego śmierci będzie punktem zwrotnym bitwy pod Ossowem i punktem zwrotnym w dziejach wojny

0: 1920 roku. Czego dziś uczy nas postawa księdza Skorupki? O tym pasterz diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński.
1: Jako kapelan, tak samo jak i dzisiaj, no jest inna forma prowadzenia walki, ale kapelani frontowi z II wojny światowej niczym innym się nie różnili. Też byli w sutannie, spowiadali, rozgrzeszali, namaszczali, byli przekonających, byli sanitariuszami. Czy ksiądz Skorupka szedł z krzyżem? Pewnie szedł. I kiedy oficerowie, powiedzmy, widzieli, że jest taki moment, a może on sam widział to, że ta niemoc ludzka już jest tak duża i to przerażenie i zmęczenie, to jakby się samo nasuwa na myśl, że trzeba było sięgnąć po ostateczny jakby taki element. No i właśnie. I to jest bardzo prawdopodobne. Ksiądz Skorupka w tym takim uniesieniu podrywa, a Pan Bóg to wszystko scala i okazuje się, że wybiera ten moment na jeden z decydujących bojów.
0: Niejako ksiądz Skorupka jest jakby potwierdzeniem tego, do czego zachęca kapłanów papież, który mówi, że kapłan powinien pachnieć swoimi owcami.
1: Ja też bym inaczej nie powiedział. To nie jest nic nowego, ani powiedziałbym zaskakującego, że o raptem odkryto taką formułę. To jest sprawdzalne na co dzień. No nie może być odseparowany. Przecież my to doskonale wiemy, bo każdy z nas to przeżywa od pierwszego. Takim kapłanem dla nas jest matka i ojciec. Kiedy ich najbardziej cenimy? Kiedy są przy nas? I ten kapłan, przewodnik w wierze, też ma być z nami. Co to znaczy? Takie piękne, ale trochę zagadkowe powiedzenie, pachnieć owcami. To znaczy, dla niego nic nie jest obce, co dotyczy tych, z którymi jest. Ich świętość, ich grzeszność, ich potrzeby, ich radości, ich zaniedbania, ich zwycięstwa i porażki. On jest osadzony wewnątrz. Natomiast jeśli to nie współbrzmi z jego życiem, to znaczy, że coś tutaj zupełnie nie funkcjonuje.
0: Czy ci młodzi ludzie, z którymi poszedł ksiądz Ignacy Skorupka, mieli świadomość do końca, na co idą?
1: Chyba nigdy tak nie ma. I całe szczęście, że nie ma. Bo porażka człowieka rozpoczyna się w tym momencie, kiedy zaczyna wszystko to tak na chłodno kalkulować. W zdecydowanej większości te kalkulacje były negatywne. Absolutnie negatywny. Ci wszyscy, którzy wieczorem z 14 na 15 szli w ogień, gdyby oni tak to wszystko przemyśleli, to tam nikt by się nie ruszył. Ale była jakaś taka w nich wielkie pragnienie złożenia swego życia. To może nie tak, jak to by poeta opisał. Ale mieli coś w sobie tak potężnego, taką siłę wewnętrzną, takiego ducha, że trzeba. Gdyby ich tak zapytać, po co, dlaczego, czy ty wszystko to rozumiesz, raczej jestem pewny, że nie odpowiedzieliby sensownie. Ale trzeba było iść. I potem zobaczyli pełni zdumienia, że po ludzku było to niemożliwe, ale w planach Bożych okazało się zwycięskie.
0: Dlaczego młodzi ludzie mogą uczyć się od księdza Skorupki?
1: Takiego szczególnego poświęcenia się właśnie za ojczyznę. Co my powinniśmy rozumieć przez ojczyznę? Dlaczego to jest takie drogie? I widać z tego, że ksiądz Skorupka to rozumiał, bo on miał ogromnie bogate doświadczenie. Przecież on był zrodzony i wychowany, no tak trzeba powiedzieć, w niewoli. I on dorastając w tych różnych środowiskach, sytuacjach, jakby na własnej skórze doświadczał tego, co to znaczy nie mieć własnego domu z własnym gospodarzem. Co to znaczy, że mogą cię w każdej chwili wyrzucić stąd i stamtąd, kto się za tobą ujmie. To jest długa narracja, którą trzeba by przeprowadzić. I dlatego, kiedy na powrót jakby zobaczył, że może się stać tak, że znowu utracimy ten nasz dom doczesny, no to już wszystkie tam siły zostały w nim, że tak powiem, skrzeszone. No i właśnie takiego rozumienia, że nie można być obojętnym na losy domu rodzinnego. Nie domu, na przykład przy ulicy Floriańskiej 3. Tylko dom rodzinny to jest to wszystko, co się składa na pojęcie nasza ojczyzna. To jest ziemia, to jest wspólna historia, to jest język, to jest czucie wydarzeń. To jest coś, co wzbudza w nas entuzjazm i radość, kiedy nasi zwyciężają, a kiedy przegrywają, nas smuci. Czujemy się podniesieni na duchu, kiedy stawiają nas na wzór, a schowalibyśmy się do piwnicy, kiedy wytykają nam nasze grzechy. No to wszystko stanowi ten dom rodzinny, wyznaczony granicami, konkretnym miejscem na ziemi. I gdzie się mówi, to jest dom Polaków. A dalej stoi dom Czechów. Za rzeką jest dom Niemców. Za inną Rosjan, Białorusinów, Litwinów. Więc nie jest to coś teoretycznego. Oni wszyscy tak samo czują. Ale nie znaczy to, żebyśmy w jakimś obłędzie, tak bardzo zabiegając o nasz dom, o jego piękno, jednocześnie posuwali się do psucia czy do unicestwienia domu naszych braci. Nie, wprost przeciwnie. I myślę, że Skorupka to rozumiał. To nie była jakaś ślepa miłość. Ale w tym wypadku, kiedy postrzegamy księdza Skorupki, ta miłość skoncentrowała się na obronie. A pewnie jakby przeżył i nastała wolność, to kiedy by wrócił jako katecheta do szkoły, to do szaleństwa powinien dbać o to, żeby ci jego wychowankowie to byli ludzie prawi, dobrze pracujący, sprawiedliwi, bogobojni, szanujący innych, uporządkowani wewnętrznie. No to też jest swoisty bój.
0: Pogrzeb bohaterskiego kapłana odbył się 17 sierpnia 1920 roku w kościele garnizonowym przy ulicy Długiej, dawnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski. Uroczystością przewodniczył biskup Stanisław Gal w asyście licznie zgromadzonych duchownych. Na zakończenie liturgii generał Haller odczytał rozkaz naczelnego wodza, w którym ksiądz Skorupka otrzymał pośmiertnie rangę majora i za swoje bezprzykładne męstwo został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Pochowany został na warszawskich Powązkach.

0: Za niecałe 2 minuty, w zasadzie za minutę już na zegarze wybije godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatu wiziu? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
0: 30 stopni już na termometrach w Legionowie i w Pruszkowie. Grodzisk Mazowiecki to 29 stopni, stolica to jeszcze 28 kresek, ale najchłodniej, chyba trzeba umownie to słowo traktować, jest w Piasecznie, tam 27 stopni. No gdzieś takie wysokie temperatury pod 30 podchodzące, zwłaszcza jeżeli oglądamy defiladę w tym momencie, czy zamierzamy wybrać się w te okolice, to pamiętajmy o wodzie, bo dziś naprawdę gorąco. A jeżeli ktoś woli zostać w domu, czy w innych okolicznościach, w których może posłuchać Radia Warszawa, to jak najbardziej również będzie mógł przeżywać ten szczególny dzień. Za kilka minut połączymy się z Ossowem. Tam dziś Radio Warszawa uczestniczy w obchodach związanych ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Będzie także rozmowa z ordynariuszem warszawsko-praskim w tej godzinie na temat tego, co działo się przed 106 laty.

0: 12 minut po godzinie 13. Po raz kolejny dziś przenosimy się do Osowa. Na miejscu jest Kacper Kowalczyk i jego goście.
1: Tak jest, oczywiście dzisiaj jesteśmy w Ossowie. Ossów żyje tą bardzo ważną rocznicą Bitwy Warszawskiej. Jesteśmy po mszy świętej, po uroczystościach na cmentarzu poległych. Obecnie trwają pokazy kawaleryjskie, film z tego można już zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Także wiele się dzieje przy Muzeum Bitwy Warszawskiej tutaj w Ossowie. A ze mną kolejny wyjątkowy gość, pani Anna Rogalska, wnuczka brata księdza Ignacego z Chorupki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Anna Rogalska. I witam Państwa serdecznie.
1: Pani Anno, rodzina księdza Ignacego z Chorupki, tego wielkiego, wielkiego bohatera, człowieka, o którym tak mocno myślimy w tym czasie, kiedy myślimy o Bitwie Warszawskiej, wspominamy tą ważną rocznicę. Jak ta pamięć o księdzu Ignacym z Chorupce była przekazywana w Pani rodzinie?
2: Moja mama od momentu, kiedy moja pamięć sięga, to zawsze się mówiło o stryjku, no bo to dla mojej mamy był stryjek. I było mówione, kto to był. Mówione było, znaczy chodziłyśmy zawsze na cmentarz do stryjka. Natomiast poza domem to była ciemna karta, bo ani w szkole się nie mówiło na ten temat, ani poza. Po prostu na ten temat się nie mówiło. Natomiast w rodzinie było to przekazywane. No i później ja też starałam się swoim synom też to przekazać. I ta pamięć, no teraz jest to wspaniałe, że więcej ludzi wie o tym bohaterskim człowieku, w ogóle o żołnierzach, o chłopcach, którzy z nim szli i bronili naszych granic.
1: Tak, to prawda, że wiele osób o tym wie wiele więcej niż w przeszłości. To widać zresztą tutaj w Ossowie, tutaj podczas tych uroczystości, ale także w wielu innych miejscach dzisiaj Polski i nie tylko. A jakie to uczucie właśnie dzisiaj stanąć na tej mszy świętej, na tych uroczystościach, na tych wszystkich obchodach z taką myślą, że dzisiaj ta pamięć jest tak dumnie pielęgnowana?
2: Wspaniałe uczucie. Jest to uczucie, które podrywa do góry. Uczucie, które daje siłę. Te uroczystości nawet, które tutaj są raz w roku, ale dają, mogę powiedzieć, skrzydła. Dają energię, że jest to miejsce, które jest upamiętniane, że są ludzie, którzy pamiętają o tym. Cały tutaj powiat wołomiński naprawdę niesamowicie czci pamięć tych młodych ludzi, którzy no, bronili naszą Polskę. I jest to coś, co napędza do dalszego działania.
1: I obyśmy byli pełni tej energii, takiej patriotycznej energii, nie tylko dzisiaj, nie tylko 15 sierpnia, ale przez cały rok. Dziękuję za to piękne, chociaż krótkie spotkanie. Pani Anna Rogalska, wnuczka brata księdza Ignacego z Chorupki, była moim i Państwa gościem na antenie Radia Warszawa. Bardzo dziękuję za to piękne spotkanie.
2: Dziękuję i pozdrawiam wszystkim z Bogiem.
1: Pozdrawiamy z Ossowa.
0: Dziękujemy za pozdrowienia, również tych, którzy w tych uroczystościach uczestniczą. Gorąco pozdrawiamy i od razu zapowiadamy, że jeszcze dziś wrócimy do tego szczególnego dla tych wydarzeń sprzed ponad 100 lat miejsca na naszej antenie. Będzie tam Kacper Kowalczyk, a już teraz muzyka, kwadrans po godzinie 13, grupa Bajma.

0: 22 minuty po godzinie 13 na antenie Radia Warszawa. Teraz dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 15 sierpnia 2025 roku. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
3: Z obrazu nakreślonego w Księdze Apokalipsy zapamiętamy potęgę niewiasty. To Matka Zbawiciela. Piękno i moc. Warto jej zaufać. Jeszcze do tego pozwólcie, że wrócimy nieco później. Ona jest zwycięska, zawsze zwycięska w konfrontacji ze złem. Dlatego wspomniałem, że dzisiaj szczególna jest, szczególna racja, żeby modlić się za świat, o pokój na świecie, o pojednanie między narodami. Ale kiedy spotykają się za chwilę dwaj wielcy tego świata, tak to określamy w strukturze i w kategoriach doczesnych, to drodzy moi, sami z siebie nic nie wymyślą, co miałoby mieć fundament pozytywny. Jeśli świat nie odda się modlitwie i nie będą ich drogi prowadzone mocą Bożą. Dlatego proszę was w tym momencie na pamięć o Matce Zbawiciela, abyśmy zawsze towarzyszyli, a szczególnie w takich ważnych i trudnych momentach.
1: Dobre słowo pasterzy.

Za 29 minut wybije godzina 14. W tym momencie defilada nie tylko na Wisłostradzie, ale także na Bałtyku, okręty i to, czym może się pochwalić polska marynarka, można zobaczyć właśnie w tej chwili na Pomorzu, a na antenie Radia Warszawa również wiele ciekawych propozycji, które są związane z dzisiejszym dniem. Przypomnijmy, 15 sierpnia to 106. rocznica Bitwy Warszawskiej, to także uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i za niecałe 10 minut rozmowa na antenie Radia Warszawa Weronika Ostrowska i jej gość biskup Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski. Rozmowa będzie dotyczyć bohaterów Bitwy Warszawskiej, miejsc związanych z walkami oraz pamięci o wydarzeniach sprzed ponad wieku. Ważnym tematem będzie też religijny wymiar zwycięstwa i obecna w polskiej tradycji pamięć o roli Maryi w sierpniu 1920 roku. To nie jedyna propozycja wyjątkowa na dziś. O 18.30 rozpocznie się nowenna do Maryi Królowej Polski. Modlitwa przygotowuje do 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu złożonych 26 sierpnia 1956 roku. Wieczorem o 22.00 audycja Wywiad Człowiekiem. Gościem Pawła Kęski będzie kapitan Władysław Dąbrowski. Jego życiorys to świadectwo dramatycznych losów pokolenia II wojny światowej. Od tak naprawdę Polski przez Bliski Wschód aż do Monte Cassino. Opowieść o tym, jak wyglądało życie wielu osób z tamtego pokolenia. Zapraszamy

0: To był Igo i Stumilowy Las na antenie Radia Warszawa. Za 20 minut będzie 14. Kolejna nasza propozycja specjalnie przygotowana na ten czas, wyjątkowy dzień, 15 dzień sierpnia, o waleczności żołnierzy, geniuszu dowódców i modlitwie narodu, które zdecydowały o zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 roku, o tych wydarzeniach, miejscach i o bohaterach, a także roli Maryi w Bitwie Warszawskiej. Weronika Ostrowska porozmawia z ordynariuszem warszawsko-praskim, biskupem Romualdem Kamińskim.
1: Ksiądz biskup Romuald Kamiński w studiu Radia Warszawa. Zacny gość, którego zawsze nam miło tutaj gościć, a w zasadzie to gospodarz tego miejsca. Szczęść Boże, księże biskupie.
2: Bóg zapa, dziękuję za dobre słowa. Jesteście wyjątkowo łaskawi dzisiaj.
1: Księże biskupie, to ja najpierw zwrócę się do naszych słuchaczy i do naszych widzów, ponieważ takie rozmowy jak ta powstają dzięki wam, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Jesteśmy na Patronite, jesteśmy na YouTubie. Zachęcamy was do tego, żeby wspierać Radio Warszawa, żeby zostawać naszym patronem. Właśnie przez platformę Patronite wystarczy wyszukać tam Radio Warszawa i dołączyć do grona patronów. A teraz przechodzimy do sedna, czyli do bitwy, która zmieniła losy historii świata. To historia ważna dla nas wszystkich, tak naprawdę dla wszystkich na świecie, bo wtedy zmieniła się historia.
2: Wszystko to prawda. Gdybyśmy umieli tak ogarnąć całość tych wydarzeń, to rzeczywiście to się wszystko potwierdzi, bo nasze wiadomości czy nasza wyobraźnia, jeśli chodzi o tamten czas, zostaje niejako zawieszona z końcem I wojny światowej. I rozumiemy układ sił, układ granic, kto na mapie tych wielkich rozdających pojawia się i tak dalej. To jest dla nas zrozumiałe. Natomiast to, co się dosłownie w kilka miesięcy później dzieje, to już jest i mniej znane, i w zasadzie nie mamy wyobraźni. A teraz, żeby to jakoś właściwie ukazać. Mianowicie jeszcze w czasie trwającej I wojny światowej wybucha rewolucja październikowa, na czele której stoi Lenin. Jest niestety wydarzeniem, które wspomagają duże siły i polityczne, i gospodarcze z różnych stron świata, instytucje zamożne, które w ten sposób chcą uczestniczyć w przeobrażaniu świata. Można by powiedzieć, że jesteśmy przerażeni, jak się to czyta, jak się studiuje, jak się analizuje te sprawy, że może się narodzić w umysłach wielkich polityków, żeby zrealizować tak niecny plan przeobrażenia świata, jakby oderwać go od Boga, skłócić ludzi, przeprowadzając swoją jakąś fantazję. Pierwszy taki praktyczny etap tego szaleńczego zamysłu

0: To jest to, żeby tę ideę ponieść najpierw po Europie, a potem przejść na inne obszary, na inne kontynenty. No i właśnie, my jesteśmy teraz związani, powiedzmy tutaj, naszymi rozważaniami z rokiem 20, ale to się zaczęło wcześniej parę miesięcy, kiedy Lenin i inni postanowili, że najpierw trzeba na swojej drodze pokonać Polskę, żeby potem połączyć się z proletariatem niemieckim, a potem do Francji dotrzeć, a potem do Anglii i, że tak powiem, gdziekolwiek się to tylko da. Wydawało się, że ten pierwszy etap to jest tylko taka mała przygrywka do wielkiej batalii. Sądzono, że Polska przecież dopiero co się narodziła do istnienia. Jest takim kruchym bytem. I bieda, i ubóstwo, i dopiero co zaczynamy jakby sklecać to wszystko, i problem wojska. No, czego byśmy się nie dotknęli, to jest na minusie.
1: Ja mam wrażenie, że my dzisiaj, trudno nam sobie zdać z tego sprawę, że tak to wyglądało.
0: Absolutnie tak.
1: I nasi rodacy też często w ogóle nie mieli pojęcia takiego, jak my mamy dzisiaj. Co to znaczy Polska?
0: Tak. No i rozpoczyna się ta sowiecka kampania. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na to, jak w pośpiechu się Polska organizuje, ale najczęściej dochodzące informacje z frontu, to cofamy się właściwie na wszystkich tych. Owszem, odnosimy pewne zwycięstwa, ale wszystkiego nam brakuje. I to tak się dzieje do sierpnia. I tutaj trzeba jakby postawić kropkę, jeśli chodzi o te działania frontowe, i powiedzieć, że jest takie pierwsze jakby ocknienie się narodu. Ono polega na tym, że po pierwsze zaczynamy rozumieć ogrom niebezpieczeństwa. Ślemy sygnał, najbardziej to przez Kościół katolicki na cały świat i do papieża, i do episkopatów różnych krajów, żeby się za nas modlili, ale jednocześnie też różnymi drogami idzie prośba, żebyśmy otrzymali jakieś wsparcie, bo już tutaj klarowna jest sytuacja, chociaż rozumienie na zewnątrz, myślę, o innych krajach jest bardzo małe. Może takie odrętwienie wynika też stąd, że dopiero co się zakończyła wojna, która właśnie wszystkie kraje dotknęła. Ale naród polski mobilizuje się. Wielu ludzi wstępuje do wojska i rozpoczyna się wielka batalia, podniesienie się z kolan, podniesienia ducha. To modlitwa. I tutaj proszę sobie, że tak powiem, wziąć do serca, przoduje w tym stolica. Od przemienienia pańskiego do wniebowzięcia Matki Bożej trwa wielka nowenna. Wcześniej też kraj jest oddany sercu Jezusowemu i w opiekę Matki Bożej. Zawierzenie dokonywane pod przewodnictwem prymasa, biskupów, a więc wstępuje też nowy duch. I teraz jest przygotowywana pewna koncepcja obrony. Wszelkimi siłami trzeba obronić stolicę. Ona nie może upaść. I Wisła będzie takim progiem, za który nie można, że tak powiem, żeby się wróg przeprawił i poszedł dalej, czy okrążył stolicę.
1: Myślę sobie, że najciekawsze jest poznawanie historii poprzez tych, którzy znali tych, którzy walczyli. A można ich dzisiaj jeszcze spotkać.
0: Tak. Dlaczego my się koncentrujemy na Bitwie Warszawskiej, a przecież było w tym czasie, w tym krótkim, w tych paru dniach wiele innych. Ta ma swój wyjątkowy wydźwięk, bo tutaj jest pokazany także element wiary narodu. Nie możemy tutaj pominąć, bo byłaby to zdrada, że ten akt zawierzenia siebie, ojczyzny, rodzin, każdego z osobna sercu Jezusowemu i opiece Matki Bożej, łaskawej patronki stolicy i tej, którą nazywamy Królową Polski, to tutaj się to wszystko ziściło. I przechodzimy do tych dni, które są w tym całym wielkim pejzażu tego zmagania ogromnie ważne. Więc tak, trwa od 6 przemienienia pańskiego, trwa nowenna. Rosyjskie oddziały już są na linii Radzymina. No to przecież wiadomo, że to jest kilka godzin walki i są w stolicy. Przecież każdy z tych oddziałów, które pierwsze z armii sowieckiej podeszły pod Warszawę, był dobrze instruowany, co ich czeka w Warszawie. Jak się ubłowią i jak będą mogli sobie użyć tych wszystkich, powiedziałbym, niecności, jakie niosą ze sobą, wyżyć się na Polakach, na narodzie, na kulturze, na religii i tak dalej. W tym czasie dokonuje się takie bardzo, wydaje się, wydarzenia małe. Marszałek przygotowuje się do uderzenia z Nadwieprza. I trzeba powiedzieć, że tak 13 ogarnia młodzież tutaj, ksiądz Korupka wraz z oficerami, idą na front. 14 ksiądz Korupka ginie. W międzyczasie ukazuje się po raz pierwszy Matka Najświętsza. Oficerowie, znaczy żołnierze sowieccy to widzą. Potem 15 w nocy drugie ukazanie się Matki Bożej. I 15 idą na cały świat meldunki. Polska wstaje jakby z kolan i front zmienia kierunek, dokonuje się rzeczy niebywałe.
1: Księże biskupie, myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tej rozmowy, choć za krótkie, ja wiem. Ja wiem i przepraszam za to bardzo serdecznie. Ale Polska wstaje z kolan i Polska potrzebuje może dzisiaj ponownie oddać się jako cały kraj Niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny i sercu Jezusa. Może tego dzisiaj potrzebujemy. Bardzo dziękuję za to ważne spotkanie w studiu Radia Warszawa i dziękujemy też dzisiaj za krew wszystkich bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ksiądz biskup Romuald Kamiński był naszym gościem. Bardzo
0: chciałem
1: dziękuję.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że dopiero zacząłem opowiadać. Dziękuję wam.
1: My wiemy, że z księdzem biskupem tak jest. Dziękuję bardzo.

0: Do studia Radia Warszawa cały czas dochodzą odgłosy z defilady, która na Wisłostradzie się odbywa. To przeloty samolotów, a to śmigłowców. No jesteśmy na bieżąco, nawet jak nie wiemy, nie widzimy bezpośrednio, co tam się dzieje. Widzimy natomiast na zegarze, że za 2 minuty wybije 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Widziałem w scenariuszu słowo góra i chcę tylko zaznaczyć, że ja nigdzie wspinał się nie będę.
4: A chciałbyś być rycerzem?
3: Daj spokój, zbroja jest strasznie ciężka.
4: No to będziesz musiał być żabą.
3: Żaba przynajmniej ma chłodno, bo siedzi w wodzie.
4: Ciekawe, co na to księżniczka.
3: Zamek, historia urzecza, spotkanie ze świętym Stanisławem Papczyńskim i pielgrzymami.
4: To wszystko w poniedziałek, od 7 do 10 w Górze Kalwarii.
3: Zapraszają Weronika Ostrowska
4: i Jarek Wydra. Co z tą żabą?
3: Zapytaj księżniczki.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
0: Termometry pokazują już niemal 30 stopni, gorący dzień. Na pewno odczuwają wysokie temperatury wszyscy ci, którzy na warszawskiej defiladzie na Wisłostradzie oglądają polski oręż. To są maksymalne temperatury, na szczęście cieplej nie będzie. Noc z soboty na niedzielę też nie da nam zbyt wytchnienia. Około 20 stopni to są minimalne temperatury dzisiejszej nocy.

14 Radio Warszawa na 106,2 FM w dniu 15 sierpnia rocznicy 106 Bitwy Warszawskiej, a także w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy do tego, żeby to popołudnie spędzać z nami. Wiele ciekawych propozycji, meldunki z Ossowa, gdzie jest Kacper Kowalczyk, między innymi w tej godzinie.

0: sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Cnoty trzeźwego życia to wdzięczność. Sztuka dostrzegania dobra. Nie ten jest bogaty, kto posiada wiele, lecz ten, kto potrafi cieszyć się tym, co ma. Wdzięczność zmienia nie to, co mamy, ale sposób, w jaki patrzymy na nasze życie. Człowiek wdzięczny widzi więcej. Jedną z największych chorób współczesnego człowieka jest nieustanne poczucie braku. Ciągle człowiekowi czegoś brakuje. Brakuje nam czasu, pieniędzy, uznania, lepszych warunków. Oczywiście rozwój człowieka jest potrzebny. Człowiek powinien mieć marzenia i do nich dążyć. Ale istnieje różnica między zdrowym pragnieniem rozwoju swojego życia, a ciągłym niezadowoleniem. Wdzięczność jest sztuką zatrzymania się i zauważenia tego, co już jest, co mam, co posiadam. Nie oznacza rezygnacji z ambicji. Oznacza świadomość, że życie ma wartość już tu, teraz. Człowiek niewdzięczny może otrzymać wiele i nadal czuć pustkę. Człowiek wdzięczny może mieć trudny dzień, ale potrafi znaleźć powód do optymizmu. Wdzięczność nie usuwa problemów, zmienia sposób, w jaki przez nie przechodzimy. Pewna kobieta każdego wieczoru zapisywała trzy rzeczy, za które była wdzięczna. Na początku wydawało jej się to sztuczne, ale potem pisała coraz częściej. Pisała: dzisiaj świeciło słońce, miałam dobrą rozmowę, ktoś uśmiechnął się do mnie. Po kilku miesiącach powiedziała: nie zmienił się świat, ale zmieniło się moje spojrzenie na ten świat, na siebie i na ludzi. I właśnie na tym polega wdzięczność. Szczęście często zaczyna się od zauważenia tego, co już mamy. Wdzięczność jest pamięcią serca. Człowiek, który dostrzega dobro, łatwiej sam je tworzy.

0: 20 minut po godzinie 14. Po raz kolejny przenosimy się do Ossowa. Na miejscu jest reporter Radia Warszawa Kacper Kowalczyk i jego kolejny gość.
1: Jesteśmy w Ossowie, gdzie trwają uroczystości związane ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej, która właśnie tutaj się rozegrała. Tutaj na tych polach przed Warszawą broniono stolicę, ale broniono tak naprawdę Polski, Europy i całego świata przed tym zalewem bolszewizmu. Ze mną jest pan starosta powiatu wołomińskiego, pan Arkadiusz Werelik. Dzień dobry.
2: Kłaniam się nisko i oczywiście pozdrawiam słuchaczy Rady Warszawy.
1: Panie starosto, tak sobie myślę, że jest to jakiś taki dziejowy tak znak, dziejowa odpowiedzialność, która spadła akurat na was, tutaj na powiat wołomiński, że to tutaj rozegrały się te wydarzenia sprzed ponad 100 laty. Czy tak to odczytujecie?
2: Ja generalnie wszędzie też powtarzam, że dla mieszkańców powiatu wołomińskiego Bitwa Warszawska jest pewną świętością, podobnie jak dla mieszkańców stolicy Powstanie Warszawskie. I tak naprawdę niepodległość nie jest czymś oczywistym, więc nie tylko na naszym pokoleniu, na każdym kolejnym spoczywa ten obowiązek i ta odpowiedzialność, wielka odpowiedzialność, żeby przekazywać ten dar niepodległości kolejnym pokoleniom. Przypadło również nam to olbrzymie zadanie i celebrujemy co roku uroczystości związane z Bitwą Warszawską, żeby też mówić głośno o tym wielkim zwycięstwie oręża polskiego.
1: Wspomniał pan starosta, że jest to dla was świętość i to naprawdę widać, bo te uroczystości mają taki bardzo podniosły charakter. Msza święta bardzo uroczysta, bardzo taki podniosły moment apelu pamięci, apelu, w których wspominano tych, którzy polegli, tych, którzy walczyli wtedy. Uroczystości związane tutaj z cmentarzem, ale nie tylko, bo także szereg różnych towarzyszących wydarzeń i różne pokazy wojskowe i koncerty. Dużo się dzieje w powiecie wołomińskim przez ten cały weekend tak naprawdę, nie tylko dzisiaj.
2: No tak, panie redaktorze, my staramy się świętować, tak bym powiedział, różnorodnie, bo i czasy są takie, które wymagają pewnych zmian. Oprócz tych tradycyjnych uroczystości patriotycznych mamy również półmaraton, 35. półmaraton Cud nad Wisłą, który o 19:00 startuje właśnie dziś, a kończy metą w Radzyminie, ale również koncerty Gromiego, Lambery w Radzyminie, bo tak jak mówiłem, to jest też powód do radości, bo oprócz tego, że oczywiście oddajemy hołd, bo bohaterzy Bitwy Warszawskiej ginęli na polach Ossowa, Radzymina, ale też powinniśmy się cieszyć, bo jest to spektakularne, tak jak mówiłem, zwycięstwo i w Dniu Wojska Polskiego warto o tym wspominać.
1: No właśnie, czasem może o tym triumfalistycznym elemencie tego święta zapominamy, a to jest przecież też ważne. Mamy się tym cieszyć, to było ogromne zwycięstwo.
2: No mi właśnie tego brakuje, szczerze powiedziawszy, bo mam takie jakieś przeświadczenie, że bardzo się umartwiamy jako społeczeństwo i oczywiście, tak jak wspomniałem, ten hołd jest ważny, ale powinniśmy w sposób taki bardzo radosny też świętować Bitwę Warszawską, mówić o tym głośno właśnie, żeby też i cały świat słyszał, że 18. Bitwa Świata w dziejach świata, jeżeli chodzi o jej ważność, działa się tu, w Polsce, w powiecie wołomińskich, na polach Ossowa, Radzymina, w innych miejscowościach powiatu wołomińskiego i powinniśmy być dumni z tego, że nasi żołnierze, nasz oręż, nasze społeczeństwo w 20 roku wykonało tak fantastyczne zadanie.
1: I my jako Radia Warszawa dokładamy też tą swoją cegiełkę i mówimy o tym, co się wydarzyło wtedy i jak dzisiaj to wspominamy i świętujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan starosta powiatu wołomińskiego, pan Arkadiusz Werelik. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: A do Ossowa jeszcze wrócimy dziś po południu na antenie Radia Warszawa w sobotę 15 sierpnia.

0: 14.30 na zegarze, za pół godziny o 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego. Przeniesiemy się wówczas do sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach, a co do tego czasu na pewno jeden jeszcze meldunek z Ossowa w tej godzinie. Przypomnijmy, na miejscu jest Kacper Kowalczyk. Dziś obchody w związku ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Przez cały dzień relacjonujemy to, co dzieje się właśnie tam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
1: Po reklamie.

0: below until my chariot takes me home. To grupa Westlife na 22 minuty przed godziną 15. Do Ossowa przenosimy się właśnie w tym momencie. Jest tam Kacper Kowalczyk.
1: Jesteśmy dzisiaj w Ossowie, gdzie odbywają się uroczystości związane ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej. To już tradycja, że mieszkańcy powiatu wołomińskiego, mieszkańcy okolicznych miejscowości, przedstawiciele władz, ale także ludzie z różnych stron Polski, przedstawiciele różnych organizacji patriotycznych, ale także osoby, które przyjeżdżają tutaj prywatnie, chcą spędzić ten 15 sierpnia właśnie tutaj w Ossowie, żeby z jednej strony modlić się za tych, którzy polegli 106 lat temu, broniąc tej młodej niepodległości Polski, ale także, żeby myśleć o współczesności, żeby modlić się

0: mnie bardzo ważny ten dzień.
1: Człowiek tego przeżywał. Także chętnie przyjeżdżamy co roku tutaj.
2: A co rok przyjeżdżamy, bo dla nas tu jest naprawdę, nasze miejsce tu jest. Dlaczego? Dlatego, że my się cieszymy, żeśmy nie zostali tam, gdzie nie powinniśmy zostać. Jesteśmy tu zawsze i tu jesteśmy w swoim miejscu.
3: Tak, bo my bierzemy co roku udział w tych uroczystościach, bo to jest nasz patriotyczny obowiązek. My to czujemy, chcemy tu być i jesteśmy. My jesteśmy z Wołomina. Przede wszystkim jest to święto Matki Bożej, prawda? To jest jej święto. Dlatego to jest też element bardzo ważny, że tu jesteśmy. Tak? Nie poszliśmy do naszych parafii na msze, tylko przyjechaliśmy tutaj, żeby właśnie złożyć hołd przede wszystkim Matce Bożej i poległym tutaj młodym chłopcom, którzy tutaj zginęli za to, żebyśmy my byli wolni i żeby Europa była wolna. I oni też to uszanują.
4: No właśnie, święto patriotyczne niepodległości.
5: A przyjeżdżam co roku od 15 lat. Przyjeżdżamy. Tak, tak, i religijny, i patriotyczny, no nie wiem, fajnie, podoba mi się tutaj.
6: Z bliska stąd jesteśmy i przyjeżdżamy tu dla tradycji co rok. Staramy się tutaj tradycje w nich utrzymywać. Tak, oczywiście, to też jest dla nas bardzo ważne święto, bo jesteśmy wierzące i praktykujące, jak widać.
7: Przyjeżdżamy od zawsze.
8: To już kolejna osoba, z którą rozmawiam i wszyscy mówią, że przyjeżdżają tu już kolejny rok, od zawsze, któryś raz. To co sprawia, że jest pani tutaj zawsze i zabiera jeszcze, rozumiem, pewnie córkę, tak?
7: Tradycja tego miejsca, tak. Mnie też tutaj rodzice przed laty, jak byłam w wieku mojej córki, też przyprowadzali, także 15 sierpnia zawsze tutaj.
8: Czyli można powiedzieć, że ten przekaz tradycji w rodzinie chyba wychodzi najlepiej.
7: Najlepiej, tak. Zgadza się.
8: To z jednej strony oczywiście Bitwa Warszawska, ta pamięć o Bitwie Warszawskiej, ale też Wniebowzięcie Matki Bożej. Widzę, że zachowuje pani te zwyczaje też.
7: Oczywiście. To z kolei po babci.
9: A do Kacpra Kowalczyka i do Ossowa wrócimy jeszcze raz dziś po południu po godzinie 15. Za 19 minut na antenie Radia Warszawa. Z kolei Sanktuarium w Krakowie, Łagiewnikach i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

W mediach społecznościowych Radia Warszawa na naszym Facebooku, Instagramie jest już relacja z tego, co dziś dzieje się, działo się w Ossowie. Tam obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oczywiście obchody również w samej stolicy, defiladach, już chyba dobiega końca nad Wisłą. Dużo, dużo się dzieje. Warto pamiętać dziś jednak o Radiu Warszawa również.

0: Niecałe dwie minuty dzielą nas od 15. Przenosimy się lada moment już do Krakowa, do Łagiewnik, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wcześniej posłuchajmy fragmentu Dzienniczka.
1: Godzina Miłosierdzia. Z Dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Dziś o 12 w nocy pożegnałam stary rok 1936, a przywitałam rok 1937. W tej pierwszej godzinie roku ze drżeniem i lękiem spojrzałam w oczy temu czasowi. Jezu miłosierny, z Tobą pójdę odważnie i śmiało w walkę i boję. W imię Twoje wszystkiego dokonam i wszystko zwyciężę. Boże mój, dobroci nieskończona, proszę Cię, niechaj mi towarzyszy zawsze i we wszystkim nieskończone miłosierdzie Twoje. Wchodząc w ten rok, lęk mnie ogarnia przed życiem, ale Jezus mnie wyprowadza z tego lęku, dając mi poznać, jak wielką chwałę Mu przyniesie dzieło miłosierdzia.

Prawdziwe życie jest gdzie indziej. Golgota, godzina trzecia, chwila Twojej śmierci, Chryste. Stajemy przy Tobie, by duchowo współuczestniczyć w niewypowiedzianym dramacie Twej męki i śmierci krzyżowej. Widok Twojego ciała, Jezu, napawa lękiem. Wielu odwraca twarze, tak okrutnie zniszczone jest Twoje oblicze. Ciało, choć tak bardzo umęczone, już wkrótce stanie się ciałem uwielbionym, promieniejącym jasnością nie z tej ziemi. Piękno zwrócone i zwielokrotnione. Tak i wkroczyłeś do domu Ojca. Także Matka Twoja i nasza Matka, prosta kobieta z Nazaretu, najpiękniejsza ze wszystkich niewiast. I ona wraz z przebóstwionym ludzkim ciałem wkroczyła do nieba. Oto zapowiedź naszego przyszłego życia w chwale. Oto nasza nadzieja na prawdziwe życie. Tak więc pozwól nam, Panie, uwielbiać dziś Twoje niezgłębione miłosierdzie, jakie masz dla nas, grzeszników. Bądź uwielbiony za Twą mękę i śmierć i za ukazanie nam Bożej Wszechmocy w tajemnicy zmartwychwstania, jak i za łaskę wniebowzięcia Maryi z ciałem i duszą, najpiękniejszej. Dla zasług Twej bolesnej męki spraw, prosimy, niech nigdy nie opuszcza nas nadzieja rzeczy przyszłych, tego piękna, jakie nas oczekuje, jakie dla nas przewidziałeś. Obyśmy pamiętali o niebie w chwilach cierpienia, gdy wszystko dzieje się wbrew naszym pragnieniom, gdy zdaje się, że zło triumfuje. Umacniaj, Panie, cały Kościół w tej niezłomnej nadziei i radości nieba, bo przecież tam jest pełnia życia, a my jesteśmy jeszcze w drodze. Daj wszystkim ochrzczonym wielkie pragnienie świętości życia, zjednoczenia z Tobą na ziemi i w wieczności.

0: Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Ufając twoim słowom, prosimy cię, Panie, o to, abyśmy byli ubodzy w duchu, wszystko mieli u Boga, w nim pokładali całą naszą ufność. Daj nam serca czyste i wrażliwe, abyśmy dostrzegali twoją miłość w codzienności i swoje nawet małe niewierności. Niech przez nie przelewa się na świat miłosierdzie twoje, abyśmy sami mogli go doświadczyć od ciebie teraz i w dniu sądu. Nasyć swą łaską i pokojem skrzywdzonych, prześladowanych, łaknących i pragnących sprawiedliwości. Umacniaj tych, którzy w cichości przyjmują twoją wolę i niosą codzienny krzyż pracy, cierpienia, bolesnych doświadczeń, a także tym, którzy wspierają ludzi będących w jakiejkolwiek potrzebie. W rocznicę zwycięstwa cudu nad Wisłą prosimy o potrzebne łaski dla Wojska Polskiego i dla wszystkich, którzy troszczą się o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. A tych, którzy oddali życie za jej wolność, obdarz radością nieba. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: dla Jego bolesnej męki. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas.

Jezu miłosierny, dziś w sposób szczególny dziękujemy Ci za Maryję, Twoją i naszą Matkę. Za to, że w tak cudowny sposób została wzięta do nieba i wskazuje nam cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Dziękujemy za ukoronowanie jej życia i szczególne uczestnictwo w chwale Twojego zmartwychwstania. Wraz z nią i wszystkimi, którzy przebywają w chwale Twego Ojca, uwielbiamy miłosierdzie Twoje słowami pieśni.

0: To była transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia z sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. 20 minut po godzinie 15 przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu.
2: Wielbi dusza moja Pana. Tak rozpoczyna się dzisiejszy hymn uwielbienia Boga słowami Maryi. Czy uwielbiam Boga za to, co dzieje się w moim życiu? Czy potrafię Mu podziękować nie tylko za radości i sukcesy, ale też i za trudne sytuacje w moim życiu, odkrywając w nich wolę Boga? Wpatrzeni w Maryję, wpatrzeni w jej drogę ku świętości, w jej drogę wypełniania woli Bożej, zapragnijmy świętości w naszej codzienności.

do. Harry Styles na 106.2 FM, 15.30 na zegarze, jeszcze na antenie Radia Warszawa. Dziś propozycje, które specjalnie przygotowaliśmy na dzień 15 sierpnia. Jeszcze jedno wejście naszego reportera, który przebywa w Ossowie i relacjonuje tamtejsze obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a po godzinie 18 rozpoczynamy nowennę do Maryi Królowej Polski. To modlitwa, która przygotowuje do 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodów złożonych 26 sierpnia 1956 roku.

22 minuty dzielą nas od godziny 16. Zakończyła się defilada w Warszawie, a w związku z tym kończą się też utrudnienia, które jej towarzyszyły. Już przywrócony został przed 15 ruch kołowy na Moście Gdańskim. Także po 15 można przejechać mostem Śląsko-Dąbrowskim. Tramwaje i autobusy wróciły na trasy podstawowe.

0: Zbliża się godzina 16, niecały kwadrans dzieli nas od niej właśnie. Ostatnia relacja, ostatnie nasze spojrzenie na osów. Kacper Kowalczyk rozmawia ze swoim gościem.
1: Tak jest, cały czas jesteśmy w Ossowie, gdzie odbywają się dzisiaj uroczystości związane ze 106. rocznicą Bitwy Warszawskiej. A ze mną kolejny gość, już ostatni dzisiaj, pani wicestarosta Katarzyna Pazio. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Pani starosto, Bitwa Warszawska upamiętniana na wiele różnych sposobów w Wołominie, bo oczywiście od rana tutaj świętujemy. Była i msza święta, był apel pamięci, było składanie kwiatów, były pokazy kawaleryjskie. No dużo, dużo się dzisiaj dzieje tutaj w Ossowie i na terenie całego powiatu wołomińskiego i to się szybko nie skończy.
2: Szybko się nie skończy. Szanowni Państwo, dziś i jutro zapraszamy do Ossowa, do Radzymina, ale chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, że wieczorem o godzinie 19 po 10 latach wznowiliśmy jako samorządy powiatu, gminy Wołomin, gminy Radzymin, wznowiliśmy bieg 1920, półmaraton uliczny Cud nad Wisłą na trasie właśnie Ossów Radzymin, czyli o godzinie 19 około 600 zawodników pobiegnie z okolic Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie, właśnie z Ossowa do Radzymina. I tak jak wspomniałam, ten bieg ma piękną tradycję. W tym roku 35, ale po 10 latach wracamy na tą dawną trasę. Ostatnie lata, niedawno tak naprawdę był ten bieg organizowany na trasie Radzymin-Radzymin z tego względu, że były różne inwestycje drogowe, które uniemożliwiały nam realizację tego biegu właśnie na tej historycznej trasie. Ale ja muszę Państwu powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo mamy 35 bieg, ale ten bieg, który zapoczątkowali w 92 roku pan Konrad Rytel i pan Mirosław Jusiński, on nawiązywał do biegu historycznego. Ten bieg historyczny odbył się zaraz po zakończeniu Bitwy Warszawskiej. Odbył się bodajże w 1927 albo 9 roku. To był bieg sztafetowy z Radzymina do Warszawy pod pomnik, pod grób nieznanego żołnierza z ziemią radzymińską, czyli zawodnicy co 1000 metrów przekazywali sobie w tym biegu sztafetowym nie pałeczkę, ale przekazywali sobie woreczki z ziemią właśnie bohaterów, którzy tutaj polegli. Dlatego chciałam Państwu o tym opowiedzieć, bo to jest piękna historia i dzisiaj zapraszam. Dzisiaj wieczorem na ten bieg, dzisiaj jeszcze o 17 w Radzyminie msza święta, ale jutro, Szanowni Państwo, rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. 14:30 w Ossowie, wielka rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.
1: Także bardzo serdecznie na to zapraszamy i dziękujemy za to przypomnienie tej niezwykle ciekawej historii tego biegu. No więc na końcu tak zapytam, ale że wydaje mi się, że Ossów i cały powiat wołomiński zaprasza nie tylko 15 czy 16 sierpnia, ale przez cały rok, bo te miejsca są cały czas dostępne i zapraszają, żeby upamiętniać, żeby pamiętać o Bitwie Warszawskiej.
2: Szanowni Państwo, dzisiaj miałam okazję kilka słów powiedzieć i taką miałam refleksję pod krzyżem księdza Ignacego Skorupki, że my mieszkańcy tej ziemi mamy ogromne takie też zobowiązanie, bo to jest zaszczyt mieszkać tutaj, ale ogromne zobowiązanie właśnie o to, aby o to dbać, o tą pamięć historyczną nie tylko dzisiaj, nie tylko właśnie podczas takich uroczystości, ale na co dzień. I dlatego zapraszamy również Państwa do wzięcia swoich rodzin, dzieci, do przyjechania do Muzeum Bitwy Warszawskiej, to jest w Ossowie, do Muzeum Bitwy Warszawskiej, takiego mniejszego, ale samorządowego, też ważnego na tej naszej mapie w Radzyminie. My jesteśmy ziemią Norwida i Cudu nad Wisłą, mamy bardzo dużo zabytków, bardzo dużo miejsc pamięci i o bohaterach, ale również o Cyprianie Kamilu Norwidzie. Zachęcam do Wołomina, do powiatu wołomińskiego, do Radzymina. Myślę, że o tej historii musimy opowiadać naszym dzieciom i wnukom, bo wierzę, że jak nas już nie będzie za 100 lat, za 200 lat, za 1000 lat, pojawią się kolejne pokolenia Polaków, które staną w tym miejscu i powiedzą: dziękujemy, pamiętamy, chwała bohaterom.
1: I z tą wiarą, z tą nadzieją zostawiamy słuchaczy Radia Warszawa. Bardzo dziękuję za te spotkania z Państwem. Dzisiaj z Ossowa relacjonowaliśmy te wydarzenia, te piękne uroczystości, a w tym ostatnim spotkaniu z Państwem była z nami wicestarosta powiatu wołomińskiego, pani Katarzyna Pazio. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie. To dla mnie zaszczyt i trzymam kciuki za Radio Warszawa.

0: Na zegarze za moment godzina 16. Po 16 ze słuchaczami Radia Warszawa przywita się Jacek Zienkiewicz. To tyle z mojej strony. Janusz Zalewski, kłaniam się. Do usłyszenia w poniedziałek.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: Po reklamie.
6: Tak, Jacek Zienkiewicz przy mikrofonie, wszystko się zgadza. Dobrze mnie Janusz zapowiedział, a teraz ja postaram się dobrze zapowiedzieć pogodę albo zrelacjonować. 29 Warszawa, podobnie w całym regionie, 28 bardziej w dolnej części regionu, na południe. Wiatr delikatny, zawiewający nam z południowego wschodu, ciśnienie 1002 hektopaskale. Ale ciekawe, co będzie jutro. Jutro podobne wysokości temperatur, ale dużo chmur. Minuta po godzinie 16, szanowni państwo. Będę z państwem aż do godziny 22. W najbliższej godzinie, oprócz tego, że będziemy przeżywać ten dzień świąteczny, podwójny dzień świąteczny, jaki dzisiaj mamy, no to jeszcze będzie okazja wysłuchać i wiadomości z życia kościoła i przespacerować się po nieoczywistej Italii w ramach naszej audycji włoskiej. No i oczywiście posłuchać muzyki. Sanach i Grzegorz Skawiński. Inwokacja, oczywiście, do słów Adama Mickiewicza.

Dużo już zostało dzisiaj powiedziane o dzisiejszym święcie, zarówno w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tym naszym religijnym, katolickim, ale też tym świeckim, dotyczącym święta Wojska Polskiego, chociaż te płaszczyzny się gdzieś tam spotykają. Nieco w cieniu tych uroczystości, ze swojego punktu widzenia wielką, wspaniałą uroczystość obchodziły siostry Loretanki. Dzisiaj właśnie w naszym polskim Loretto o godzinie 12 odbyła się celebracja, msza święta w jubileusz trzech sióstr obchodzących 50-lecie życia zakonnego i jednej siostry, tutaj z imienia wymienię właśnie tę siostrę Romualdę, która 75 lat temu składała śluby oblubieńcowi. Taka piękna uroczystość, w tak piękny dzień, jeszcze tak świetnie przypieczętowana wspaniałą pogodą. O tej uroczystości na naszej stronie radiowarszawa.com.pl zapraszam bardzo serdecznie, a tymczasem PIN nam zaśpiewa na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

Tu Radio Warszawa, 106,2 FM. Czas, by o przyziemnych rzeczach trochę pomówić. Jak wiemy, jak sobie zdajemy sprawę, od wczoraj duże utrudnienia, zwłaszcza w okolicach Wisły, Wisłostradą. Dzisiaj bowiem mknęła defilada, ta, która mknęła po ziemi, bo ta, która w powietrzu, to nad Wisłostradą. Według teorii, według tego, co można znaleźć na stronach miasta oficjalnych, o godzinie 16 definitywnie te zamknięcia ulic Wisłostrady, zwłaszcza tego głównego odcinka, czyli pomiędzy mostem Marii Curie-Skłodowskiej a mostem Łazienkowskim, miało się otworzyć, bo tutaj były i dwa pasy zajęte. Patrzę na popularnego wujka internetowego, który tutaj mówi, jakoby jeszcze to było zamknięte. Może ktoś z Państwa podpowie nam telefonicznie, czy rzeczywiście jeszcze, mimo że 21 minut temu powinny być otwarte te rejony, czy jednak rzeczywiście jeszcze to zamknięcie się przedłużyło. A jutro będzie się działo wokół Stadionu Narodowego, bo jak Państwo się pewnie orientujecie, Andrea Bocelli będzie śpiewał swoim klasycznym głosem. No to warszawianka. W końcu mamy dzisiaj święto, wyjątkowe święto Wojska Polskiego między innymi, więc jest patriotycznie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Jest 15 sierpnia na zegarach i już 31 minut po 16.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych. 15 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Choć dogmat w tej materii został ogłoszony w 1950 roku przez Piusa XII, to tradycja związana z tym wydarzeniem z życia Maryi sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Właśnie do niej odniósł się dziś w Ossowie kardynał Kazimierz Nycz.
2: Już ojcowie Kościoła w IV i V wieku po Chrystusie mówili: ta, która wydała Jezusa Chrystusa, ta, która jest matką Kościoła, nie mogła zaznać skażenia śmiercią, dlatego została wzięta do nieba razem z duszą i ciałem. To oznacza przywilej wniebowzięcia, które wierzył Kościół i które ogłosił Kościół jako prawdę dogmatyczną.
1: Duchowny przypomniał, że wniebowzięcie Maryi to również wskazanie, dokąd zmierza życie każdego człowieka.
2: Dotykamy pewnej rzeczywistości wiary, która mówi nam o pełni, do której zmierzamy. Dlatego dobrze jest, jeżeli człowiek pamięta o tym, do czego jest powołany przez Boga na tym świecie.
1: Razem z kardynałem Nyczem mszę świętą koncelebrowali biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, a także biskup pomocniczy Tomasz Steierwald. W Ossowie modlono się przy okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. To właśnie tu udało się powstrzymać sowieckie uderzenie w 1920 roku. W walkach pod Ossowem zginął ksiądz Ignacy Skorupka. Jego śmierć stała się symbolem tamtych wydarzeń. Zwycięstwo nad bolszewikami przypadające w święto wniebowzięcia przez pokolenia było postrzegane jako szczególny znak opieki Matki Bożej nad Polską.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Z udziałem tysięcy uczestników warszawskich pielgrzymek pieszych na Jasnej Górze sprawowana była msza święta pod przewodnictwem biskupa Piotra Jareckiego. W homilii ojciec Grzegorz Prus, przeor klasztoru, zapraszał, by życie opierać na Bogu, żyć w prawdzie, prawości sumienia, miłości bliźniego i zdolności przebaczania. Nawiązując do obchodzonego 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu napisanych przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, zachęcił do odnowienia ducha poprzez ich realizację.
4: Sięgajmy po ich tekst, rozważajmy i weźmy sobie ich treść do serca. Niech w dalszym ciągu nas pobudzają i inspirują do pracy nad sobą na naszej polskiej ziemi w czasie naznaczonym duchowym i moralnym rozchwianiem, jakiego przecież doświadczamy. W tekście tych ślubów znajdujemy znamienny fragment mówiący o zwycięstwie moralnym, tak nam właśnie na co dzień potrzebnym.
1: Podczas Eucharystii odnowione zostały śluby jasnogórskie. W tym roku w 8 pieszych pielgrzymkach ze stolicy przybyło ponad 11 185 osób, a kolejny szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze przypada przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Wśród pielgrzymów, którzy dotrą do Częstochowy na to święto, jest m.in. praska pielgrzymka pomocników Maryi Matki Kościoła, która na szlak wyjdzie już jutro rano. Wczoraj do kin wszedł film Odzyskany. To historia Janka, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką. To produkcja nie tylko dla ludzi wierzących, przekonywał na naszej antenie reżyser i autor scenariusza Marcin Kwaśnik.
5: Myślę, że ten film jakoś Państwa poruszy również, bo myślę, że to jest film, który też ja nie zrobiłem też dla, tylko żeby utwierdzić ludzi wierzących w wierze, ale też dla ludzi, którzy szukają tego Boga, szukają wszędzie, ale go nie znają. Znajdują, więc mam nadzieję, że ten film będzie taką, nie wiem, taką receptą, antidotum na to szukanie.
1: Odzyskany pokazuje, że nie ma tak tragicznej sytuacji, w której Pan Bóg nie mógłby pomóc, dodaje reżyser.
5: Także ten film daje nadzieję, pomimo trudnej tematyki, jaką jest alkoholizm, jaką jest nieprzebaczenie, trauma, to daje, myślę, dużą dawkę nadziei, pokazuje, że właśnie jest to światełko w tunelu.
1: A w filmie występują m.in. Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz czy Maria Gładkowska.

0: Minęła 16:41, a w Radiu Warszawa to jest idealny moment na to, aby Państwa zaprosić na przechadzkę po nieoczywistej Italii, po której oprowadzi nas ksiądz profesor Witold Kawecki. Włoskie skarby, czas odkrywać.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Miasteczko Bassano di Grappa i wielka sztuka. Północ Włoch jest równie piękna, choć zgoła odmienna niż reszta Italii. Friuli Wenecja Julijska jest regionem autonomicznym i chyba najbardziej słowiańską częścią Włoch. Stolicą regionu jest Triest, ale to Akwileja, założona przez Rzymian, odgrywała w regionie szczególną rolę historyczną. Miasto zaczęło się rozwijać dzięki handlowi złotem, dlatego stało się jednym z największych i najbogatszych ośrodków wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Marek Aureliusz uczynił je bazą wypadową dla prowadzenia wojen, a jakiś czas spędził w tym mieście święty Hieronim. Jest też Wenecja Euganejska, na którą Włosi mówią po prostu Veneto. Panuje tu zróżnicowana kultura regionalna. Polacy czują się tu dobrze, może dlatego, że w V wieku m.in. ludy słowiańskie budowały Wenecję. Stąd do Polski przybywali znani artyści, tacy jak Canaletto, architekci i rzemieślnicy. Na Uniwersytecie w Padwie, w pobliżu, kształciło się wielu znanych Polaków. Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik czy Jan Zamoyski, żeby wymienić tylko niektórych. Z regionem Veneto sąsiaduje Trident i Górna Adyga, region autonomiczny skupiony wokół dwóch miast, Tridentu i Bolzano, które tworzą tak zwany Tyrol Południowy. W regionie rozciąga się alpejskie pasmo górskie zwane Dolomitami, jedno z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych w Europie. Niedaleko stąd, do uroczego miasteczka Bassano del Grappa, które rozwija się nieprzerwanie od 998 roku. Miejscowość była znana już w czasach Imperium Rzymskiego, o czym świadczą zarówno zachowane charakterystyczne nazwy w literaturze historycznej, jak i sam układ urbanistyczny miasta. Prawdziwy rozwój nastąpił jednak w XII wieku, gdy powstał tutaj zamek niejakiego Ezzelino da Romano, ale dominacja potężnej Wenecji zawsze tu była oczywista. Po zjednoczeniu Włoch miasteczko zaczęło się ponownie rozwijać, zwłaszcza pod względem turystycznym, i produkować jeden z najsłynniejszych trunków regionu, grappę, najlepszą na świecie wódkę z winogron. Bardzo wielu turystów przyjeżdża tu dzisiaj właśnie po to, by degustować różne jej odmiany w otoczeniu pięknych krajobrazów i doskonałej kuchni. Bassano di Grappa jest krainą gościnną, pełną łagodności, delikatną i sugestywną, słodką i melancholijną, a zarazem żywą i poetycką. Można w niej doświadczyć tego wszystkiego, a wtedy nie spotkasz się w niej nie zakochać. Mnie osobiście miasto kojarzy się z czterema rzeczami. Sławnym mostem Ponte Vecchio, znakomitym malarzem Jacopo di Bassano i jego rodziną, najlepszą grappą we Włoszech oraz rewelacyjnymi białymi szparagami, które można zjeść tylko tutaj na przełomie kwietnia i maja. Spędziłem kiedyś w mieście kilka dni, mieszkając w pięknym apartamencie wynajętym za grosze pod troskliwą opieką właścicielki, która służyła mi radą w każdej sprawie. Spacerując po ulicach w majowym słońcu, podziwiałem perspektywę pobliskich gór, zamek, urocze kamienice, pomniki, muzea, kościoły, teatry i fabryki grappy. Ponte Vecchio, stary most, uważany jest za jeden z najbardziej oryginalnych mostów we Włoszech –

A to ze względu na swoją unikatową konstrukcję, całkowicie drewnianą, wspartą na charakterystycznych filarach zakotwiczonych w nurcie rzeki Brenta, podpartą artystycznymi właśnie filarami. Przez wieki most pełnił funkcję głównej arterii komunikacyjnej, a jednocześnie stanowił element systemu obronnego, dlatego wzniesiono przy nim dwie wieże obronne. Bassano położone u podnóża góry Monte Grappa jest znane z najsłynniejszego włoskiego destylatu powstającego przefermentowanych wytłoków i pestek winogron, czyli tak zwanej grappy. Bartolo Nardini pierwszą destylarnię założył tutaj w roku 1779. Początkowo trunek kojarzył się ze światem proletariatu, jednak w XX wieku zaczął być także ceniony przez elity. Warto wejść do Muzeum Grappy Poli i poznać historię tworzenia słynnego trunku, zobaczyć stare zabytkowe maszyny destylacyjne, a także filmy wyjaśniające zasady produkcji. Prawdziwi koneserzy mogą korzystać z degustacji albo z olfaktometrów, czyli urządzeń umożliwiających poznanie 20 zapachów rzadkich i nieosiągalnych niekiedy gatunków grappy. W restauracji Taverna degli Alpini, niedaleko mostu, który zawsze pozostaje punktem odniesienia w tym mieście, znajduje się Muzeum Alpini, które gromadzi wspomnienia, pamiątki i relikty z czasów I i II wojny światowej. Warto dodać, że partyzantka w tych terenach odegrała istotną rolę w walce z faszystowskimi Włochami. Muzeum miejskie imponuje wielkością, jakością zbiorów i nowoczesnością. Oczywiście w dużej mierze poświęcone jest ono najwybitniejszemu synowi miasta, Jacopo da Bassano, i jego artystycznej rodzinie. Jakub urodził się tutaj około 1510 roku i tu tworzył przez całe swoje życie, zaliczając się do najwybitniejszych renesansowych włoskich malarzy. Jego pracownia znajdowała się tuż obok mostu, dlatego nazywano go też czasem Jakubem od mostu. Pochodził z dynastii artystycznej. Jego ojciec malował, brat malował, kilkoro jego dzieci malowało i to całkiem dobrze, a nawet wnuk też malował. Jakub początkowo naśladował Giorgiona, weneckiego malarza. Studiował też dzieła Lorenza Lotta i Tyciana, który wielokrotnie gościł go w Wenecji, zachwycony jego obrazami. Poznał też Tintoretta. Tworzył głównie obrazy rodzajowe o tematyce wiejskiej i religijnej, często z motywami plebejskimi i pasterskimi. Jego dzieła znajdują się w muzeach całej Italii i świata, a sporo z nich, bo aż 26, mogłem oglądać w pięknym, zaaranżowanym muzeum miejskim, mieszczącym się w dawnym klasztorze franciszkanów. Są tu obrazy całej dynastii, a nawet rzeźby jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy wszechczasów, Antonio Canova, który urodził się kilka kilometrów stąd w Posannio. Poza nimi można tu jeszcze podziwiać dzieła Lorenza Lotta, Artemisi Gentileschi, Giambattisti Tiepola, Francesco Hayeza i innych. Co za urokliwe muzeum. Jakub od mostu bywał nazywany malarzem z prowincji, ponieważ przez całe życie tworzył z dala od wielkich centrów artystycznych, poza krótkim pobytem w Wenecji. Można by rzec, to człowiek gór, obcujący z pasterzami i wiejskimi chłopami. W jego obrazach odnajdujemy sporo motywów życia wiejskiego. Sztukę wenecką chłonął niemal od dziecka. Był niezwykle popularny za życia, to też dużo malował. Obok Tyciana, Tintoretta i Veronese należał do najwybitniejszych malarzy szkoły weneckiej. Jego obrazy, ucieczka do Egiptu, Mojżesz wydobywający wodę ze skały, pokłon pasterzy, scena pasterska są naprawdę świetne. Ale to ostatnia wieczerza, znajdująca się dzisiaj w Galerii Borghese w Rzymie, przebija wszystko. Apostołowie przypominają tam prostych rybaków albo nawet wieśniaków. Na płótnie obecne są zwierzęta, pies pilnujący miski i kot. Młody Jan zdaje się nie rozumieć tragiczności sytuacji i śpi spokojnie. Piotr z nożem w ręku z kolei reaguje nerwowo. Na półmisku widać głowę baranka, chleb, pomidor i karafkę z czerwonym winem, które staje się symbolem krwi Jezusa. Jezus jest przedstawiony z charakterystycznym świetlistym krzyżem przy głowie, jakby parafrazując słowa świętego Pawła: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.
Jezus prawą dłoń trzyma na sercu, tuż przy głowie Jana, a lewą wskazuje na misę z odciętą głową baranka paschalnego. Bo Jezus przynosi nam zbawienie, oddając krew i życie za każdego człowieka. Mistrzowskie są kolory Jakuba z Bassano. Zieleń, błękit, czerwień. Bardzo intensywne jest światło, niemalże boskie. Zastanawiające jest przywiązanie malarza do szczegóły. Jakuba fascynowało piękno natury i anatomia zwierząt, dlatego niemalże na każdym jego płótnie można odnaleźć ich obecność. Wybitna jest jego naturalność i prostota w przedstawianiu codziennych scen życia, uchwyconych niczym w kadrze filmowym. Trudno jest znaleźć obrazy namalowane z większą dokładnością naturalistyczną i jednocześnie tak silnie nacechowane emocjonalnością niż te jego. Odwiedzając miasteczko Bassano di Grappa, można wszystkiego tego doświadczyć z nawiązką. Serdecznie polecam. Nie będziecie Państwo żałować.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM, jest 15 sierpnia, sobota, święto, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Miał 16 lat, kiedy po zsyłce do Kazachstanu wstąpił do armii generała Andersa.
3: Anders obok był sztab. Chodził między nami i do nas mówił: no chłopcy, jak się czujecie, moje dzieci, tak mówił do nas. My to bardzo przeżywaliśmy, naprawdę staraliśmy się być wyjątkowo dobrymi żołnierzami.
2: Dziś po 22 w audycji Wywiad z Człowiekiem swoją historię opowie kapitan Władysław Dąbrowski. Paweł Kęska, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: O reklamie.
0: 29 stopni w Warszawie, podobnie w Piastowie, podobnie w Laskach, Łomiankach i Rembelszczyźnie. Natomiast 28 Legionowo, gdzie my tu jeszcze mamy 28 Bielawa, Józefów, Otwock, no tak naprzemiennie, 28-29, bez jakiegoś takiego konsekwentnego podziału na jedną czy drugą stronę. Ciśnienie 1001 hektopaskali, a jutro temperatura wysoka, ale też dużo chmur. No takie dosyć zaskakujące. 2 minuty po godzinie 17, szanowni słuchacze, czas zaprosić Was na barwy muzyki. Jakże lubiano audycję muzyczną księdza Chodyny, dzisiaj po raz drugi gościem będzie Jan Pietrzak. Nic więcej chyba dodawać nie trzeba.
6: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
7: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Już po raz drugi moim Państwa gościem jest wybitny satyryk, autor tekstów, publicysta, piosenkarz, aktor, pan Jan Pietrzak. Dobry wieczór, panie Janie. Kłaniam
8: Dobry
7: się
8: wieczór,
7: nisko.
8: Witam Państwa i dodam do tego wszystkiego, do tej wyliczanki, kto ja jestem. Przede wszystkim warszawiak przedwojenny.
7: Proszę.
8: Bo w Radiu Warszawa miło wystąpić warszawiakowi.
7: To panie Janie spotkał się warszawiak z warszawiakiem, bo ja jestem warszawiakiem powojennym. I moi rodzice i dziadkowie też z Warszawy pochodzili. Na Woli się urodziłem, to tak przy okazji. Jest pan też znanym felietonistą, który komentuje tematy społeczne, polityczne, kulturalne, między innymi na łamach tygodnika Solidarność i Gazety Polskiej. Proszę powiedzieć coś o tym doświadczeniu, o tej pracy.
8: Ostatnio to już w Gazecie Polskiej i w tygodniku Solidarność nie piszę, teraz piszę w sieci.
7: Aha.
8: Taki tygodnik jest, tak, od kilkunastu lat. Ale rzeczywiście mam za sobą dosyć duże doświadczenia w Gazecie Polskiej, krakowskie pisałem, no i pisałem w Nowym Jorku, no, taki nowy dziennik tam był przez parę lat, no, w różnych miejscach. No to jest jakby uzupełnienie tego, co mówię na scenie. Na scenę trzeba wyjść i tego, a potem są puste dni, nie ma co robić, na scenę się nie wychodzi, to napisać, można napisać felieton.
7: Ale też są teksty jakieś również żartobliwe, komentujące
8: różne,
7: pewne
8: bardzo
7: rzeczy?
8: Bardzo różne, szalenie różne, chociażby ostatnio, jeżeli ksiądz sięgnie, bardzo z poprzedniego tygodnia napisałem niezwykle ważny dla mnie, nie tylko, felieton o świętym Janie Pawle II, to po tym incydencie, kiedy podpalono krzyż papieski. Tak, tak, tak. Cały felieton napisałem, miałem 20 tysięcy wejść mam na YouTubie i niezwykłe emocje. Jednym słowem nadążam za życiem. Coś się dzieje. Nie mam takiej sceny, żebym codziennie wchodził w kabarecie i mógł mówić.
7: No,
8: to
7: tak.
8: Odreagowuję to, tę moją potrzebę wypowiedzi właśnie w formie prasowej, dziennikarskiej. No, zebrało się z tego sporo książek, wydałem felietonów. Ostatnia wyszła, nie wiem, parę lat temu. Śmiech i złość się nazywa w towarzystwie Biały Kruk, w wydawnictwie Biały Kruk. Świetne wydawnictwo z Krakowa. No i tego rodzaju pracę podejmuję od dawna. Po prostu uzupełniam swoją działalność estradową, sceniczną. W związku z tym mam takie pole do popisu, że mogę swoje wrażenia o naszych wydarzeniach różnych opisać do tygodników.
7: Skoro jesteśmy przy też pisaniu tekstów, to chyba te najważniejsze, jak one się rodziły i jaki później był odbiór też społeczny, bardzo niezwykły, panie Janie, żeby Polska była Polską, taki kraj, czy nadzieja. Proszę powiedzieć coś o tych utworach i o tych tekstach.
8: To było dla mnie samego takie pewne zaskoczenie, bo ja przez pierwsze lata pisałem na ogół rzeczy ironiczne, żartobliwe i piosenki, i jakieś monologi, to była moja domena w latach 70., takie całe godzinne monologi miałem pod tytułem Życiorysy albo Ono. Miałem taką serię monologów. Ono wzięło, ono zarządziło, ono nas złapało, ono nam obiecało, ono nam to. Te monologi godzinami mówiłem, tak jak stand-up się robi, prawda? A takich poważnych rzeczy nie pisałem. No ale dojrzałem widocznie, coś było we mnie takiego, że raz czy drugi napisałem jakieś utwory poważniejsze. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, że ta publiczność to doceniła, że ja potrafię się przestawić z takiego ironisty, wesołka na kogoś poważnego, kto ma coś do powiedzenia istotnego, już nie w kategoriach żartobliwych, ale serio. I tak powstała piosenka, to akurat wiem dokładnie, bo utwór zyskał taką renomę, że to wszystko musiałem sobie przemyśleć. To powstało w 70. bodajże 6. roku, były takie wydarzenia tak zwane Radomursos. Robotnicy wyszli strajkować, protestować przeciwko nędzy i ustrojowi, w gruncie rzeczy. Koszmarnemu. I to były jakieś straszne rzeczy się działy. Ta władza ludowa oszalała z nienawiści do tych robotników, do tych ludzi. I później odbywała się taka seria tak zwanych wieców zwalczania wichrzycieli i warchołów. Czyli władza ludowa urządzała takie spędy na stadionach, na placach. Trzeba było przyjść i protestować przeciwko wichrzycielom i warchołom. Bo według władzy ludowej ludzi domagający się kiełbasy na kartki, to są wichrzyciele i warchoły. No i te widowiska były tak wstrząsające swoim jakimś prostactwem, nienawiścią do Polski. No po prostu, że musiałem to sformułować dosyć poważnie. No i tak napisałem ten utwór, że Polska była Polską, że tutaj sztandary wiewały, polskie sztandary, nad trybuną, prawda? Na trybunie. A dla nich były nasze sztandary, im grano hymn, a my staliśmy w błocie po kolana na trawniku i musieliśmy wysłuchiwać. No była takie skojarzenie. Tak to sformułowałem i ta pieśń w gruncie rzeczy powstała z jakiejś goryczy, bo ja to nie pisałem tego jako pieśni buntu. Potem życie sprawiło, czyli historia, czyli społeczeństwo sprawiło.
7: Taki hymn trochę, byśmy powiedzieli.
8: No tak, ale przybrał inny wyraz, miał inne przesłanie, buntownicze, żeby Polska, że się domagamy. A ja to pisałem, powiadam, w chwili depresji głębokiej. Więc to historia pewnych utworów jest też nieprosta. Zwłaszcza takich tak ważnych. Pisałem to z depresji, że Polska, ludzie walczyli, ginęli, że Polska, a co my tutaj robimy? No, tak, takie było przesłanie. A potem piosenka od razu była od początku zakazana, prawda? No, ale były te kasetowce małe się pojawiły, taka rewolucja technologiczna, jak teraz nowe smartfony, to wtedy były te małe kasetowce i cała młodzież, to pokolenie nastolatków tamtejsze, przegrywali to nocami. I kiedy wybuchła Solidarność w 80 roku, okazało się, że to wszystkie radiowęzły fabryczne puszczają na okrągło, żeby Polska była Polską. No i w ten sposób przeskoczyłem raptem z tych małych salek, małych piwnicznych izb na wielkie estrady, na hale fabryczne, I to był niesamowity przeskok, że mentalny i emocjonalny. Ten przeskok z małych sal kabaretowych do ludzi, którzy zresztą w większości nawet nie wiedzieli, że istnieje kabaret jakiś, bo ta forma kabaretowa była spychana przez komunę na dno jakieś. No i tak to stałem się bardem narodowym, mogę powiedzieć, dlatego, że zostałem dostrzeżony przez miliony ludzi. No i to przestawiło mnie w ogóle w moim życiu artystycznym, w życiu psychicznym. Cały ten utwór właśnie w 80 roku stał się hymnem Solidarności.
7: Panie Janie, a utwór Taki Kraj, też bardzo piękny, czy Nadzieja, tak. Chociaż kilka
8: to,
7: słów.
8: To napisałem, Taki Kraj napisałem, to było zamówienie do filmu. Felix Falk kręcił film o powstaniu wielkopolskim i to była piosenka, zdecydowanie prosił o taką piosenkę właśnie. I
7: to, o ten filmowy taki, tak?
8: Tak, napisałem ją do tego filmu, natomiast nie przewidywałem, że ona się tak przebije właśnie w spotkania z publicznością. Ale tutaj też historia mi pomogła, ponieważ przyszły te wybory, to w połowie lat 80. napisałem, ale przyszły wybory tak zwane półwolne. Ja wtedy z komitetami, kandydaci komitetów obywatelskich jeździli, bo to się tak nazywało. Czyli oni reprezentowali Polaków. Komitet działa, a reszta reprezentowała komunę. Jeździłem z nimi jako support taki, prawda, z nimi. I puszczałem tę piosenkę, śpiewałem to. I raptem się okazało, że ten taki prosty, dosyć łagodny utwór szalenie trafił w tamte zapotrzebowanie, w tamtą psychikę publiczności. Jest takie miejsce, taki kraj, że my tu je rządzimy i tutaj nasze miejsce i nasz kraj. Gdyby te pierwsze półwolne wybory miało to niesamowity odzew. Ludzie płakali na tych placach, bo się grało na placach, na jakichś boiskach, wielkie stadiony, Błonia jakiś, pamiętam, przy miastach. Zupełnie niesamowity nastrój, bo to już był bardzo szczególny okres takiej wiary, że może coś Polska coś wygrać nareszcie. Prawda? Więc pieśń się sama przebiła, ponieważ w gruncie rzeczy bez mojej intencji też nie wiedziałem, że będę śpiewał, żeby miał taką renomę. No i tak dalej, i tak dalej. Każdy utwór miał swoją historię.
7: To posłuchajmy w drugiej części pana Jana Pietrzaka, a zagramy takie utwory jak Taki Kraj, następnie Nadzieja i Żeby Polska Była Polską.

0: Powracamy do pana Jana Pietrzaka, naszego wspaniałego gościa. Panie Janie, troszkę lżejsza teraz tematyka, mianowicie po 1989 roku, gdzie trochę zachłysnęliśmy się wolnością, organizował pan kabaretowe kursy śmiechoterapii. Na czym one polegały?
1: Polegały na tym, że opowiadałem sam z paroma kolegami, którzy mieli po prostu godzinami żarty, no. A nawet na stulecie państwa polskiego, to miałem 100 żartów na stulecie. Stawałem na estradzie i mówiłem półtorej godziny żarty.
0: O rany.
1: Chodziło o to, że bez piosenek, żeby było, bo to na tym polegał ten trik, że będzie tylko śmiechoterapia. No i znaczy śmiechoterapia, to tłumaczyłem, na czym polega śmiechoterapia. Tutaj przepona musi pracować, prawda, pod wpływem śmiechu. Masuje wątrobę, krew żywo krąży po organizmie i człowiek się śmieje i wtedy zaczyna się leczyć i to się leczy od tego, od tego. Teraz takie żarty na co? To na serce, to na to, tam,
0: śmiech,
1: na to.
0: Śmiech, że tak nie jest potrzebny. Tak.
1: I tak, no nie, śmiech jest w ogóle cechą jakąś ludzką, niezwykle ważną, a w polskiej kulturze ma swoją bardzo istotną rolę. Ironia, śmiech, szyderstwo w Polsce zawsze były ważną częścią kultury. No i to było takie nagromadzenie celowe, żeby, no to już taki marketingowy chwyt, mogę powiedzieć. Śmiechoterapia, bo to łatwo się sprzedawały bilety.
0: Aha. Panie Janie, a taki program Po co nam to było w TVP Historia, czy kabaretowa alternatywa w jedynce?
1: To były bardzo takie próby zrobienia, ale to parę sztuk zrobiłem tylko tego kabaretowej alternatywy. Od razu mnie zdjęli. Po co nam to było? Też jakieś to w historię, tak?
0: Tak.
1: No to był wybór moich wspomnień właśnie z kabaretów różnych. No ale to wszystko są krótkotrwałe pomysły, bo zawsze zostały...
0: Ale to były pana pomysły na przykład, które sprzed lat były pokazywane i potem pan to komentował jakby już z punktu widzenia współczesności?
1: Nie, to był taki pomysł, że pojawiał się w telewizji moment, że można było mnie puścić w ogóle. Aha. To zawsze zależy, w ogóle można Pietrzaka puścić. Jeżeli pojawiał się człowiek i uzgodniono to z jakimiś władzami, że puśćcie go, wiecie, rozumiecie, no to puszczali. Tylko tak delikatnie było, żeby do wspomnienia, żeby nie za mocno i żeby nie o aktualnych, prawda, i tak dalej. Zawsze to samo.
0: No to jeszcze jeden program, Wolne Żarty, Telewizja Republika tym razem.
1: Też trzy razy chyba poszły.
0: Tak?
1: Telewizja Republika, tak. Nie, bo tam to były początki tej telewizji. Oni nie mieli w ogóle dobrego sprzętu. Tam pierwszy mikrofon to na szczotce od szczotki. Mikrofon
0: w XXI wieku, panie Janie.
1: No tak, ale oni w warunkach kompletnie harcerskich, no, powiedzmy,
0: polowych.
1: Zaczynali polowych. I tam był wtedy przez moment Bronek Wilcztajn, tak, szefem tego radia i tam coś mi powiedział, że może
0: telewizji,
1: coś spróbować jakąś...
0: Telewizji.
1: Że może spróbować jakąś formy. Ja mówię, jestem gotowy, już. Tylko coś zróbcie. No i potem poszedłem, zobaczyłem to, że dwa, trzy razy to nie dawało się zrobić, bo to po prostu było kompletnie niezawodowe. Nie mieli możliwości nam technicznych.
0: Tak. Panie Janie, występował pan też między innymi z taką młodą grupą Świt. No i właśnie na płycie Toast między innymi oni śpiewają. I co pan sądzi o polskiej młodzieży w takim aspekcie właśnie artystycznym, współpracy z nimi, jakie pan ma doświadczenia z takimi osobami, bo przecież też dużo ludzi młodych jest utalentowanych, no i muszą przejąć tą pałeczkę kiedyś, prawda, po pana pokoleniu i tak dalej.
1: No tak, tak, no z tym, że trzeba pamiętać, że są, pokolenia się zmieniają, mody się zmieniają, młodzież ma na ogół swoje idole, a nie, ja nie mam takiego świadomości, że ja muszę zawsze być dla młodych atrakcyjny, bo są mody, przychodzą różne rapy, różne tam inne takie rzeczy i to jest oczywiste, że młodzież ma swoich idoli. Natomiast tutaj się pojawiła taka grupa we Wrocławiu, Świt.
0: Tak.
1: Młodzieży, która sama, bez mojego udziału, bez mojej wiedzy, chwyciła za moje piosenki, zrobili taki koncert tych moich piosenek na jakąś okazję solidarnościową i potem ja tam przyjechałem, bardzo się zainteresowałem, ponieważ jeździłem jeszcze wtedy z imperialami po Polsce, wziąłem ich na trasę raz drugi.
0: No tak.
1: I bardzo się sprawdzili, bardzo mi się z nimi pracowało. Także pozdrawiam ich, oni już wyreszli, to już parę lat minęło. Mhm. To już dorośli ludzie, ale bardzo miło wspominam tę współpracę. Grupa Świt, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Posłuchajmy ponownie pana Jana Pietrzaka. Zagramy takie utwory jak Sierpniowa Piosenka, Przybądź i Bądź i Liście Stopól Opadają. Te utwory pan Jan Pietrzak nagrał na płycie Toast z grupą Świt. Młodzi artyści, bardzo utalentowani. Posłuchajmy.
2: Sierpniowa

0: Pozdrawiamy serdecznie. Powracamy do naszego gościa, pana Jana Pietrzaka. Panie Janie, wiele wspaniałych koncertów, w tym jubileuszowych, czy któreś szczególnie pan wspomina z takim wielkim wzruszeniem, nutką melancholii, sentymentu, na przykład z okazji 50-lecia działalności kabaretu pod egidą. Wystąpili z panem wspaniali artyści, między innymi Marcin Wolski, mój gość, i jednocześnie jest moim parafianinem. Czy pan Ryszard Makowski, mój gość w Radio Warszawa?
1: No, no mieli koledzy, pracowałem z nimi latami, z Wolskim bardzo długo.
0: Tak, jak pan wspomina też te koncerty, szczególnie te bardziej uroczyste, jubileuszowe i tak dalej?
1: No jak są potrzebne jubileusze i potrzebne koncerty, to jesteśmy do wynajęcia.
0: Naturalnie. To świętujemy, tak?
1: Nie, nie, bardzo sympatycznie, ja zawsze gram, no, jak mnie ktoś zaprasza z jakichś bardzo ważnych powodów, to bardzo chętnie, bo to widać, że to jest cel, że ludzie mają coś do przekazania i że ja im mogę pomóc w tej zbożnej pracy. Niebawem, za 2 tygodnie jadę.

0: No nie była to domówka, ale grałem dla klubu Gazety Polskiej w Białej Podlaskiej. O, świetne przedstawienie, no po prostu rewelacja. Taka emocja, bo tam rzadko bywam. Jak nie było mnie 20 lat, przyjechałem.
1: No to wydarzenie.
0: To podrosło pokolenie, które w ogóle nie znało. Była emocja niesamowita. I tak dalej, i tak dalej. No, pracuję cały czas.
1: Panie Janie, ale jeśli chodzi o jubileusze, jeszcze tak się spytam. Lubi pan generalnie świętowanie, bo czasem one też przypominają, że sporo lat minęło i może już nie ma tych kolegów, przynajmniej niektórych, których bardzo się ceniło, którzy już odeszli.
0: No pewnie, no. To no jest normalne. Odchodzą. Bardzo mi brakuje wielu kolegów. Nie ukrywam. Ja z tej mojej pierwszej puli swojego pierwszej ekipy Kabarety pod Egidą, to już nie wiem, Baśka Kraftówna odeszła, Wojtek Siemion odszedł, Jonasz Kofta, Adam Kreczmar, Janek Stanisławski, to wszystko początki Kabarety pod Egidą.
1: Wielkie postaci.
0: Nie ma ich, no. No co ja na to poradzę? Ja przetrwałem, dzięki Bogu.
1: Ale czy nie ma takiej nutki melancholii przy tych jubileuszach u pana?
0: Przy wszystkim jest melancholia. No, melancholia jest tak samo potrzebną jak ironia,
1: radość,
0: cechą psychiki ludzkiej. Czasami się zadumamy nad swoim losem, wpadamy w melancholię, czasami się cieszymy i trochę pośmiejemy się. To wszystko jest normalne, ważne, żeby proporcje zachować.
1: Panie Janie, jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Mianowicie wystąpił pan w kilku filmach, między innymi w filmie Życie za życie o Maksymilianie Marii Kolbe Krzysztofa Zanussiego. Proszę powiedzieć coś na ten temat, bardzo poważna tematyka.
0: No bardzo byłem przejęty, bo to rola tam jest niewielka, epizodyczna, ale w ogóle pojawić się w takim filmie dotyczącym tak dramatycznej historii.
1: Tak wielkiego człowieka też.
0: Tak wielkiego człowieka i całych okoliczności, tak strasznej wojny, tego nieszczęścia, jakie na Polskę spadło, no to wszystko to było bardzo, bardzo przejmujące. I nawet Krzysztofa właśnie tak wypytywałem, czy na pewno chce, żebym ja tam wystąpił, bo ja jednak mam przyklejoną do siebie trochę taką łatkę humorysty, czy to będzie pasowało, czy to... Ale on był bardzo spokojny. Zresztą tam jest epizod krótki, ale dla mnie to było przyjemne, że zagrałem u takiego reżysera, bardzo miłe i w takim filmie, bo na ogół takie epizody mi grałem jak w samych swoich. Tam,
1: no właśnie, prawda? Chciałem pana zapytać o film Kochaj albo rzuć. Tego dziennikarza Joe, który robi wywiad właśnie z Pawlakiem i z Kargulem. Czy pan się też spotkał z tymi aktorami, z panem Hańczą i z panem Kowalskim?
0: Naturalnie, no znałem ich, jak się miał je spotkać.
1: No ale wie pan, bo pan Marcin Wolski mi powiedział, że czasami niektóre na przykład sceny mogły być tak nagrywane, że pan był oddzielnie, oni oddzielnie, że to różne cuda można robić. I dlatego chciałbym pana zapytać, jak pan w ogóle odbiera i ma wspomnienia z postaciami tak wielkiej ikony polskiego kina, prawda?
0: To była bardzo, bardzo miła przygoda. Oni szukali, ten Sylwek Chęciński, reżyser, szukał kogoś, kto był w takiej rozgłośni radiowej i zna te realia, więc mnie znaleźli, bo ja jeździłem do Ameryki czasami i w takim radiu występowałem, znałem w ogóle właścicieli największych tych stacji w Chicago, a tego zwłaszcza Boba Lewandowskiego, którego tutaj niby gram, prawda? Byłem u niego parę razy w tym, więc szukali kogoś takiego i akurat się trafiłem, że znałem te realia, jak to się odbywa i tam odegrałem, tam prawdę mówiąc nagrałem dużo więcej, tam powycinali mnie, bo za dużo mnie było, ale to była bardzo miła robota. Tutaj zwłaszcza Wacka Kowalskiego dosyć dobrze znałem, bo pana tego drugiego Hańczy raczej nie, ale na estradzie występowałem czasami, bo na estradzie też jeździł, pracował czasami stradowo, w podwieszorku przy mikrofonie występował. Także fajne środowisko, miła praca. No i jeszcze tego rodzaju filmów, epizodów miałem sporo. U Bajona grałem na przykład, to była, no jak to się nazywał ten tytuł, nie pamiętam. W każdym razie jeszcze w kilku filmach, przede mną była droga w
1: 40-latku,
0: tam parę w odcinkach, parę epizodów, namawiany mnie różnie, żeby grać, ale się okazało po moich pierwszych doświadczeniach, to jest w ogóle kompletnie nie dla mnie zawód, ja się do tego nie nadaję, dlatego do filmowego grania, bo ja mam nawyk wyjść na scenę i mówić do ludzi, a tam trzeba siedzieć cały dzień w studio,
1: do kamery.
0: Do kamery, mówić po 10 razy, bo oni powtarzają, bo im światło wysiadło.
1: Duble robić,
0: tak. Albo coś tam, coś się złamało. I to całymi dniami jest to taka nuda, kręcenie filmów dla mnie. Ja nie mam takiego charakteru.
1: Męczące bardzo.
0: To jest po prostu bardzo trudne, więc zacząłem odmawiać, ale w 70-tych latach byłem dosyć popularny.

0: popularny jako epizodysta.
1: No tak.
0: Gdybym się jakoś nastawił, to pewnie bym sporo zagrał. Miałem sporo propozycji. Nawet chcieli pisać w 40-latku, ten Gruza Jurek chciał pisać specjalnie dla mnie tam jakieś sceny, żeby wsadzić tą moją postać na dłużej do tego. Mhm. Ja mówię, Jurek, daj se spokój. To ja tutaj ja przyjdę, wsiedę przy biurko tam jakiegoś urzędnika, grałem, tak, powiem dwa słowa, odwrócę się i pójdę. I co to za praca jest? To jest dla fizycznych, nie dla umysłowych. No jednym sam nie załapałem się do tej branży filmowej, ponieważ naprawdę mnie to śmiertelnie nudzi, nagrywanie takie. Ale oczywiście mam wielki szacunek dla moich wspaniałych kolegów, którzy grali w pięknych filmach. Wielcy artyści u mnie pracowali i to bezspornie jest świetny zawód. Natomiast w tym sensie, natomiast nie każdemu psychicznie to odpowiada.
1: Panie Janie, ostatnie pytanko już tak a propos właśnie współczesności. Teraz też pan koncertuje, tak? Od czasu do czasu przynajmniej. Czy pan też jeszcze pisze jakieś teksty w kontekście piosenek i ewentualnie nagrywania? Są takie pomysły?
0: Pisze.
1: Tak.
0: Tak.
1: Mhm.
0: Nie zamierzam przestać.
1: Panie Janie, bardzo dziękuję za to drugie spotkanie i ja panu życzę dużo zdrowia, weny, właśnie występów. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Audycje Radia Warszawa powstają dzięki państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą państwo w zakładce Wspieraj. Ponadto zachęcam też do słuchania podcastów właśnie moich audycji z bardzo ciekawymi gośćmi. Też trzeba wejść na stronę Radia Warszawa, kliknąć zakładkę Audycje i wreszcie Podcasty i tam pojawi się moja strona, gdzie państwo będą mogli posłuchać moich archiwalnych wywiadów z różnymi innymi gośćmi. Szanowni Państwo, mam jeszcze jedną ważną informację. Otóż 2 maja spotkamy się i przygotuję specjalny program. To w końcu Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, obchodzony właśnie w tym dniu. Przypomnę, że to święto zostało ustanowione w 2004 roku i ma na celu upamiętnienie barw narodowych, symbolu jedności i tożsamości, często zbiegając się z historycznym zawieszeniem polskiej flagi w Berlinie w roku 1945 na znak zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej. Data ta ma przypominać o biało-czerwonej fladze, która jest z Polakami w momentach radości i smutku. Dlatego też uroczystości w całym kraju odbywają się od podniesienia flagi, a główne uroczystości często odbywają się z udziałem Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszam zatem na to nasze wspólne spotkanie, a dzisiaj już na koniec posłuchajmy Jana Pietrzaka w takich utworach jak Zbiórka i Niech żyje Polska. Ja już się żegnam i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: Widziałem w scenariuszu słowo góra i chcę tylko zaznaczyć, że ja nigdzie wspinał się nie będę.
4: A chciałbyś być rycerzem?
3: Daj spokój, zbroja jest strasznie ciężka.
4: No to będziesz musiał być żabą.
3: Żaba przynajmniej ma chłodno, bo siedzi w wodzie.
4: Ciekawe, co na to księżniczka.
3: Zamek, historia urzecza, spotkanie ze świętym Stanisławem Papczyńskim i pielgrzymami.
4: To wszystko w poniedziałek, od 7 do 10 w Górze Kalwarii.
3: Zapraszają Weronika Ostrowska
4: i Jarek Wydra. Co z tą żabą?
3: Zapytaj księżniczki.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
8: A na mapach pogodowych cały czas temperatura ma się w jak najlepsze. 29 w Warszawie, 29 Piastów, Pruszków, Raszyn, 28 nieco chłodniej Dawidy, Lesznowola, Majdan, Legionowo. Dzisiaj to słoneczko i ta temperatura utrzyma się do około godziny 20. W nocy spadnie zaledwie do 18 stopni.

Witam Państwa serdecznie, kogo jeszcze nie witałem. Jacek Zienkiewicz się nazywam. Do godziny 22 będę tutaj razem z Państwem. A w najbliższej godzinie między innymi dobre słowo papieża Leona i nowenna do Maryi Królowej Polski, więc zostańcie Państwo z nami i uczestniczcie w świętowaniu. Alicja Majewska, również ikona polskiej muzyki i tego przekazu, który no, jest niezwykle wartościowy.

Tu Radio Warszawa, 106,2 FM, 14 minut po godzinie 18. Trwamy w rytmach, a może nawet melodiach bardziej takich patriotycznych. Łukasz Zagrobelny, Serce w plecaku.

0: 21 minut po 18 to jest dobry czas na naszej antenie, aby zaprosić Państwa na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papieska parafia świętego Tomasza w Castel Gandolfo 15 sierpnia 2025 roku. Umiłowani siostry i bracia, liturgia święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zaproponowała nam fragment Ewangelii o nawiedzeniu. Święty Łukasz przekazuje w tej perykopie pamięć o kluczowym momencie w powołaniu Maryi. Dobrze jest powrócić do tamtej chwili w dniu, w którym świętujemy kulminacyjny punkt jej życia. Każda historia, także historia Matki Bożej na ziemi jest krótka i ma swój koniec, lecz nic z niej nie ginie. Tak więc, gdy życie dobiega kresu, jego niepowtarzalność jaśnieje jeszcze wyraźniej. Magnifikat, który Ewangelia wkłada w usta młodej Maryi, teraz wydobywa światło wszystkich jej dni. Jeden jedyny dzień, dzień spotkania z krewną Elżbietą, kryje w sobie tajemnicę każdego innego dnia, każdego innego czasu. A słowa nie wystarczają, potrzeba pieśni, która w Kościele nieustannie rozbrzmiewa, z pokolenia na pokolenie, o zmierzchu każdego dnia. Zdumiewająca płodność bezpłodnej Elżbiety umocniła Maryję w jej ufności. Była jak uprzedzająca zapowiedź płodności, jej tak, która trwa w płodności Kościoła i całej ludzkości, gdy przyjmowane jest odnawiające Słowo Boga. Tamtego dnia dwie kobiety spotkały się w wierze, a potem przez 3 miesiące trwały razem, wspierając się nie tylko w sprawach praktycznych, lecz także w nowym sposobie odczytywania historii. Tak więc, siostry i bracia, zmartwychwstanie wkracza także dziś w nasz świat. Słowa i wybory niosące śmierć zdają się przeważać, lecz życie Boga przerywa rozpacz poprzez konkretne doświadczenia braterstwa, poprzez nowe gesty solidarności. Zanim stanie się naszym ostatecznym przeznaczeniem, zmartwychwstanie przemienia duszę i ciało, nasze zamieszkiwanie na ziemi. Pieśń Maryi, jej magnifikat, umacnia w nadziei pokornych, głodnych, gorliwych sług Boga. To kobiety i mężczyźni, błogosławieństw, którzy jeszcze w utrapieniu już oglądają to, co niewidzialne. Władców strąconych z tronów, bogaczy odprawionych z niczym, obietnice Boga wypełnione. Są to doświadczenia, o których w każdej wspólnocie chrześcijańskiej wszyscy powinniśmy móc powiedzieć, że je przeżyliśmy. Wydają się one niemożliwe, lecz Słowo Boże wciąż się objawia. Kiedy rodzą się więzi, dzięki którym złu przeciwstawiamy dobro, a śmierci życie, wtedy widzimy, że z Bogiem nie ma nic niemożliwego.

0: Szanowni słuchacze, Radia Warszawa 106,2 FM. Czas teraz na nowennę do Maryi Królowej Polski, którą przeczytają dla Państwa Zofia Kozerawska i Grzegorz Kozłowski.
1: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu.
2: Przyrzekamy żyć w miłości i sprawiedliwości społecznej.
3: Zwierciadło sprawiedliwości, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju. Aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski, przyrzekamy.
2: Przyrzekliśmy usilnie pracować nad tym, aby w naszej ojczyźnie wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. A jak jest dzisiaj? Co możemy zrobić, aby odmieniło się nasze życie społeczne? Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych. Może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdziwie odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Nie odmieni się nasze życie społeczne bez powrotu do Chrystusa, do Jego Ewangelii, do przykazania miłości Boga i człowieka. Błogosławiony prymas Wyszyński uczy: istnieje głęboka i nierozerwalna więź między prawem Bożym i prawem ludzkim. Prawo Boże czerpie swoje natchnienie z mocy, które Ojciec Niebieski włożył w naturę człowieka. Wypowiada się w konkretny sposób w 10 przykazaniach, a w ustach Chrystusa przez prawo miłości Boga i ludzi. Prawo zaś ludzkie, stanowione przez ludzi, musi być zawsze wpisane w ramy prawa Bożego. Prawo ludzkie nie może być nigdy przeciwstawiane prawu Bożemu. Gdyby było przeciwne, w sumieniu nie obowiązuje, przestaje być bowiem prawem, choćby uchwalone było przez wszystkie parlamenty świata. Nie jest prawem, gdy sprzeciwia się prawu Bożemu, prawu natury, prawu człowieka, dziecka Bożego, a zwłaszcza Chrystusowemu prawu miłości Boga i ludzi. Człowieka nie zastąpi sztuczna inteligencja ani systemy komputerowe. Człowiek zawsze pozostanie w centrum życia społecznego. Prymas Wyszyński mówił: współczesny problem i kulminacyjny punkt kryzysu światowego leży tu, gdzie spotykają się usta człowieka, który chce służyć swemu bratu. Z jego stopami. Kto umie i chce to robić, ten zwycięża i kreśli plany rozwojowe ludzkości w przyszłość. Wszystko inne wiatr zamiecie jak śmieci, bo ludziom tylko tego potrzeba. Im nie tyle trzeba nowej kultury, nowej moralności, ekonomii, polityki, nowych ustrojów. Im potrzeba nowej miłości, nowego szacunku i nowej wolności.
3: Królowo pokoju, przepraszamy za to, że tyle między nami podziałów nienawiści, złości, tyle napięć i kłótliwych słów w naszych domach, szkołach, miejscach pracy, internecie i mediach społecznościowych. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Matko pięknej miłości, przepraszamy za obojętność wobec głodnych, bezdomnych, płaczących, za wszystkie pominięte osoby potrzebujące wsparcia i pociechy, które Bóg stawia na drogach naszego życia. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, nasza Królowo, przepraszamy za brak miłości i sprawiedliwości w ojczyźnie naszej, za dramatyczne podziały i łamanie praw, nadużycia, manipulacje i krzywdzenie słabszych. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
2: Maryjo, Matko Miłości i Sprawiedliwości Społecznej, uprosz nam łaskę zgody, wyrozumiałości, umiejętności przebaczania i cierpliwości w codziennym życiu. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Służebnico Pańska, otwórz nam oczy na ludzi w naszym otoczeniu. Otwórz serca na osoby pozbawione środków do życia, kryzysie bezdomności i osamotnione. naucz nas życia we wspólnocie dzieci Bożych. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prosimy o dar pokoju. Pomóż nam przezwyciężyć dobrem wszelkie zło, egoizm, rozdarcie, wzajemne oskarżenia. Spraw, abyśmy nie marnowali sił na walkę we własnej ojczyźnie, aby nasze życie społeczne było oparte na fundamencie prawa Bożego. Królowo Polski, prosimy Cię.

nim kurz przysypie marną pamięć, pochłonie nas historii mrok, powinno zostać powiedziane. Był taki rok, 82 rok. Wiele polskich kwiatów

za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy takich drogich kwiatów.

Sobota 15 dnia sierpnia 2026 roku w Radiu Warszawa 106.2 FM. Tak sobie dzisiaj balansujemy trochę muzyki rozrywkowej, tej ogólnoświatowej, no i oczywiście tej nuty żołnierskiej, patriotycznej. Lidia Pospieszalska, Deszcz jesienny.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za półtorej minuty wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Miał 16 lat, kiedy został jednym z elitarnych żołnierzy ochraniających sztab generała Andersa, a potem przeszedł drogę przez Bliski Wschód do Monte Cassino.
3: Ci wszyscy oficerowie, którzy tam byli, byli przeszkoleni w walkach ręcznych. Zaczęliśmy ćwiczyć karate. Wszyscy. Nawet kapelan w pułku, bo był przydzielony karate. Ćwiczyliśmy.
2: Dziś po 22 w audycji Wywiad z Człowiekiem swoją historię opowie kapitan Władysław Dąbrowski. Paweł Kęska, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19, dosłownie kilkanaście sekund temu. Czas na wiadomości prosto z Watykanu.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież zawierzył wstawiennictwu Matki Bożej narody potrzebujące nadziei i pocieszenia. Leon XIV przewodniczył dziś w mszy świętej w Castel Gandolfo, w homilii zachęcał do poszukiwania prawdziwego Bożego piękna. Maryjne uroczystości trwają też na Jasnej Górze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież modlił się razem z wiernymi w Castel Gandolfo. W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański przypomniał, że Maryja jest dla wszystkich ludzi znakiem nadziei i pocieszenia.
9: Dlatego pragnę dziś przyzywać jej macierzyńskiego wstawiennictwa w imieniu tych wspólnot, które szczególnie potrzebują pocieszenia i umocnienia w nadziei. Myślę o braciach i siostrach w Ziemi Świętej, która jest także par excellence ziemią Maryi. Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, który łączy synowskie nabożeństwo do świętej Bożej Rodzicielki. Myślę o chrześcijanach, którzy cierpią z powodu dyskryminacji, a nawet prześladowań. W tych dniach nadal modlę się za mieszkańców Kolumbii, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi. Łączę się z tymi wspólnotami i ze wszystkimi, którzy żyją w trudnych warunkach i razem z nimi wołam: Święta Maryjo, módl się za nami.
10: Santa Maria, prega per noi.
8: Z kolei przed południem Leon XIV przewodniczył mszy świętej w parafialnym kościele świętego Tomasza w Castel Gandolfo. W homilii zachęcił, by postać Maryi inspirowała nas do poszukiwania w życiu prawdziwego Bożego piękna, innego niż popularne współczesne kryteria.
9: Uwielbienie Maryi z duszą i ciałem uczy nas, że nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, lecz na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, które nigdy nie miną. Jeśli naprawdę chcemy odkrywać i pielęgnować Boże piękno, musimy nauczyć się dostrzegać je zarówno w czułej twarzy dziecka, jak i w zmarszczkach osoby starszej, w energiczności człowieka młodego, jak i w stateczności osoby dorosłej, w odświętnych szatach, jak i w roboczych ubraniach oraz narzędziach pracy. Musimy wsłuchiwać się w niepowtarzalne historie miłości, które każda z tych rzeczywistości nam opowiada, rozpoznając w nich małe prześwity nieba.
8: Maryjne uroczystości trwają dziś także w Polsce, przede wszystkim na Jasnej Górze, dokąd przybywają tysiące pielgrzymów z kraju i z zagranicy. W sumie pontyfikalnej przewodniczył tam metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, który w homilii mówił m.in. o znaczeniu 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, która przypada w tym roku.
11: Śluby jasnogórskie są też oddaniem Bogu żywych serc, a nie czczych słów, w łączności z Trójcą Świętą, za przykładem Maryi i pod przewodnictwem Kościoła Chrystusowego. Nie chcemy tylko obchodów, nie chcemy manifestacji, pomników i oświadczeń. Chcemy życia Bożego w narodzie, chcemy życia Ewangelią.
8: Z kolei w Konotopiu w diecezji włocławskiej poświęcono dziś najwyższą w Europie figurę Matki Bożej. Uroczystości przewodniczył biskup Krzysztof Wędkowski, który podkreślił, że ponad 55-metrowa budowla ma być miejscem modlitwy prowadzącym ludzi ku Bogu.
12: Matka Boża miłosierna ma nam przypominać o Bogu. Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami, otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzrotu ku górze.
0: Od 23 do 25 stopni w Warszawie i całym regionie, czyli znacząco się ochłodziło. Oj, ciśnienie zjeżdża. Drodzy Państwo, przychodzi mi jedno skojarzenie, jak Maryna Gąsienica Daniel, nasza Alpejka po stoku, tak w dół, na chwilę obecną 1000 hektopaskali. Jeśli chodzi o to, czego jutro można się spodziewać, to będzie ciepło, nawet bardzo, bo 31 stopni, ale mało słońca. Minut po 19. Ja nazywam się Jacek Dzienkiewicz. Dzień dobry, komu jeszcze nie mówiłem. Szanowni Państwo, do 22 razem z Państwem, a w tej godzinie, którą właśnie rozpoczęliśmy, a dokładnie w jednej jej części, a jeszcze dokładniej w drugiej jej części, audycja dla rolników Agroinfo. Warto zatem czekać. Tymczasem sporo muzyki i cały czas świętujemy.

Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, w ten wyjątkowy dzień słuchasz Radia Warszawa 106,2 FM. Jest 15,5 minuty po 7 wieczorem.

15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To już wiemy, no bo świętujemy dzisiaj i cały dzień o tym mówimy. Może nie wiemy jednak, że jego początki sięgają przełomu V i VI wieku, kiedy znane było to święta, ta uroczystość dzisiejsza, pod nazwą Zaśnięcia Bogu Rodzicy. Wiarę natomiast Kościoła w formie dogmatu tego wydarzenia, tej prawdy o wniebowzięciu ogłosił dopiero w 1950 roku papież Pius XII. Czytamy w tych zapisach, w tej konstytucji apostolskiej, która po łacinie nazywa się Munificentissimus Deus, czyli najszczodrobliwszy Bóg, z 1 listopada 1950 roku. Niepokalana Bogorodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu swojego ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. I tu jeszcze na powagę tego dogmatu czytamy dopisek. Gdzie mam? O, tu mam. Gdyby ktoś, nie daj Boże, dobrowolnie odważył się temu, cośmy określili, przeczyć lub o tym powątpiewać, niech wie, że odstąpił zupełnie od wiary boskiej i katolickiej. Tak o tym dogmacie mówią dokumenty papieskie. Kaja, Nadzieja, teraz nam zaśpiewa taki utwór, artystka.

UB40 wprowadziło nas w reggae rytmy, bardzo przyjemne, ale chwilę wcześniej Kaja, trzeba przyznać, naprawdę brawurowo zaśpiewała pieśń Nadzieja, którą dzisiaj usłyszeliśmy w audycji księdza Roberta Chodyny, gdy spotkaliśmy się z Janem Pietrzakiem. No proszę bardzo, jakie inne oblicze i też jakże piękne tej piosenki. A teraz odpowiednio Lauren Daigle, Thank God I Do, Dziękuję Ci Boże, że jestem, a następnie Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem, utwór, który nie ukrywam, że jest szczególny, nomen omen, szczególnie bliski memu sercu.

0: Drodzy słuchacze, czas na coś dla rolników. Wcześniej zapowiadałem już, że taka okazja będzie. Agroinfo na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: To wydarzenie, które łączy smak, kulturę, tradycje, a także promocję polskiej żywności. W Ciechanowcu odbyło się Podlaskie Święto Chleba, które jak co roku przyciągnęło tłumy. W wydarzeniu wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszamy na relację Katarzyny Polewko.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Ludowa muzyka, smak i zapach. Obok stoisk trudno było przejść obojętnie. Wystawcy prezentowali swoje najlepsze produkty. Od wyrobów tradycyjnych po takie, które zaskakiwały pomysłowością. Nic więc dziwnego, że od samego początku zainteresowanie było naprawdę duże.
4: Jagodzianki, synkacze, makowce, chałeczki. Zapraszam serdecznie. Chlebek żytni na zakwasie, no wszystko jest. To jest najpiękniejszy zawód świata. Upiec wspaniały chleb, proszę panią.
5: 24 lata produkujemy to. Chleb turecki, jestem jedynym producentem na Podlasiu. Chleb litewski, to są unikalne chleby.
6: Jesteśmy z Kurpi, z Łysych. Rodzinny biznes, tak.
7: Żona, syn, synowa, drugi syn, no i ja. Zainteresowanie chleba regionalnego jest bardzo duże, bardzo duże. Są chleby, tak jak my tu mamy chleby na samym zakwasie, bez drożdży, samego żyta, wypiekane tradycyjnie. Mamy także takie chleby wielkie, jak nasze prababcie piekły, takie duże, okrągłe. Święto chleba to jednak takie, no to jest taki symbol, symbol życia, gdzie ludzie właśnie przyjeżdżają zobaczyć te wypieki, jak te chleby wyglądają, jak smakują, jak kiedyś było.
8: Na jaki chlebek? Myślę, że może wezmę jeden z ziarnem słonecznika. Bardzo ładnie wygląda.
9: Nie jestem tu pierwszy raz, jestem dokładnie trzeci. Przyjechałem tutaj z rodziną. Tradycyjne wędliny, tradycyjne chleby, które wypiekali nasi pradziadowie. Że to jest taka tradycja, którą przywracamy, tak?
10: Przyjechaliśmy spod Zambrowa, dokładnie z miejscowości na górki Jabłoń. Tam mamy pasiekę. Mamy miód rzepakowy, miody wielokwiatowe z terenów leśnych, nektarowo-spadziowe, gryczane.
11: Ja bym poprosiła, a to są trzy smaki?
12: Tak, jest majeranek, czosnek niedźwiedzi.
11: To każdego po kawałku. Pięknie, jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy z powiatu odwockiego. Mamy dożynki, ale nie są aż tak, nawet jak są powiatowe.

0: Trzeba to święto tradycji, historii, docenienie pracy rolnika, młynarzy, piekarzy, tych wszystkich, dzięki którym mamy chleb na stole, ale przy okazji promujemy polską żywność, lokalną żywność, to co najlepsze, to co tradycyjne. Tutaj dużą rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich, ale też lokalni producenci, którzy podczas tego typu wydarzeń chcą to promować, a my dodatkowo staramy się przekonywać konsumentów do tego, żeby wybierali produkty z oznaczeniem, z logiem produkt polski. To oznacza, że produkt powstał tu lokalnie, nie przyjechał z obcego kraju, z obcego kontynentu, ale też promujemy oczywiście takie świadome wybory konsumenckie, kupuj świadomie, to wspólna akcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po to, by konsumenci dokonując wyboru zastanowili się właśnie skąd ten produkt pochodzi, ale też chociażby jaki jest czas przydatności do spożycia, żeby nie robić takich zakupów nieprzemyślanych, bo żywność to wartość i chodzi o to, żeby tej żywności nie marnować. Więc każde wydarzenie, każda możliwość zwrócenia uwagi na to, żeby wybierać właśnie to, co nasze, poznaj dobrą żywność, produkt polski, kupuj świadomie, to takie hasła, które przebijają się do świadomości konsumentów i coraz częściej widać, że ma to wpływ na wybory właśnie.
1: W jaki sposób wspomniane oznaczenia, takie jak Poznaj dobrą żywność oraz unijne logo Zielonego Listka czy produkt polski pomagają konsumentom w wyborze żywności?
0: Przede wszystkim chodzi o to, by wiedzieć skąd produkt pochodzi i z czego został wytworzony. Chociażby zielony listek, produkt ekologiczny, ale też wszystko, co wiąże się z żywnością wysokiej jakości, żywnością ekologiczną. Dzisiaj konsument chce wiedzieć, co wkłada do koszyka, no ale też chce wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi. Te wszystkie wspólne działania przynoszą już pierwsze korzyści, bo widać, że taki patriotyzm konsumencki jest coraz bardziej budowany przez właśnie samych konsumentów. Wybierają też często zamiast dużych sieci handlowych lokalne targi, ryneczki, ale też wykorzystują chociażby możliwość zakupu bezpośrednio u producenta, skracając w ten sposób ten cały łańcuch dostaw.
1: Panie ministrze, dlaczego systemy jakości żywności są ważne zarówno dla konsumentów, jak i producentów?
0: Stawiamy na żywność wysokiej jakości, bezpieczną, sprawdzoną, spełniającą wszystkie normy unijne. I tutaj konsument ma pewność, że to jest właśnie sprawdzone, często oznaczenia geograficzne. To jest to, na co konsumenci zwracają uwagę. Te oznaczenia dają gwarancję. Staramy się, żeby tych naszych produktów na liście było jak najwięcej z poszczególnych regionów. To współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ale też z urzędami marszałkowskimi, z wydziałami, departamentami rolnictwa po to, żeby takie kolejne produkty rejestrować.
1: Panie ministrze, czy polska żywność ma już swoją markę na świecie? Czy konsumenci spoza naszego kraju też chętnie sięgają po nasze krajowe produkty?
0: Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, ale też jest jednym z większych eksporterów tej żywności. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku wyniósł prawie 250 miliardów złotych, co stanowi 16% całego naszego eksportu, 9% wzrost rok do roku, ale też otwieramy kolejne rynki, też możemy jeszcze bardziej postawić na nasze produkty. Mamy żywność bezpieczną, mamy żywność sprawdzoną. Otwieramy nowe rynki zbytu, chociażby rynek filipiński otwarty dla polskiej wieprzowiny, wołowiny, drobiu, dla polskich jabłek. Kolejne starania o to, żeby otworzyć ten rynek dla cebuli z Polski, pszenicy, karmy dla psów i kotów czy borówki, ale też kolejne kraje. Ostatni czas to misja do Wietnamu, tam też próba otwarcia tego rynku.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Zakończył się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników.

0: realizowane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 7200 wniosków o przyznanie premii o łącznej wartości blisko 1 900 000 000 zł. To niemal dwukrotnie więcej niż w naborze przeprowadzonym rok temu, co potwierdza duże zainteresowanie tym instrumentem wsparcia.
1: Agroinfo.
0: Filipiny otwierają się na polskie jabłka, to kolejny krok w ekspansji polskiej żywności. Rozszerzenie dostępu polskiej żywności do filipińskiego rynku, m.in. otwarcie go dla polskich jabłek oraz dalsze zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych to najważniejsze ustalenia po wizycie ministra Stefana Krajewskiego na Filipinach z okazji targów WOFEX.
1: Agroinfo.
0: Jabłka krajeńskie z unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała kolejny polski produkt regionalny. Jabłka krajeńskie zostały wpisane do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że nazwa produktu jest od 4 sierpnia 2026 roku chroniona na terenie całej Unii Europejskiej.
1: Agroinfo.
0: Tegoroczna aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim zakończyła się sprzedażą wszystkich 16 wystawionych koni za łączną kwotę około 1 000 000 euro. Nabywcy przyjechali z 10 krajów, a Dni Konia Arabskiego ponownie przyciągnęły hodowców, ekspertów i miłośników koni z całego świata. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że rosnące zainteresowanie wydarzeniem jest efektem konsekwentnej pracy nad odbudową pozycji polskiej hodowli koni arabskich.
1: Agroinfo.
0: Do końca sierpnia w urzędach gmin i miast można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Hodowcy bydła, owiec, kóz, koni i świń powinni pamiętać o ważnym załączniku. To wydawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za niespełna 3 minuty wybije 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Widziałem w scenariuszu słowo góra i chcę tylko zaznaczyć, że ja nigdzie wspinał się nie będę.
5: A chciałbyś być rycerzem?
4: Daj spokój, zbroja jest strasznie ciężka.
5: No to będziesz musiał być żabą.
4: Żaba przynajmniej ma chłodno, bo siedzi w wodzie.
5: Ciekawe, co na to księżniczka.
4: Zamek, historia urzecza, spotkanie ze świętym Stanisławem Papczyńskim i pielgrzymami.
5: To wszystko w poniedziałek, od 7 do 10 w Górze Kalwarii.
4: Zapraszają Weronika Ostrowska
5: i Jarek Wydra. Co z tą żabą?
4: Zapytaj księżniczki.
6: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Na ten moment sprawy mają się następująco. Na dole, czyli w Górze Kalwarii, w Gabrielinie, w Zalesiu Górnym czy od Podsku 23 stopnie. Nieco wyżej, Wólka, Laski, Ołtarze w Błonie, Pruszków 24, ale już w Raszynie, w Warszawie, Ząbkach 25 stopni i znowu u góry 23, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Radzymin. Drodzy słuchacze, na zegarach 20 godzina, 8 wieczorem, jak kto woli. Czas dosyć intensywnie zagłębić się w księgę. A poprowadzą nas w tym ksiądz Łukasz Turek oraz redaktor Paweł Kęska.
10: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
11: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
12: Na wieki wieków. Amen.
11: Jesteśmy katolikami, chrześcijanami. Automatyczne jest to, tak o tym myślę, jak to się mówi, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ale jakby zapytać, czym jest wiara, to nie zawsze wiadomo, co odpowiedzieć. Czym jest wiara?
12: Bo to jest bardzo trudne pytanie. Ja się nauczyłem mówić, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. Wiara to jest mój sposób odpowiadania na to, w jaki sposób Bóg mi się objawia, z czym Bóg do mnie wychodzi. Czyli odpowiadam swoim aktem woli, podejmując w swoim życiu to, czego uczę. Podejmując to, co wkłada w moje serce. To wiara jest pewną odpowiedzią, tak? Ale ta odpowiedź, która mnie prowadzi do relacji z konkretną osobą, czyli z osobą Boga, który pociąga mnie ku sobie. Ja odkrywam to pociągnięcie, odkrywam Jego miłość, czy pragnę, pragnienie miłości też w sobie i szukam jej. Staram się ją no właśnie odkryć i w jaki sposób doświadczyć jej. I dlatego idę za tymi pociągnięciami serca, nie wiem, jakimiś takim natchnieniami Ducha Świętego, których być może nie identyfikuję, nie jestem w stanie ich nazwać, nie wiem od kogo pochodzą, ale szukam prawdy. No to Augustyn o tym mówi, że moje serce jest niespokojne. Niespokojne jest moje serce, bo ja jestem stworzony przez Pana Boga i Bóg mnie przez moje serce pociąga i to serce będzie zawsze niespokojne, dopóki w Bogu nie spocznie. To Augustyn to odkrył w sobie. No całe życie szukał Boga. No, te dojrzewanie, ta dorosłość, wiemy, że wypróbował wszystkie możliwe sekty, które wtedy były. Wchodził w rozmaite przestrzenie grzechu. Aż wreszcie, kiedy na to wszystko spojrzał z perspektywy już spotkania z Jezusem, nawrócenia, no to mówił właśnie to, stworzyłeś mnie Boże dla siebie, dlatego niespokojne jest moje serce, dopóki w Tobie nie spocznie.
11: Serce spoczywające w Bogu jako wiara, to też piękne. Będziemy dziś o wierze mówić, między innymi będzie to scena z kobietą kananejską, która przecież nie jest z Izraela. I wiele innych historii, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 1, wersy od 6 do 7.
13: Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie, i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

0: To niesamowite, bo przecież ten mały naród izraelski być może dla siebie był wielki, ale na mapie świata jest maleńki i liczebnie, i jeśli chodzi o
1: powierzchnię.
0: O powierzchnię, jest głosem największego Boga, jedynego Boga, który mówi, że wszyscy do Niego przyjdą. To jest też taki paradoks wiary. To nie demokracja. Nie ci, którzy są najwięksi, stanowią prawo. Rzym ostatecznie ze swoimi bogami poszedł w ciemność i w niepamięć.
1: I wiele innych potęg nie przetrwało, a Bóg, jego wybranie, jego powołanie, lud, który sobie gromadzi wokół siebie, jest wieczny i żyje i trwa. I bramy piekielnego nie przemogą, tak jak to o samym Kościele Pan Jezus mówił. Rzeczywiście Bóg stworzył nas wszystkich, bez względu na to, w jakiej kulturze żeśmy się urodzili, w jakiej religii, w jakim pokoleniu Bóg nas stworzył dla relacji ze sobą. My to jako chrześcijanie powinniśmy najbardziej wiedzieć, po pierwsze po to, żeby czerpać z tego inspirację i motywację do tego, żeby szukać Pana Boga, ale z drugiej strony, żeby innych do Pana Boga przyprowadzać, żeby innym uczyć się mówić, objawiać Boga, mówić o Bogu, to, co Bóg sam nam objawia o sobie. Bo wielkim pragnieniem Pana Boga jest to, żeby każdy Go poznał. Żeby każdy Go poznał. I Bóg nas wyposażył w pełnię władz duchowych, intelektualnych, dzięki którym jesteśmy zdolni Go poznać. Nawet wykraczając już poza objawienie Boże, które my jako chrześcijanie żeśmy otrzymali tak bardzo wprost i bezpośrednio, no to także te wszystkie inne ludy i narody, które wcale nie otrzymały tego objawienia Pana Boga i być może nigdy nie usłyszą, bo nigdy nie spotkają na swojej drodze świadka Jezusa Chrystusa, to oni także są wyposażeni w środki potrzebne do tego, żeby mimo wszystko, żyjąc w tym miejscu, w którym żyją i w tej religii, w której są wychowani, ukształtowani, żeby też móc dojść ostatecznie do Boga. Bo Bóg tego pragnie dla każdego człowieka.
0: Bóg mówi na początku: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. To jest też do tych cudzoziemców, którzy się dołączyli, prawda?
1: To prawda. To jest do każdego człowieka, bo prawo naturalne wpisane jest w nasze istnienie i mówi nam: czyń dobro, nie czyń zła. Każdy człowiek to prawo ma w głębi swojego serca wpisane. I na bazie tego prawa tak naprawdę całe to prawo, też i chrześcijańskie, i każdej religii, sensownej religii, ono jest na takim fundamencie później utworzone, żeby realizować dobro i ku temu dobru się kierować. Żeby pragnąć dobra, pragnąć miłości, pragnąć tego, co najlepsze. To jest pierwsze. Pragnienie. Jeszcze przed wiarą. Bardzo mi się to spodobało, kiedy Pan Jezus mówi: jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W każdym z nas jest ukryte pragnienie tego, co najpiękniejsze, co najlepsze. Pragnienie Boga. My dzisiaj z naszej perspektywy chrześcijańskiej tym mówimy pragnienie Boga, ale inny będzie mówił: pragnę miłości, pragnę radości, pragnę pokoju, pragnę dobra. To wszystko, w tym wszystkim jest ukryty Bóg. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, w tym sensie nie zna Boga, nikt mu o Jezusie nie powiedział, to idąc za tymi najgłębszymi pragnieniami swojego serca, najlepszymi pragnieniami swojego serca, może spotkać Pana Boga, może dojść do poznania Pana Boga, może się na Niego otworzyć. Będąc nawet ateistą, może spotkać się z Bogiem, bo Bóg tego pragnie.
0: To piękne i proste słowa: przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Rozweselę, wesołość, radość. To jest taki przejaw wolności. Jak dziecko, nie muszę się troszczyć, ktoś już czuwa nade mną.
1: I też jakiś taki przejaw spełnienia, że ja rzeczywiście mam takie poczucie, że jestem spełniony w moim życiu. Że osiągnąłem pokój serca, osiągnąłem radość. Do tej radości, do pełni radości zbliżamy. Chcemy być radośni. Nie wesołkowaci, nie kierując się szyderą, prawda, co dzisiaj jest bardzo mocne i modne. Nie, radosny, czyli taki, którym w tej radości jest także pokój. W tej radości jest poczucie, że to jest to, o co chodzi, to, czego zawsze szukałem. Pan Jezus zresztą też mówił o tym, że sam się rozradowywał w Duchu Świętym. To jest ta radość z Ducha Świętego. Mówi: rozraduje się wasze serce, przyjdę powtórnie do was i rozraduje się wasze serce. O taką radość chodzi. Radość wynikającą ze spotkania Boga, radość wynikającą z tego, że osiągnąłem cel swojego istnienia, że moje życie zostało spełnione. I Bóg mnie przyprowadzał do tej rzeczywistości. Ja jestem prowadzony na tą Górę Świętą, czyli miejsce przebywania Pana Boga. Wzgórze Apokalipsa, miasto święte na górze wybudowane, symbol nieba, symbol Królestwa Bożego. Każdy do tego miasta jest zaproszony. To wielokrotnie padało i pada na kartach Pisma Świętego i Starego i Nowego Testamentu, że przyjdą ze wszystkich stron świata, ze wszystkich do tego świętego miasta, będą pielgrzymowali. A nawet Pan Jezus potrafi powiedzieć mocno, że ci, co byli ostatni, będą pierwszymi. Ci, co byli najdalej, pierwsi zdobędą i osiągną Królestwo Boże. Cudzołożnicy i grzesznice przed wami tak. Osiągają niebo.
0: Ale to z powodu wiary właśnie?
1: Z powodu wiary, z powodu tego, że doświadcza człowiek, że jest ktoś, kto jest w stanie wyzwolić mnie z mojej udręki, z mojej pustki, z mojej niepewności, kto jest w stanie zaspokoić moje serce, kto mnie do siebie pociąga, kto jest w stanie wypełnić moje serce miłością. I ja za tym idę i do tego dążę. I to jest właśnie wiara. Odpowiadam na pociągnięcie Pana Boga swoją postawą. Chcę tego, szukam tego, dążę do tego, pragnę tego.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa mocno wierzącego świętego Pawła Apostoła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 11, wersy od 13 do 15 i od 29 do 32.
1: Bracia, do was pogan mówię. Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem w swoim nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia tak, i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swoje miłosierdzie.
0: W Kościele jest potężna tradycja apostolska niesienia Ewangelii do pogan. Z tego Kościół przecież wyrosł, prawda?
2: Dla tego celu w ogóle istnieje. Tak? Najważniejsze, wielkie posłanie misyjne: idźcie na cały świat i nauczajcie. Dlatego jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Jedynym. A wszystko inne, co Kościół robi, ma służyć ewangelizacji. Ma być temu podporządkowane. To dokładnie to, co Jezus robił, prawda? Szedł i nauczał. I mówił: po to zostałem posłany. Idę także do innych miejscowości. Muszę iść do innych miejscowości. Ludzie przychodzili, wszyscy cię szukają, prawda? Szukaliśmy nie dlatego, żeście jedli chleb, szukają uzdrowienia, szukają uwolnienia, a Jezus mówi: muszę iść także do innych miejscowości i nauczać, bo po to zostałem posłany. Kościół jest posłany po to, żeby głosić Ewangelię. Po to, żeby każdy mógł w oparciu o to słowo doświadczyć spotkania z Panem Bogiem i
0: zostać
2: odpowiedzieć na to.
0: Zostać uratowanym.
2: I zostać uratowanym.
0: Tak, Paweł tutaj pisze, chodzi o ratunek.
2: Chodzi o ratunek.
0: Czyli wiara, można sobie powiedzieć, to nie jest coś, co mi pomagać łatwiej przeżyć życie, bo tak się myśli czasem w rozmowie z kimś, kto jest niewierzący, mówi ten ktoś: wy wierzący macie łatwiej, bo łatwiej wam powiedzieć, jaki jest sens cierpienia, łatwiej wam znaleźć sens różnych rzeczy. No to tak trochę ułatwia życie, to jest jakoś łatwiej. To chyba nie chodzi o łatwiej, to chodzi o uratowanie.
2: Chodzi o uratowanie, bo tak z punktu widzenia niewierzących tak może być, jak pan mówi, ale z kolei chrześcijanie, czasami nawet wielcy mistycy i święci Kościoła, doświadczali czegoś zupełnie innego i w ogóle i starego przymierza, i nowego przymierza, kiedy mówili, że to bycie uczniem Jezusa wcale nie jest proste, że ci ludzie niewierzący, nieznający Boga, to mają łatwiej. To właśnie to tak jest, że jedni patrzą na drugich i widzą plusy i minusy tej całej sytuacji. Wam jest łatwiej, a nie, to wam jest łatwiej. To są trudne rzeczywistości, trudne tematy, ale Bóg każdego z nas prowadzi swoimi drogami w jednym celu, byśmy osiągnęli sens, istotę naszego istnienia, czyli zjednoczenie z Nim, żebyśmy byli uratowani, jak to powiemy, prawda, językiem Pisma Świętego, uratowani spośród tego przewrotnego pokolenia, uratowani z miejsca, które nie jest na chwilę obecną królestwem Boga, ale bardzo często jest królestwem demona. A Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym ja z tej rzeczywistości wychodził i szedł za Nim po to, żeby osiągnąć niebo, żeby osiągnąć szczęście. I ja mam się na to zdecydować, mam wolną wolę. Mam rozum, dzięki któremu mogę rozpoznać Boga obecnego, objawiającego się, przychodzącego. Mogę usłyszeć Jego słowo, mogę je przyswoić, mogę je pojąć i mogę za Nim pójść. To jest to, co jest w mojej dyspozycji.
0: No właśnie on tutaj powiedział, Paweł mówi: albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkich poddał nieposłuszeństwu, nie tylko tamtych, którzy są niewierzący, ale wszystkich, czyli mnie przede wszystkim też poddał nieposłuszeństwu, prawda?
2: Tak,
0: o co chodzi?
2: Tak, ja sam nie do końca jestem w stanie te słowa pojąć, ale tak jak sobie próbuję o nich myśleć, no to Pan Bóg, dając mi wolną wolę, już mi w jakiś sposób podał nieposłuszeństwo. Stworzył taką przestrzeń, w której ja mogę być nieposłuszny, w której ja mogę dokonywać złych wyborów, w których mogę się pogubić. Nawet jako ten, który uchrzczony został w kościele katolickim, wychowany w rodzinie wierzącej i praktykującej swoją wiarę, mogę się w swoim życiu pogubić, mogę być nieposłuszny, mogę dokonać złych wyborów. Ale Bóg mnie w tej rzeczywistości nie zostawia, tylko daje mi Zbawiciela Jezusa po to, żebym mógł rozpoznać właściwą drogę i za nią pójść i ją wybrać. I to jest propozycja dla każdego człowieka, i wierzącego, i niewierzącego.
0: No tak, bo on tu mówi, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Wszystkim.
2: Wszystkim. Czyli nie ma tutaj wyjątków. I to jest niesamowite, że nawet ci, którzy dziś są najdalej od Pana Boga, nie tylko przez to, że nie są chrześcijanami, ale są daleko od Pana Boga dlatego, że będąc chrześcijanami wybrali niechrześcijański styl życia, niechrześcijański sposób życia. Wyparli się Boga w swoim życiu, wręcz być może wprost. Żyją jakby Boga nie było. Bóg też im chce okazać miłosierdzie. Wszystkim. Mnie i każdemu innemu człowiekowi. Temu być może, na którego ja dzisiaj patrzę, że on nie jest godzien, nie jest wart, jest bezwartościowy, jest zły. Jemu też Bóg chce okazać miłosierdzie. I też go kocha, i też mu na nim zależy, i też chce go zbawić, też chce go uratować.
0: I to działa tak, mi się wydaje, że specjalną misję ma każdy chrześcijanin niesienia Boga do niechrześcijan. Można powiedzieć, że jesteśmy my i są oni. Mamy szczęście, bo tutaj nas Bóg wybrał, tak?
2: Tak.
0: I jesteśmy wśród 144 tysięcy i tyle. I ani jednego więcej. A tamci nie mają szczęścia, bo są poza barką, arką. I niech toną. A to tak nie jest. To jak leje deszcz, to ja powinienem z tej arki wybiegać i krzyczeć niebogłosy. Chodźcie tu.
2: Tak, tu jest ratunek. Tutaj możecie zostać ocaleni.
0: I będą patrzeć na mnie jak na głupka.
2: Najprawdopodobniej. Ale ponieważ tonący brzytwy się chwyta, w związku z powyższym zawsze jest nadzieja, że kiedy doświadczą przyboru wody, to mimo wszystko do tej arki będą skłonni nie tylko wejść, ale będą wręcz zachrzaniali, wiedząc, że może się uchwycić czegoś, co jest pewne. I ostatecznie to tak w naszym życiu jest ludzkim, że jeżeli nam wszystko się układa fajnie i prosto i przyjemnie i po naszemu, tak jakbyśmy chcieli, mamy komforcik życia, jesteśmy zdrowi, młodzi, piękni i cwani, to nam się wydaje, że Pan Bóg nam jest niepotrzebny do niczego. A jeżeli nas życie przyciśnie...
0: Jesteśmy starzy, chorzy i biedni.
2: Tak jest, albo po prostu wszystko się nam w życiu wali, to wtedy się okazuje, że ktoś to powiedział, nawet ostatnio słuchałem w internecie, że w kontekście wojny ukraińskiej, że tam na linii frontu w okopach nie ma ateistów. Różnie można na to patrzeć. No, to jest opinia jednego człowieka, ale to jest tak, że jeżeli człowiek dosięga granic swojego istnienia, oczywiście ja rozumiem, że można być zaprzedanym złu i mieć na to wszystko wywalone totalnie i nie dać się Panu Bogu zbawić, ale jeżeli człowiek dosięga w jakiś sposób granic swojego istnienia, bezradności, staje w obliczu niebezpieczeństwa śmierci, to zawsze się gdzieś tam w sercu będzie rodziło to pytanie, co dalej? Co dalej? A może jest ktoś, kto jest w stanie mnie uratować? Może jest ktoś, do kogo się mogę zwrócić w mojej sytuacji? I abstrahując już od wojny, człowiek, który rzeczywiście doświadcza, że tonie w tym życiu, będzie szukał tej przysłowiowej brzytwy, tak? Albo będzie szukał jakiejś deski, jakiegoś czegoś, czego będzie można się uchwycić. I Pan Jezus daje nam tą arkę zbawienia, daje nam Kościół, daje nam swój krzyż jako tą rzeczywistość, której my możemy się uchwycić nawet w największych chwilach naszego cierpienia, zmagania i przeciwności. Właśnie wtedy i pójść do Jezusa pociągnięty tym wołaniem: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Przyjdźcie wszyscy, którzy jesteście bezradni. Ja was uratuję. Tak. Ten Piotr tonący: Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. No Jezus tylko na takie wołanie czeka.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 15, wersy od 21 do 28.
1: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
0: Niezwykły jest to obraz. Można powiedzieć, że wiara to jest coś, co powinno być niezależne od okoliczności. Mówi się jak trwoga to do Boga, że to jest taka połowa wiary, że to nie jest takie do końca autentyczne, że to autentyczne jest, że ja wybieram Boga z miłości, prawda? Po prostu kobieta walczy o dziecko, walczy jak lwica. Czy ona wierzy według naszego pojęcia w Boga miłującego? Ona po prostu potrzebuje natychmiast pomocy. I wierzy w co? W to, że ją otrzyma od Boga.
2: Że ją otrzyma od tego człowieka, tak? Tak. No, dokładnie tak, ale też w nim widzi Boga, że zdecydowanie widzi w nim Boga, widzi w nim Zbawiciela. No, na pewno to jest tak, że nie przyszła tam nic o nim nie słysząc. Na pewno słyszała o Jezusie wiele razy i postanowiła zawalczyć o Jezusa.
0: Ale to nie ze względu na chwałę Dawida i na tron pełen klejnotów i na Arkę Przymierza, tylko na to, że dziecko jej umiera.
2: Oczywiście, że tak. Czyli jest zdręczone przez złego ducha, tak, jest zniewolone. Ale owszem, od czegoś zawsze się zaczyna nasza wiara. Nasza relacja z Panem Bogiem, od czego się zaczyna? Czasami być może od takiej prymitywnej, byśmy powiedzieli, formy, prawda, wiary, jak trwoga to do Boga, jak mi się źle dzieje. Ale to jest bardzo dobry początek.
0: Ona nie jest prymitywna, mi się wydaje.
2: W sensie, no...
0: No, człowiek żyje, jego bliscy żyją i to życie jest fundamentalną rzeczą. Ja tylko to mam. Najważniejsze relacje to są relacje z moimi bliskimi. Jeżeli ta córka jest w jakimś straszliwym dramacie i matka walczy o to dziecko, to i wie, że ona sama nie jest w stanie jej uratować, nikt jej nie może pomóc, więc uwierzenie w to, że ktoś to zrobi, to naprawdę jest wiara.
2: O tym bardziej, że Jezus to podkreślił, że nawet ona jest wielka. Że ona jest wielka, ale też trochę... Przez tę konfrontację, którą Jezus wchodzi z tą kobietą, prawda? Bo w ogóle w pierwszym momencie ją ignoruje, apostołowie się za nią wstawiają, mówiąc tak, odpraw ją, bo tutaj krzyczy, bo przeszkadza. Potem ona...
0: Pełni miłosierdzia i wrażliwości.
2: Tak, dokładnie. Potem Pan Jezus jak gdyby ją zbywa dalej, mówiąc, jestem posłany nie do niej, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Chodzi mi o to, że jej pragnienie nie tylko nie wygasa, kiedy Pan Jezus ją ignoruje, kiedy ją spławia, tylko to pragnienie jest coraz większe. Pragnienie otrzymania tego, na czym jej zależy.
0: On tutaj to mówi. Niech ci się stanie, jak pragniesz.
2: Właśnie, tego słowa szukałem. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Pragnienie jest podstawą budowania naszej relacji z Bogiem. W ogóle zdobywania rzeczy rozmaitych, do których w życiu dążymy. Zaczyna się wszystko od pragnienia. Nasza wiara też zaczyna się od pragnienia. Jeżeli ktoś jest spragniony, Pan Jezus mówi, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czego pragniesz? Co chcesz, abym ci uczynił? To pytanie bardzo często Jezus zadawał rozmaitym osobom, które do Niego przychodziły. Czego chcesz? I to jest ważne, żebyśmy sobie też stawiali to pytanie. Czego ja w życiu chcę? Czego ja chcę, przychodząc do kościoła? Czego ja chcę, modląc się? Czego ja chcę jako chrześcijanin? Do czego ja dążę? Na czym mi zależy? Czy ja pragnę Boga? Może to jest tak, że ja pragnę dla niej, od niego w tym momencie tego uzdrowienia tej osoby najbliższej mi. Pragnę, żeby mi pomógł w tym, co jest moim wielkim kryzysem, moją wielką bezradnością. Ale to zawsze, jeżeli ja w tą relację z Jezusem wejdę, z Bogiem wejdę, to stanie się jakąś trampoliną do wejścia na wyższy poziom, do spotkania się z Jezusem osobiście, do jakiegoś otwarcia się na Niego w nowy sposób, pełniejszy sposób. Nie tylko już w tym wąskim zakresie, na którym mi zależy, ale też w taki sposób, w jaki Jezus chce, żebym ja się na Niego otworzył i żebym Go przyjął go takim, jakim On chce się mi objawiać jeszcze bardziej.
0: Tak przechodzę przez ten dialog Jezusa z kobietą. Faktycznie on jest dla niej dość twardy, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że człowiek się chce zahandlować. Co czegoś potrzebuje i mówi, dobra, będę mówił różaniec przez miesiąc czasu codziennie, prawda? Czyli jest jakiś taki handelek. Ja coś tobie, ty coś mnie i mamy to ugrane, załatwione. I on ją tutaj sprawdza. Jej intencje. To, co ona, tą wiarę testuje, prawda? I w końcu stwierdza, że to wielka wiara. Wielka wiara to nie chodzi tylko o to, że to będzie jakiś handel wymienny.
2: Takie otwarcie tylko, się w swojej bezradności na całkowicie, na stanięcie do dyspozycji Pana Boga, zdanie się na Niego, ponieważ nic innego nie mam. Nie jestem w stanie w żaden sposób kupić tego, czego potrzebuję. To absolutna taka otwartość, bezradność, wystawienie się w całej swojej słabości na moc Pana Boga. I takie zdanie się, no jeżeli chcesz, możesz mnie uratować.
0: I krzyk,
2: tak.
0: Wiara to jest też ten krzyk.
2: Jestem jakiś element zawalczenia o to, na czym mi zależy. Ja to czasami w konfesjonale pokazuję, że jak nam na czymś w życiu zależy, to my jesteśmy w stanie wiele rzeczy poświęcić, żeby to osiągnąć, poukładać sobie zupełnie inaczej plany, poprzemieniać spotkania, dopasować, żeby być tam, gdzie mi zależy, żeby spotkać się z tym, z kim mi zależy się. I czasami to warto sobie to pytanie właśnie postawić. Na ile mi zależy na spotkaniu z Jezusem? Na ile mi zależy na tym, żeby się otworzyć na Jego łaskę? Często można dojść do wniosku, że wcale tak bardzo mi nie zależy. Takie bodźce jak ta sytuacja jej życiowa, można powiedzieć, trochę ułatwiają. Dramatycznie to brzmi, ale ułatwiają, bo dosięgam swojej bezradności i mogę tym łatwiej, znaczy zdać się, tak, no już zawalczyć. Zależy mi, ponieważ nie mam żadnych własnych środków, tak. Sam się nie zbawię. A póki jeszcze mi się wydaje, że sam sobie jakoś poradzę, że sam rozwiążę, sam to zmienię, to ja owszem tak do Pana Boga tak, ale trochę tak z dystansem. Nie na 100%, a może tylko na 50%. A może na 80%, a ona zdała się na Jezusa na 100%.
0: Też mocny jest ten powód, z jakim ona do Niego przychodzi, bo jej córka jest nękana przez złego ducha.
2: W ogóle Jezus tutaj wchodzi w okolice Tyru i Sydonu, a więc absolutnie wchodzi w przestrzeń, której nie jest Królestwo Izraela. Wchodzi w przestrzeń tam właśnie, gdzie są te peryferia, gdzie są te przestrzenie takiej szemrane tereny pod władzą nie wiadomo do końca kogo, a już na pewno nie tylko Pana Boga, gdzie są różne kulty, różne pogaństwa i tak dalej. To też pokazuje bardzo fajnie, że Pan Jezus naprawdę wchodzi w przestrzenie naszych pogaństw, w przestrzenie naszego grzechu, wchodzi w przestrzenie zła, w które my żeśmy się uwikłali. Te wszystkie miejsca szuka nas tam, gdzie my jesteśmy. Pan nie czeka na to, że my do Niego przyjdziemy, ale On wychodzi naprzeciw nam swoją obecnością. Wchodzi, szuka nas właśnie, jak powiedziałem, tam, gdzie jesteśmy. I warto zobaczyć Jezusa, który przychodzi do mnie właśnie w tej sytuacji, w której ja obecnie jestem, żeby mnie zachęcić do tego, bym się na Niego otworzył, bym Go zobaczył, bym zaczął do Niego wołać, bym zawalczył o Jego łaskę.
0: Każdy ma jakiś swój Tyr i Sydon, prawda?
2: To prawda, no. Z tego powodu też mamy z czym przychodzić do konfesjonałów. I może i dobrze. Bo gdybyśmy tego Tyru i Sydonu nie mieli w swoim sercu, w swoim życiu, to może poczulibyśmy się zbyt pewni i stwierdzili, że no cóż, to ja sobie tak świetnie radzę, to mi Pan Jezus niepotrzebny. Ale Pan Jezus zostawia te przestrzenie, tak jak Izraelitom, te wszystkie pogańskie narody, tak i nam w tym świecie doczesnym zostawia mnóstwo przestrzeni, których my musimy się pozmagać o relacje z Nim. Pozmagać o to, żeby żyć w łasce. żeby zawalczyć o wiarę, zawalczyć o miłość, zawalczyć o prawdę, zawalczyć o wychodzenie z tego wszystkiego, co jest grzechem. I to też pokazuje moją wiarę.
0: I z tą myślą zostańmy. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie audycji Księga, bardzo serdecznie się Państwu polecamy. Radio Warszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję bardzo.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Cnoty trzeźwego życia to wdzięczność. Sztuka dostrzegania dobra. Nie ten jest bogaty, kto posiada wiele, lecz ten, kto potrafi cieszyć się tym, co ma. Wdzięczność zmienia nie to, co mamy, ale sposób, w jaki patrzymy na nasze życie. Człowiek wdzięczny widzi więcej. Jedną z największych chorób współczesnego człowieka jest nieustanne poczucie braku. Ciągle człowiekowi czegoś brakuje. Brakuje nam czasu, pieniędzy, uznania, lepszych warunków. Oczywiście rozwój człowieka jest potrzebny. Człowiek powinien mieć marzenia i do nich dążyć. Ale istnieje różnica między zdrowym pragnieniem rozwoju swojego życia, a ciągłym niezadowoleniem. Wdzięczność jest sztuką zatrzymania się i zauważenia tego, co już jest, co mam, co posiadam. Nie oznacza rezygnacji z ambicji. Oznacza świadomość, że życie ma wartość już tu, teraz. Człowiek niewdzięczny może otrzymać wiele i nadal czuć pustkę. Człowiek wdzięczny może mieć trudny dzień, ale potrafi znaleźć powód do optymizmu. Wdzięczność nie usuwa problemów, zmienia sposób, w jaki przez nie przechodzimy. Pewna kobieta każdego wieczoru zapisywała trzy rzeczy, za które była wdzięczna. Na początku wydawało jej się to sztuczne, ale potem pisała coraz częściej. Pisała: dzisiaj świeciło słońce, miałam dobrą rozmowę, ktoś uśmiechnął się do mnie. Po kilku miesiącach powiedziała: nie zmienił się świat, ale zmieniło się moje spojrzenie na ten świat, na siebie i na ludzi. I właśnie na tym polega wdzięczność. Szczęście często zaczyna się od zauważenia tego, co już mamy. Wdzięczność jest pamięcią serca. Człowiek, który dostrzega dobro, łatwiej sam je tworzy.

0: Reklama.
1: Najnowszym gościu niedzielnym. O tym, w jakich okolicznościach odeszła z tego świata Maryja. Nie zachowała się po niej nawet najmniejsza relikwia. A także, dlaczego państwu polskiemu nie opłaca się likwidacja funduszu kościelnego. Gość niedzielny, co tydzień nowy.
2: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
3: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
4: Radio Warszawa 106,2 FM dochodzi za 5:09.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. 15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych, którego tradycja sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jak podkreśla wicedyrektor katolickiego Radia Zamość, ksiądz Rafał Kowalczuk, choć Pismo Święte nie opisuje ostatnich dni życia Maryi, przekaz o jej wniebowzięciu przez wieki był obecny w tradycji Kościoła.
6: Tradycja ta sięga aż V wieku i jest rozpowszechniona w całym chrześcijaństwie. Chociaż o ostatnich dniach życia, śmierci i wniebowzięcia Matki Bożej nie wspomina nigdzie Nowy Testament. Nie ma jej grobu, nie ma jej relikwii, a więc jej osoba nie jest związana, czyli osoba Matki Bożej nie jest związana z żadnym konkretnym miejscem, którym można by było czcić w sposób szczególny. Mówię tutaj oczywiście o grobie.
5: W 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Kościół naucza, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. W tradycji chrześcijańskiej funkcjonuje również określenie zaśnięcie Maryi, szczególnie obecne w kościołach wschodnich. A 15 sierpnia w Polsce to także święto Matki Bożej Zielnej. Do kościołów przynoszone są bukiety ziół, kwiatów, zbóż i owoców. Tak było dziś na Jasnej Górze. To też podziękowanie Maryi, którą nazywano patronką plonów, za czas żniw, mówili wierni.
7: Z racji święta Matki Boskiej. Mamy tutaj zioła, kwiaty jako symbol wdzięczności dla Matki Bożej. Chcielibyśmy właśnie podziękować Matce Boskiej za dar żniw też, za piękne plony.
8: To są płociny zbóż, które daje nam życie, które dał nam Bóg na rozmnożenie chleba.
5: W sumie pontyfikalnej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbywają się z udziałem tysięcy pielgrzymów, głównie pieszych. Szacuje się, że między 1 a 14 sierpnia na Jasną Górę przybyło 60 904 pątników. Kolejny szczyt pielgrzymkowy 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
9: Będziemy ponownie zawierzać Maryi, naszą ojczyznę, i przypominać sobie jasnogórskie śluby narodu, których 70. rocznicę obchodzimy w tym roku. Niech te sierpniowe dni będą czasem wdzięczności za wolność, modlitwy o pokój i troski o dobro wspólne. Maryjo Królowo Polski, prowadź nas i otaczaj naszą ojczyznę swoją opieką.
5: Zachęcał do przeżywania kolejnej uroczystości związanej z Matką Chrystusa arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: 15 sierpnia to także ważna data w historii naszego kraju. Tego dnia przypada rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku, nazywanej Cudem nad Wisłą. Zwycięstwo nad bolszewikami, przypadające w święto wniebowzięcia, przez pokolenie było postrzegane jako szczególny znak opieki Matki Bożej nad Polską. O ofierze tych, którzy polegli przed 106 laty w obronie stolicy, mówił dziś w Ossowie kardynał Kazimierz Nycz.
11: Ta bitwa była ważna dla Warszawy. Ta bitwa była ważna dla Polski, która świeżo co odzyskała niepodległość. Ta bitwa była ważna dla całej Europy. Ci żołnierze, którzy wtedy walczyli, nadstawiali swoje życie za wiele krajów europejskich i całą Polskę.
5: A za tych, którzy dziś bronią naszej ojczyzny, modlił się w katedrze polowej biskup polowy Wiesław Lechowicz.
12: Dziękujemy dzisiaj wszystkim, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Dziękujemy żołnierzom Wojska Polskiego. Dziękujemy wszystkim służbom mundurowym.
5: W katedrze polowej modlili się m.in. para prezydencka, przedstawiciele rządu, dowódcy i mieszkańcy stolicy. W miejscowości Konotopie leżącej w diecezji włocławskiej odsłonięto dziś największą figurę Maryi w Europie. To 55-metrowej wysokości figura Matki Bożej Miłosierdzia.
13: Uroczystości poświęcenia przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wędkowski.
14: Tutaj w Konotopiu podnosimy oczy ku górze. Podnosimy oczy ku Maryi, która kieruje nas ku Bogu.
13: Hierarcha, wyjaśniając wezwanie Matka Boża Miłosierdzia, wskazał, że na terenie tej samej diecezji w Świnicach Warckich przyszła na świat święta Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia. Tam też została ochrzczona i przystąpiła do pierwszej komunii. Piotr Kowalczuk, WTK News.

Jakże to szczególny moment, gdy właśnie w taki dzień, 15 sierpnia, już za chwilę, będziemy mogli połączyć się z Jasną Górą na wspólną modlitwę apelem jasnogórskim.

0: O Maryjo, w niebo uniesiona, na danielskie chóry wywyższona. Pan uwielbił duszę Twą i ciało, wziął do nieba i ozdobił chwałą. Tam odbierasz hołdy i zaszczyty, tron królowej oddał Tobie Bóg. Najpiękniejszych widzeń masz zachwyty, otoczona wieńcem swoich sług. Tak śpiewamy na Twoją cześć, Maryjo, w uroczystość Twojego wniebowzięcia. To, że jesteś obecna po prawicy Boga w Jego Królestwie, nie oznacza bynajmniej braku Twojej obecności wśród nas, Twoich synów i córek. Przeciwnie, historia jasnogórskiego sanktuarium i całego naszego narodu nierozłącznie złączona jest z Twoją macierzyńską troską. O tym również świadczy historia oręża i Wojska Polskiego. Największe wiktorie odnoszone przez polskich rycerzy i żołnierzy zawsze łączyły się z modlitwą do Ciebie, z zaufaniem pokładanym w Tobie i z przekonaniem, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Od zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, poprzez skuteczną obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, poprzez zwycięską bitwę pod Wiedniem i pod Warszawą, a skończywszy na zmaganiach z niemieckimi i sowieckimi najeźdźcami, wydobywał się z walczących polskich serc hymn Bogu Rodzica i modlitwa pod Twoją obronę uciekamy się. Nieprzypadkowo zatem dzisiejsza uroczystość ku Twojej chwale jest także świętem Wojska Polskiego. Dlatego stoją dziś w uroczystym apelu przed Tobą, nasza Matko i Królowo, żołnierze Wojska Polskiego na czele z ich dowódcami oraz kapelani i pracownicy resortu obrony narodowej. Stajemy wobec Ciebie i w Twojej obecności. Możesz zatem czuć się, Maryjo, nasza Pani Królowo, otoczona wieńcem swoich sług. Pragniemy w obecności tych, którzy służą naszej ojczyźnie i w Twojej obecności wyrazić im najgłębszą wdzięczność za wytrwałą i sumienną służbę żołnierza polskiego, dzięki której możemy żyć w czasie pokoju i bezpieczeństwa, wykonując w miarę spokojnie nasze obowiązki względem Boga i bliźnich, Kościoła i Ojczyzny. Dziękując, prosimy Cię, Maryjo, byś nadal pozostała dla nich hetmanką i otaczała ich tarczą swojej opieki. Wstawię się za nimi u swojego Syna, Księcia Pokoju i za wszystkimi, w których rękach leży teraźniejszość i przyszłość naszego państwa. Wypraszaj również dar mądrości i roztropności wszystkim naszym rodakom, by unikali tego wszystkiego, co zagraża naszemu polskiemu bytowi oraz budowali polski dom na skalę prawdy i dobra, uczciwości i sprawiedliwości, szacunku i życzliwości wobec drugiego człowieka. Obyśmy byli skuteczni w pokonywaniu naszych narodowych wad, w tym tendencji do kłótni i waśni, podobnie jak skuteczni byli są nasi żołnierze walczący z zewnętrznym zagrożeniem. Ufamy w moc Twojego wstawiennictwa, Maryjo, przywołując treść jasnogórskich ślubów w 60. rocznicę ich złożenia. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś matką naszej drogi, prawdy i życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. W Twoje niezawodne macierzyńskie dłonie składamy nasze modlitewne intencje, a żołnierze Wojska Polskiego swoje zawierzenie.
1: Maryjo, Królowo Polski i Hetmanko Żołnierza Polskiego, my, żołnierze Wojska Polskiego, stajemy do apelu, i wpatrując się w Twój łaskami słynący wizerunek, uwielbiamy Boga za to, że dał nam Ciebie jako naszą matkę i hetmankę. Przychodzimy do Ciebie z żywą nadzieją, że tak jak towarzyszyłaś swoją przemożną opieką polskiemu wojsku, które 106 lat temu wyszło zwycięsko z wojny z bolszewicką armią, tak również i dzisiaj będziesz nam towarzyszyć w zmaganiach o utrzymanie bezpieczeństwa i pokoju w naszym ojczystym domu. Licząc na Twoje macierzyńskie wstawiennictwo, prosimy, byś nam wypraszała u Twojego Syna wszystkie łaski, które są nam potrzebne w pełnieniu wojskowej służby, w tym Boże błogosławieństwo, wytrwałość, wierność oraz zdrowie fizyczne i duchowe. W sposób szczególny polecamy Ci tych spośród nas, którzy ochraniają wschodnią granicę naszego państwa i tych, którzy służą poza granicami naszego kraju. Niech bezpiecznie służą i powracają do domu. Powierzamy Twej matczynej trosce nasze rodziny, które wspierają nas w odpowiedzialnych i nieraz niebezpiecznych zadaniach i wraz z nami służą najwyższym wartościom, które wyrażają zapisane na sztandarach wojskowych słowa Bóg, honor, ojczyzna. Hetmanko nasza, patrzysz na nas z takim spokojem i pewnością, jakbyś chciała nam powiedzieć: nie lękajcie się, miejcie nadzieję, zaufajcie mojemu Synowi. Przyjmiemy zatem z wiarą błogosławieństwo, które Jezus na Twym ręku kreśli, i z nadzieją, że Nim umocnieni będziemy mogli skutecznie wypełniać naszą misję służenia Polsce, bronienia jej oraz troszczenia się o jej dobro wspólne, jakim jest życie w pokoju, bezpieczeństwie i wolności. Niech to błogosławieństwo chroni naszą ojczyznę przed wojnami i kataklizmami oraz przed wszystkim, co prowadzi do nieszczęścia i niepokoju. Niech obejmie także wszystkich, którzy decydują o stanie naszej armii i o dziś i jutrze naszej ojczyzny. Hetmanko żołnierza polskiego, meldujemy naszą gotowość do naśladowania Ciebie w nieugiętej i wytrwałej służbie, w duchu zobowiązań apelu jasnogórskiego. Jestem, pamiętam, czuwam. Tak nam dopomóż Bóg.
2: Pani Jasnogórska, w ten wieczór chcemy Tobie podziękować za tych wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli w tych ostatnich tygodniach, dniach jako pielgrzymi, zwłaszcza ci piesi. Prosimy o Twoje błogosławieństwo, wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa w ich intencjach. Chcemy podziękować za ich trud, za tych wszystkich, którzy dzisiaj nawiedzili to szczególne miejsce, miejsce łaski, ale też i miejsce naszego narodowego nawrócenia. Polecamy Tobie Ojca Świętego, wszystkich pasterzy, szczególnie obecnych wśród nas w tej kaplicy, kapłanów, ale też chcemy modlić się za tymi, którzy potrzebują szczególnej dzisiaj pomocy, za ubogimi, samotnymi, chorymi, pozostającymi w szpitalach i tych, którzy tak troszczą się o nich codziennie, każdego dnia. Prosimy za Wojskiem Polskim, tu w naszej ojczyźnie, poza jego granicami, gdzie pełnią służbę pokoju. Maryjo, uproś swoje błogosławieństwo, szczególnie dla tych, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę, za wszystkich żołnierzy, za tych żołnierzy, którzy swoje życie oddali podczas II wojny światowej na wielu frontach, płacąc najwyższą cenę. Prosimy Cię, Maryjo, nie tylko za przeszłość, ale za to, co jest teraz i za to, co będzie. Uproś łaskę pokoju. Szczególnie chcemy pozdrowić na tym wieczornym apelu u Ciebie, Maryjo, hetmanko żołnierza polskiego, generała broni Sławomira Owczarka, generała dywizji Macieja Jabłońskiego, generała brygady Andrzeja Kupisa, generała brygady rezerwy Mirosława Brysia, generała dywizji Krzysztofa Zielskiego, generała brygady Grzegorza Faka, generała dywizji Michała Strzeleckiego, generała brygady Marcina Siudzińskiego wraz z rodzinami wszystkich żołnierzy. Maryjo, rozważając tajemnicę Twojego wniebowzięcia w tych wszystkich intencjach, módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbawaj nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, za chwilę nastąpi błogosławieństwo apelowe biskupa polowego Wiesława Lechowicza.
3: Oto działy! Baczność!

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was, całą naszą ojczyznę i żołnierzy Wojska Polskiego, błogosławi Bóg wszelkich.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego, który przeżyliśmy w tym jakże szczególnym dniu. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii oraz komentarz księdza Ireneusza Zawadzkiego.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Liturgia 20. niedzieli zwykłej prowadzi nas w kierunku prawdy o tym, że Boże zbawienie i miłosierdzie są przeznaczone nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich, którzy z wiarą zwracają się do Pana. Prorok Izajasz zapowiada, że także cudzoziemcy zostaną przyjęci do domu Boga, który będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. A Psalm 67 odpowiada na tę obietnicę radością, że wszystkie ludy mogą poznać Boga i doświadczyć Jego błogosławieństwa. Zaś patrząc na drugie czytanie, widzimy świętego Pawła w liście do Rzymian, który nam przypomina, że wszyscy, zarówno Żydzi, jak i poganie, potrzebują Bożego miłosierdzia, bo nikt nie zbawia się własnymi siłami. A już dochodząc do Ewangelii, widzimy, że ona jest zwieńczeniem w tym obrazie, w obrazie życia, który mówi nam o prawdzie, jakie wcześniej usłyszeliśmy. Spotykamy tutaj kobietę kananejską, która jako poganka, osoba z zewnątrz, czyli spoza narodu wybranego, przychodzi do Jezusa z wielką ufnością, prosząc o ratunek dla swojej córki. I choć Jezus najpierw milczy, potem wypowiada słowa trudne i pozornie odrzucające, to kobieta nie rezygnuje, lecz z pokorą i wytrwałością trwa przy swojej prośbie. Jej odpowiedź o okruszynach spadających ze stołu pokazuje niezwykłą wiarę, która nie domaga się praw, ale całkowicie ufa mocy i dobroci Jezusa. Właśnie dlatego Jezus nie tylko uzdrawia jej córkę, ale publicznie chwali jej wiarę, ukazując, że Bóg patrzy nie na pochodzenie czy przynależność, lecz na serce człowieka, na moje i na twoje serce, bracie i siostro. Ta Ewangelia uczy nas, każdego z nas, że nawet wtedy, gdy Bóg milczy albo prowadzi nas drogą trudną i niezrozumiałą, warto trwać przy Nim z pokorną i wytrwałą modlitwą. Kobieta kananejska przypomina nam, że prawdziwa wiara nie traci nadziei, lecz ufa do końca. I niech to zdanie, niech ta myśl zostanie z nami też tej niedzieli. Ufajmy Bogu do końca.
2: Zbliża się godzina 21:30, a zatem czas naszej modlitwy na Różańcu Świętym. Zapraszam do dzwonienia pod numer 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35, a ja już za chwilę odczytam intencje, w jakich będziemy się modlić.

rana. Przypominam numery do naszego studia 512-700-34 bądź 512-700-35. Można dzwonić, aby dołączyć się do naszej modlitwy świętym różańcem, która już za minutę.

512 700 i 3 czwórki bądź 512 700 i 3 piątki to numery, pod które możecie Państwo dzwonić, aby dołączyć się do naszej modlitwy. Ja zaś teraz przedstawię intencje, w jakich będziemy się modlić. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Wreszcie o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty.

Intencja o przemianę serc. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. O błogosławieństwo Boże i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O Boże, błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Danuty w 18. rocznicę śmierci prosi Krystyna. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Grażyny, Kalisty, Emilii oraz o łaski Boże dla sióstr ze zgromadzeń zakonnych. O łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary, Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Za tatę Marii, o mądrych lekarzy dla niego i pomoc. Modlimy się o niebo dla świętej pamięci Stanisława, Mariana, Krysi, Janiny, Jerzego, Kazimiery, Emilii, Henryka, Anny, Irminy, Macieja, Doroty, Grażyny, ojca Maurycego, Józefa, Antoniny, Juliana, Genowefy, Henryka, Ryszarda. O Boże, błogosławieństwo dla pielgrzymów, o dar nawrócenia dla Grzegorza, o opiekę Maryi dla Raul, Laury, Maksia, Adrianny, Agaty, Tosi, Kuby, Zosi, Jana. O dar zdrowia dla Janiny, Haliny, Genowefy i Wojciecha oraz Adama i Edyty oraz Joanny i rodziny Agnieszki. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Kazimierza, Henryka, Stanisława, Kazimiery, Zbyszka, Weroniki, Marii. Wreszcie za rodzinę Kasi i Michała, o uleczenie go z alkoholizmu.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. O umocnienie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj mamy sobotę, rozważamy zatem tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Gdyby przyszedł do mnie anioł, uwierzyłbym. Czy na pewno? Może roześmiałbym się jak Sara, gdy trzech aniołów zagościło pod dębami Mamre. A może zwątpiłbym jak Zachariasz? Maryja zgodziła się na nieznaną drogę. Przyjęła słowo anioła. Tak i ja mam przyjąć każdy mój dzień, z ufnością zgodzić się na swoje życie. O poprowadzenie modlitwy proszę panią Sabinę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać.
1: Dziękuję za wspólną modlitwę. Modliła się Sabina z parafii świętej Katarzyny w Nasielsku.
0: Wspaniale. Pozdrawiamy Panią i całą parafię. Dobrej
1: z
0: nocy.
1: Z Panem Bogiem.
0: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Nie jestem sam dla siebie. Czas otworzyć drzwi, wyjść na spotkanie drugiemu człowiekowi, dzielić się radością i codziennością. Maryja nie czekała na zaproszenie Elżbiety, sama pobiegła do niej.

0: Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zobacz, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zobacz, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Nie tylko raz w roku. Dzisiaj także potrzebuję narodzenia Jezusa. Tego, by zagościł w moim sercu, w mojej rodzinie, w pracy, relacjach, pragnieniach. Bez Jego obecności wszystko umiera. Tylko On przynosi życie. Zaprosić Jezusa do każdej sfery życia, zwłaszcza tam, gdzie odnoszę największe porażki i sukcesy. O poprowadzenie modlitwy proszę Panią Jadwigę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo.
1: Bóg zapłać, dziękuję serdecznie.
0: Dobrej nocy. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Czy potrafię oddać Bogu chwałę za wszystkie swoje zwycięstwa, za to, co mi się udało? Ofiarować Bogu to, co jest mi najdroższe? Jak Maryja przyniosła do świątyni swojego Syna, to w moim życiu może oznaczać nieprzypisywanie sobie zasługi, dostrzeżenie, że wszystko, co mam, jest łaską i darem Boga. O poprowadzenie modlitwy proszę również Panią Jadwigę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać, Pani Jadwigo.
2: Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Wracając z Jerozolimy, Maryja i Józef nie zauważyli, że Jezusa nie ma pośród pielgrzymów. Bywa, że po głębokich doświadczeniach duchowych myślę, że idę z Jezusem, gdy tymczasem gdzieś już Go zgubiłem. Co wtedy robię? Czy szukam z uporem, czy mam tę odwagę, by zawrócić tam, gdzie Go ostatnio spotkałem? Stała się rzecz niesamowita. Kolejną dziesiątkę poprowadzi również pani Jadwiga.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen. Bóg zapłać, Pani Jadwigo.
3: Bóg zapłać serdeczny.
0: Spokojnej nocy. Niesamowita sprawa. Trzy panie Jadwigi pod rząd, takie królewskie imię. Oczywiście pozostałe też jak najbardziej dostojne imiona, ale można powiedzieć, że taką kropkę nad i postawiliśmy tego wyjątkowego królewskiego dnia, gdzie tyle uwagi poświęcaliśmy naszej matce, puentując to wspólną modlitwą na Różańcu Świętym. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten cały wieczór i popołudnie spędzone razem. Ja z Państwem w tej konwencji wieczorem spotkam się za 2 tygodnie. W niedzielę również będziemy modlić się na zakończenie Różańcem Świętym. Wcześniej, w piątki po południu, możecie Państwo ze mną się spotkać, a ja z Państwem, co jest dla mnie zawsze bardzo dużą radością. Tymczasem, kończąc już to spotkanie, zapraszam Państwa na pasmo nocne, które rozpoczniemy audycją Pawła Kęski, Wywiad z człowiekiem. Serdecznie zapraszam.
4: Wywiad z człowiekiem.
5: Paweł Kęska, Wywiad z człowiekiem. Przygotowuję te audycje dzięki temu, że Państwo ich chcą i wspierają ich produkcję w serwisie patronite.pl. Szczegóły na końcu audycji. Proszę Państwa, od lat staram się rozmawiać ze świadkami historii, z ludźmi, którzy brali udział w najważniejszych wydarzeniach tej historii. I dziś, ponieważ jest 15 dzień sierpnia i obchodzimy Święto Wojska Polskiego, to udamy się w samo serce jednego z najważniejszych wydarzeń militarnych II wojny światowej, pod Monte Cassino. I nie tylko. Kapitan Władysław Dąbrowski to chyba ostatni z żyjących żołnierzy 15. Pułku Ułanów Poznańskich 5. Kresowej Dywizji Piechoty. To człowiek, wtedy chłopak 17-letni, który miał za sobą już zsyłkę do Kazachstanu wraz z matką i z bratem, a następnie podczas rekrutacji został włączony do elitarnego batalionu S, czyli tak naprawdę batalionu komandosów osłaniających generała Andersa, którego spotykał osobiście. Z kapitanem Władysławem Dąbrowskim spotkałem się na jesieni ubiegłego roku. Jego opowieść, która trwała 4 godziny, była tak żywa, tak pełna emocji, pasji i obrazów z tamtych wydarzeń, że ta audycja to będzie naprawdę dobry wehikuł czasu. Tak więc z kapitanem Władysławem Dąbrowskim udajemy się dziś m.in. pod Monte Cassino. Mimo, że to jest wywiad, to ja panu kapitanowi podczas rozmowy nie przerywałem i teraz też nie będę przerywał. To będzie jego niesłychanie barwny monolog.

Nazywam się Władysław Dąbrowski. Urodziłem się 6 października 1924 roku w Warszawie. Ale w zasadzie wychowany zostałem w Nowogródku, gdyż tam ojciec dostał pracę. Bo wszystkich tych legionistów i innych, którzy służyli w tych naszych oddziałach, starali się przemieszczać na te tereny dawniejszej Białorusi czy Ukrainy, bo tam było dość mało Polaków. Także wychowałem się tam. Także wychowanie nasze było. Dla nas nie było do pomyślenia, żebym ja do którejś swoich koleżanek źle się odnosił. To była kobieta i my byliśmy tak wychowani, nie tylko Polacy, ale Tatarzy, Żydzi. Naprawdę my w stosunku do kobiet podchodziliśmy zupełnie inaczej i cały czas w stosunku do innych osób też i za granicą, jak wyszliśmy ze Związku Radzieckiego, podchodziliśmy. Wojna się skończyła w zasadzie dla mnie 17 września. Wojska się wycofały, to zajęli bolszewicy. Ci żołnierze nawet mieli karabiny na sznurkach. Matka jakoś tam dawała radę, coś były jakieś zapasy i inne. Pierwsza wywózka była Polaków w lutym, szczególnie na kresach te rodziny osadników polegionowej, no i żołnierze z tego korpusu. No i nas 13 kwietnia 40 roku wywieziono. No i tam były wagony podstawione, władowano nas do tych wagonów. W kącie był otwór na odchody. I tak my na tych narach siedzieliśmy przez te klaty okrążone, jechaliśmy 2 tygodnie. Minęliśmy Ural, pociąg został skierowany do północnego Kazachstanu, do kołchozu imienia Kirowa. Kołchoz ten był osiedlony za czasów czarskich przez Ukraińców, którzy mieszkali koło Kijowa. Do nas byli oni dość dobrze ustosunkowani, nie było tam jakichś, baliśmy się tylko tych NKWD-zistów. No a jeśli chodzi, proszę pana, o Kazachów, to oni w zasadzie nienawidzili tych Ukraińców, bo myśleli, że to Rosjanie są i tam inni. A nas, mnie kiedyś taki traktorzysta przyjechał do tego, zaprosił mnie, mówi, kiedyś przyjadę po ciebie, zobaczysz jak u nas, jak my żyjemy. Także ja jako gówniarz 16 lat, byłem zaproszony do takiej jurty, gdzie siedzieli starzy panowie z brodami, po rosyjsku mówili, wspominali, my bardzo wiemy dokładnie, skąd wy jesteście, jak wy jesteście stworzyli i pamiętamy, że tego Budzionnego, mówi, który takie szkody robił, ten Budzionny wyrżnął prawie całe duchowieństwo te muzułmańskie i innych, tych innych. A wy jemu takie lanie daliście do nas. Tak byli dobrze ustosunkowani ci Kazacy. Nie znosili Rosjan. A ja, proszę pana, jako zesłaniec, zostałem jako Polak wysłany na kurs traktorzystów. I przez rok czasu jeździliśmy, sialiśmy pszenicę. Te kursy to się przydały, jak nas powołali do wojska, że my mogliśmy od razu siąść na wozy pancerne. No więc w tym kołchozie co jak co, ale przychodziła prasa. Taka prawda, ta rosyjska. I ja sobie kupowałem czasami tam. I okazuje się, że jest dagabor, jak to porozumienie polsko-rosyjskie, że wszyscy Polacy są już prawowitymi obywatelami. Słyszeliśmy, że już pobór do wojska. Po pewnym czasie przyszło to wezwanie do kołchozu. Ja i mój kolega dostaliśmy wezwanie, że mamy się stawić takiego i takiego dnia na komisję wojskową. To było 13 marca 1942 roku. Dojechaliśmy do Noworosyjska. Komisja była polsko-rosyjska. Od nas było 3 oficerów już w mundurach Battle Dress, którzy już byli z Anglii przywiezieni. Dopiero się dowiedzieliśmy, że w ogóle nie ma naszych oficerów.
24 tysiące zostało zamordowanych oficerów i policjantów i innych. Z tymi trzema oficerami jechaliśmy chyba z półtora dnia, dość długo jechaliśmy. Pociąg gnał bez przerwy cały z tymi, z poborowymi i Rosjanami, i z Polakami, i tam inne. Minęliśmy Taszkent. Po tygodniu czasu jest meldunek z radiogłośni, że o godzinie 12 roczniki 23 i 24 mają się stawić na placu zbiórka, bo jakaś komisja przyjeżdża i tego. No i nas, tych chłopaków, takich w tym wieku, to było dość sporo. Ja nie wiem, ale nas było chyba z 200. Zaczynają nas badać, aż słuchawki zaczynamy. Ja mówię, pani kapitanie, ja mam kategorię A. Tak, tak, bym cię nie badał. Jak przejrzysz pozytywnie te badanie, to się okaże, dlaczego cię badałem. Tak, dobry. I potem nas zebrano chyba z 15, z tych 200. Nas załadowano z tymi oficerami do kolei i jechaliśmy w kierunku na wschód znów. No, wysiedliśmy nas 15, rozdzielili nas po namiotach. Potem się dowiedzieliśmy, że tajnym rozkazem generał Anders chciał zabezpieczyć oddział oddany bez reszty im. I doszedł do wniosku, że najlepszym oddziałem takim będą ci gówniarze, którzy przeszli 18-19 lat, kołchozy, te obozy pracy, te wszystkie. Byli synowie oficerów, żołnierzy, policjantów i tak dalej. Trzy kompanie, pierwsza, druga i nasza trzecia ta stworzona była. Dość szybko opanowaliśmy te chodzenie, saltowanie, o takie rzeczy. Dostaliśmy sowiecką broń, bo tylko była sowiecka, byliśmy w mundurach angielskich. Wszystkie 10-ostrzałowe karabiny automatyczne. Połowę tych karabinów, a batalion liczył 500 osób, to były z lunetami nawet. Najpierw musieliśmy się w ciągu 2-3 dni zapoznać dokładnie z tą bronią. Do tego stopnia, proszę pana, było, to było niesamowite. Tak my wszyscy chcieliśmy walczyć, żeby dorwać tych Niemców, czy innych być. I zaczęły się ćwiczenia zupełnie inne. Ci wszyscy oficerowie, którzy tam byli, byli przeszkoleni w walkach ręcznych. Karate. Zaczęliśmy ćwiczyć karate. Wszyscy. Nawet kapelan w pułku, bo był przydzielony karate, ćwiczyliśmy. Ale mieliśmy takie bagnety, dostaliśmy. Ze słomy zrobione takie kukły i mieliśmy 20 metrów tak rzucać, że tu jak głowa jest i szyja daliście, żeby w tym miejscu, tym sztyletem. My byliśmy tak zgrani niesamowicie i my paliliśmy się, żeby jak najszybciej. Anders obok był sztab. Chodził między nami i do nas mówił, no chłopcy, jak się czujecie, moje dzieci, tak mówił do nas. Potem się okazało, że my mamy chronić sztab. Za wszelką cenę. Albo ochronimy, albo zginiemy wszyscy. Przeszkolenie całe przeszliśmy. Jak była defilada, przyjechał Sikorski. Dyscyplinę mieliśmy drakońską, jak to się mówi. Ale wyszkoleni byliśmy i może to spowodowało, że nasz pułk w całej kampanii włoskiej od wyjścia ze Związku Radzieckiego zginęło 99 dokładnie osób.

Przeszkolenie przeszliśmy, no i któregoś dnia przyszła wiadomość, że wyjeżdżamy. Spakowaliśmy się, port nad Morzem Kaspijskim, dojechaliśmy i tam na takie statki te rosyjskie, takie łajby, te choroba, przyjechały autobusy z Teheranu. Teheran od Pahlawi to nawet niedaleko leżał. I cały pułk się w te autobusy zmieścił, ten nasz 500 chłopa czy więcej. I zatrzymaliśmy się w pierwszym mieście, proszę pana, to był Kanekin. To było miasto niedaleko Bagdadu. I na drugi dzień czy na trzeci przyjechali Polacy. Okazuje się, że to był pułk karpacki, żołnierzy karpackich, którzy walczyli pod Tobrukiem. A oni już byli tak przeszkoleni, oni nas uczyli, pokazywali, co nas będzie czekać. No więc dostaliśmy wszyscy pistolety, wozy pancerne Morrisy, takie trzyosobowe, lekkie takie wozy pancerne, karabiny przeciwpancerne. Ja zostałem od razu kierowcą i dostaliśmy oprócz tego działa przeciwpancerne. Działka sześciofuntowe, które się potem okazało wsławiły w bitwie pod El Alamein. Bagdad zwiedzieliśmy, mam zdjęcia. Przeniesieni zostaliśmy do miasta Kirkuk. Dowiedzieliśmy się, że obok nas, bliżej Kirkuku, stoi nasza kompania transportowa. Dowiedzieliśmy się, że w tej kompanii jest na wychowaniu mały niedźwiedź. No i poszliśmy tamtego misia odwiedzić. Żołnierz ten już taki zmęczony, mówił, który już co, choroba wykończy się, na tutaj tego. No ale pokaż nam tego. Dół taki czworokątny, miska z wodą i śpi sobie misio, niecały metr. To jeszcze był dziecko, ale potem ja tego misia spotkałem już we Włoszech, który miał 2,20. To niby dzikie zwierzę, a tak się oswoiło od małego, nikomu krzywdy nie zrobił, nigdy. Bo z Persji do Iraku, żeby przewieźć, to musiał, zwierząt nie można było przewieźć. No więc jego kapral Wojtek, Anglicy to tam nie wiedzieli, no kapral, na niego żołd był i jedzenie, więc piwo lubiał. I lubiał papierosa, ale starał się tytoń sam. Czasami kiedyś, jak się tu spotkaliśmy potem na Monte Cassino po latach, tu w Polsce piszą o tym misiu niesamowite historie. Po co ten korpus cały był pod Monte Cassino? Wystarczył ten jeden miś, on by tych Niemców wszystkich przegonił. Takie bzdury opisują, co on robi, jak ładuje, jak tak. Przecież to niesamowite. No i tak to było. Dopiero w 1943 roku normalnie przejechaliśmy Transjordanię do Palestyny i zatrzymaliśmy się w Gazie. Jak zaczęła się walka już po Monte Cassino, to my byliśmy zawsze na przodzie, na nosie Niemców. Tych profesorów się pytam, niektórych te książki, dlaczego tak mało zdjęć tych pancerniaków jest normalnie, tam innych piechoty, bo wy byliście zawsze w akcji, a na tych defiladach innych to wszystko było z tyłu, jak się coś odbywało, a wy walczyliście. Zawsze byliśmy na przodzie. W lutym, 12 chyba lutego, przejechaliśmy już po tych ćwiczeniach do Egiptu. Zatrzymaliśmy się koło trzech piramid, koło Kairo. Piach, zamieć niesamowita. Co dzień musieliśmy wymieniać olej. Kair, tamte, jak tam kobiety gdzieś, nasze Polki, Peski, bo te służyły. Były trzy kompanie transportowe Polek, które w naszym wieku 18-19 lat
wyjechały ze Związku Radzieckiego i trzy były kompanie normalne z dowódcami, oficerami, kobietami, które przewoziły żywność, broń, amunicję na pierwszą linię frontu. Wspaniale zdawały egzamin te dziewczyny. Nazywaliśmy ich pestkami. Była pierwsza wiadomość taka, że chyba nasz korpus zostanie, stworzył się właśnie w Palestynie jako ten korpus, który gdzieś miał 45 tysięcy żołnierza. 12 lutego 1944 roku do Włoch, że mamy się przygotować. I byliśmy w Port Saidzie. Po dwóch, trzech dniach zostaliśmy załadowani na okręty desantowe. Także wylądowaliśmy 21 lutego w Taranto, na plaży. Blało jak cholera. I na drugi dzień od razu na swoich kołach zostaliśmy 22 rzuceni do Caprakoty. Miasteczko takie w górach. Normalni ludzie, tak jak u nas w górach, jak myśmy wyszli pierwszego dnia, nie ma młodych ludzi w tym miasteczku. Od 50 i wzgórz, kobiety i mężczyźni. My w czwartek byliśmy, w piątek, sobotę, w niedzielę idziemy do kościoła. Nie byliśmy 2 lata w kościele. Dostaliśmy pieniądze pierwsze i te płachty, 1 funt, to była taka płachta, że każdy z nas, kto będzie w kościele, a 2 lata nie byliśmy w kościele, na tacę damy księdzu. Msza się odbywa, my idziemy do tego kościoła normalnie, z czwórkami, a obok nas szły panie starsze z panami pod rękę też do kościoła. Z tym, że te wszystkie panie szły do kościoła, ci panowie wszyscy do knajpy w prawo. Tam było, jak weszliśmy, to może było 3, 4 czy 5. Nas było 500 prawie. Wychodzi zakrystian i idzie zbiera. Ten funta. Ten dostał 10 czy ileś funtów, ale to już trzyma, bo mu fruwają. Tu złapał pod pachę i uciekł. Nie ma go. No i mówię, nie ma. Ale po paru minutach ten sam wychodzi z drugim pomocnikiem, mniejszym, i mają taki kosz pleciony, zamykany jak do bielizny. Ten kosz cały zapchaliśmy funtami. I proszę pana, po tym kościele, po kolacji, już idziemy spać, warty postawione, przylatuje łącznik od dowódca, mówi: słuchajcie, dowódca pułku nie rozkazuje, ale prosi, że ksiądz, ten kapelan nasz, chce do was parę słów powiedzieć. A on mówi: słuchajcie, chcę wam coś powiedzieć. Po przy wieczornej zaprosił mnie proboszcz tej parafii na kolację. Zachwycał się wami. Tacy młodzi i wszyscy jesteście w kościele, a co najważniejsze, tyle pieniędzy dostałem, że teraz nareszcie zrobię jakiś tam remont. Mówi, a tym matkom to dał tak popalić, mówi: słuchajcie, to są wygnańcy, sami do wojska wstąpili, walczą i chodzą do kościoła. I przystępowali do komunii. Mówi, a wy, ci wasi mężowie, to w ogóle żaden chyba nie zostanie zbawiony, a synowie, a córki, co wyprawiają? Nic. Rano jest pobudka i naraz słyszymy jakiś wrzask, krzyki, śmiechy, coś. Patrzymy, ktoś włazi nam na tą wieżyczkę i nogi gołe, że majtki białe, że kobieta włazi nam do tego wozu pancernego, chorowa. Mówi partyzantica. Okazuje się, matki całą noc kazały tym swoim córkom i mężom, żeby najlepsze wina wyszukali. Całą noc piekli ciasta różne, wszystko, i to potem wszystko. Dzieci małych, pełno tego wszystkiego. Co się okazało potem? Niemcy, którzy tam jakiś oddział SS stał, zgwałcili kilkanaście na odchodne
dziewcząt przy krzyżu. Tam był wmurowany i wysadzili w powietrze. Mówi, my jesteśmy, że gwałcimy, ale po nas przyjdzie taki dziki naród na wozach pancernych. Oni już wiedzieli, w czarnych beretach. Ci ludzie, te matki, kazały się wszystkim schować. Mówi ksiądz, mówi, popatrzcie, to są katolicy jacy. I proszę pana, jak jechaliśmy, to jak te biało-czerwone proporczyki, to ludzie walki toczyły się jeszcze. Niemcy uciekali, tu widać było Niemców, a ci choroba z ciastem, z winą do nas lecą. Aż doszliśmy, proszę pana, w tych walkach, to niedługo trwało, do Witikuzo chyba. Przy końcu kwietnia dowiedzieliśmy się, że z 2 na 3 maja pułk ma być zreorganizowany i Karpacki pułk i mamy obsadzić jedno wzgórze duże, Kastylony nazywało się, które blokowało drugą linię Hitlera, nawet nie wiedzieliśmy o tym, bo to mówiono o linii tej, gdzie Monte Cassino, to była nazywana linia gotów. Sam klasztor zdobyć to frajer. Tylko trzeba było najpierw te wszystkie wzgórza zdobyć. Tam były bunkry z tymi działami przeciwpancernymi i innymi. Te San Angelo, widmo, tam inne rzeczy, te Gardziel, domek doktora i tak dalej. Nasz pułk liczył 800 osób w ten czas pancerny i karpacki. 550 osób zostało wyłonione jako batalion szturmowy. A my wszyscy obsadziliśmy lewą stronę z widokiem na Monte Cassino, ci z Karpackiego, widokiem na ten najwyższy szczyt Monte Cairo. Potem okazało się, że to jest ta linia druga Hitlera, nazywa się. Też obsadzona z bunkrami, tak jak tutaj. Pierwsze było natarcie nasze nieudane. Naturalnie drugie natarcie było, że z naszego pułku stworzono szwadron szturmowy. Ja z plutonowym, swoim dowódcą plutonu, dostałem za zadanie, mieliśmy w taki bunkier zrobiony, 2 karabiny lekkie maszynowe, parę granatów innych i obserwowaliśmy, gdzie strzelają Niemcy z tej doliny Liry. To było między nami, a wzgórzem Monte Cassino, klasztorem. Podawaliśmy od razu, 2 telefony mieliśmy. Jeden do dowództwa naszego pułku, a drugi bezpośrednio do oddziałów tymi działami, że podawaliśmy, gdzie są wybuchy. A że ja byłem dobry z matematyki niż ten plutonowy, to był fajny chłop, ale no był po szkole podstawowej jeszcze, nie znał tego. A ja jako harcerz doświadczony byłem drużynowy, to już się znaliśmy na tych mapach i przed nami była dolina z miasteczkami, potem były wzgórza wszystkie i Monte Cassino było. I na tej dolinie, my na Castellone 700 metrów, umieszczona była artyleria na podwoziach gąsienicowych. Jak wstawało słońce, to te opary słoneczne były, zakrywały te domy, to wszystko nie widać było, ale widać było, gdzie wyskakuje strzał artyleryjski. Zaraz dzwoniliśmy na linii bezpośredniej, że tu strzelać, robić, bo tutaj tyle i tyle tych dział stoi i wali. Pierwsze szli Amerykanie przez kasino, Francuzi, Australijczycy, wszystkie oddziały się przez to miasto. Prosto na tą górę, gdzie był klasztor. Tam byli tak Niemcy i oni... Tam nasi alianci poległo ponad 40 tysięcy osób, te groby. Razem 200 tysięcy z rannymi. Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Amerykanie, Francuzi i takie straty. My pod Monte Cassino, z Piedimonte, leży tylko nasz 1000. No i 500 leży tych ciężko rannych koło Bari. Tam jest, było najcięższych, co walczyli. Zaczęliśmy walczyć, ale mieliśmy w całej batalionie piatów, tych rur angielskich. I jak się romnęło do takiego bunkra, to on leciał, od razu rozwalał. Tego nie mieli nasi ani poprzednicy, że dość łatwo nam poszło. My te wszystkie wzgórza obleciliśmy przez jedna doba 24, druga doba i 12 godzin, to 60 godzin gdzieś coś było. Wiemy, że możemy umrzeć. Pan wie, jak się to
No wszyscy choroba rwali się. Nie było, żeby tam ktoś. To nie było do pomyślenia. Wszyscy się, każdy chciał jak najszybciej się spotkać. Tak, wie pan, pierwszy tam na przykład, te, jak działa ta cewica, coś, taki sierżant był, to mówi, wiesz, leciały te pociski nad nami, niemieckie. Mówi, nie kłaniaj się tym pociskom. Ten, który ma cię zabić, to nie będziesz słyszał. No my się rwaliśmy do cholery, żeby nareszcie tych Niemców. No mieliśmy, dostaliśmy Niemców. Naraz ucichły strzały. Ucichły strzały. Nie wie, nie strzelają, nigdzie nie strzelają. Słoneczny dzień, patrzymy przez lorety, co się dzieje. Tam widać, że chodzą ludzie i powiem pana, patrzymy przez to, widzimy na gruzach, że ktoś za ten sztandar był zawieszony, był biało-czerwony. No niesamowita, no to było i euforia, niesamowita historia. To wszyscy, no, nie całowaliśmy, ale skakaliśmy do radości, wszystko. A tam był jakiś patrol ułanów podolskich, oni tam byli wysłani i zatykali sztandar. Po tym zatknięciu przyleciał samolot Spitfire i rzucił flagę angielską. Rzucił flagę. Powiem pana, co lepsze było. Potem po kilku dniach dostawiliśmy wiadomości, jakie prasa wydała angielska, że po ciężkich walkach 8. Armia zdobyła Monte Cassino. 8. Armia, bo my chodziliśmy jako korpus. Ta armia 8. składała się z kilku korpusów. 13. angielskiego, kanadyjskiego, nowozelandzkiego, hinduskiego, południowoafrykańskiego i naszego korpusu. 6 korpusów było. Bo nasz pułk, z uwagi na to, że był najmłodszym pułkiem, nie daj się zabić, takie napisy, nie bądź głupi, jak się szło. No, my impulsywnie działaliśmy, młodzi działaliśmy impulsywnie. Pyta, jak wiecie, idziecie? Tak, my chcemy iść. Walczyliśmy. Korespondenci, wiecie, idziecie? No tak, Anglicy tam wszyscy. Tak, idziemy z chęcią. Bo tam było pełno reporterów. Tam inni, jak i w innych oddziałach, nie wiem jak było, ale w naszym pułku, czy w tym my się rwaliśmy do walki. Gówniarze się rwali do walki. No to tam, że zginiemy, czy coś. Naprawdę. My mieliśmy po 20, niecałe 20 lat. A jak taki pan, który miał już 30 lat, a starsi byli, inni, to wie pan, po tych górkach, to zaraz zasapany, gdzie więcej ginęło, ale poza tym, co jest najważniejsze, natarcie główne uderzyło nie z tego kierunku, tylko od 45% z prawej strony, całe natarcie przeszło rzeką Lirą, wszystkie oddziały i ginęły, 200 tysięcy rannych i zabitych, a my rzeką Rapido, która szła w poprzek tych wzgórz, bunkry były ustawione tak i musieli wszystko zmieniać tak, żeby do nas strzelać. Widzieliśmy, że dużo zginęło. Tysiące.

Ale po tym zdobyciu tego wzgórza jest druga linia Hitlera. Nikt nie wiedział o drugiej linii. I tam to było takie miasteczko na wzgórzu, niedostępne, bez żadnych prawie dróg. Tam mógł przejechać ewentualnie mały jakiś motocykl czy samochodzik malutki, naokoło bagno. I tam zrzucili nasz pułk pancerny, pierwszy dzieci lwowskich. Tam w pierwszym natarciu od razu pięć spłonęło z załogami. Tydzień czasu prawie zdobywali, ale już Hindusi się wyłączyli, inni tam dochodziły na słuchy, przebąkiwali ci nasi oficerowie, że tam podobno niektórych to pozawieszał w czynnościach jakichś tych dowódców. Straszne było złe rozpoznanie. No ale po tym okazało się, że tam były bunkry żelbetonowe, w których były zacementowane działa przeciwpancerne i czołgi. No a po tygodniu owszem zdobyli, ale straszne straty ten pułk poniósł. My widzieliśmy, jak oni tam, jak latają po tym, jak wychodzą z czołgu, jak giną. To widać było na oczach, choroba. Zostało zdobyte Piedimonte San Germano i przychodzi rozkaz któregoś dnia, panowie, dwa oddziały i mamy za zadanie resztę wzgórz najważniejszych zdobyć. Paso Corno się nazywało, te trzy szczyty najbardziej obsadzone przez Niemców z bunkrami, tak jak tu. Największy szczyt, ten Monte Cairo, 1640 metrów. No i słońce pięknie, Niemcy nie strzelają, nic, mamy ruszyć. Normalnie z prasy nakręcali. I piękne słońce. I ta strona, potem się okazało, że z tej strony są wielkie oddziały niemieckie, które w razie czego mogły z tyłu uderzyć. Ale nie uderzyły jakoś, widocznie tam się wykrawiły, ale tamte bunkry były. No i ruszamy. Po lewej stronie tam taki był piękny, zielony lasek. To myślałem, że to tam te brzozy nasze polskie. I tam nasi weszli na miny. I wylecieli na tych minach. Okazało się, tam plutonowy taki był. I on z siedmioma chłopakami ze swojego plutonu jeszcze żył. Dotrzeliśmy. Te wzgórze pierwsze nasze zabrały, drugie Karpaczycy, te nasze dwa inne zabrały się za trzecie i za Monte Cairo, a nam, czwartemu szwadronowi, dowódca pułku, rozkazał ominąć górę Monte Cairo naokoło. Ominąć, za tą górą było miasto Terelle się nazywało, miasto górskie, takie górali. Te, widzimy takie gruzy, tam niedaleko był bunkier, niedawno chyba był przez Niemców opuszczony, wszystko było. My tam wchodzimy, a idą tłum ludzi, idzie kobiety takie z chustka. To przypomniałem sobie, jak byłem z harcerzami przed wojną w Beskidach. Takie babcie, góralki nasze, to tak one wyglądały, te zapuszczone. Nasz Polak mówi jedzenie, a ten mówi wszystko nam zniszczyli Niemcy. Wysiedlili, nie zabili, to dobrze, ale wszystkie domy powysadzali. A najgorzej było dla nas, jak mrok zapadał w tych górach. Byliśmy w drelichach, było nam tak zimno. Nie był, brak było wody, jedzenia, wszystko w zasadzie na głodniaka byliśmy. I my to wytrzymaliśmy, tyle wzięliśmy tych Niemców do niewoli. Oni wszyscy mówili, wy chyba jesteście wszystko spadochroniarze. Tak byliśmy zmęczeni, że naszych rannych i zabitych nie byliśmy w stanie my chłopcy 20-letni zabrać. Coś potwornego. Pamiętam tego mojego dowódcę, później dostał stopień kapitana, rotmistrz Ponikiewski. On jeden jeszcze był tak zahartowany, my byliśmy wykończeni. Jak ja zobaczyłem się w lusterku, pierwsze dwa dni to się goliliśmy, potem każdy był taki nieogolony, tu opalony. Jeszcze dwa dni byliśmy i jako ostatni nasz pułk zeszliśmy z linii, zastąpili nasz Anglicy.

I proszę pana, przyjechaliśmy do Witykuco. Trochę było odpoczynku. Po Monte Cassino, to proszę pana, my ruszamy. Cały na przodzie byliśmy, zawsze na przodzie. My w ogóle to, wie pan, to trudno powiedzieć wszystko. No byłem młody chłopak, byłem młody gówniarz. Ale byłem dorosły, doświadczony, dorosły człowiek. Jak ja mówiłem, jak ja na zesłaniu mam się opiekować tą matką i młodszym bratem, żeby mieli chociaż co jeść, żeby coś robić, tego. Mówię panu, że naprawdę my wszyscy byliśmy młodzi, ale dojrzali. Dojrzali starcy. Przecież się zabijało Niemców, różnych. Cały batalion takich był własowców na linii przed Anconą. To oni mówili, paleki reczki nie pierejdut. Oni zaczęli tak nadawać, a my dostaliśmy rozkaz. Wszyscy siadamy w samochodach pancernych, który ma syrenę potężną, reflektory, które biły na odległość 1,5 mili. Jak oni będą zadawać, że Polaki reszki nie pierdolą, my puszczamy motory, przez te przeprawy ruszamy cały pułk, jeden za drugim, trzy takie rzędy szły, jak trzy szwadrony były. Oni w gaciach uciekali. Jak dojechaliśmy do ich obozu, do namiotów, dalej były, za takim wzgórzem, oni z tych namiotów uciekali w gaciach. Nie jednego przyjechałem tam. A kolega to walił z tego karabinu maszynowego. Cały batalion ich okazało się, że zginął. No, my pojechaliśmy dalej. To nie była wojna, pierwsza wojna światowa, że w okopach się działo. W walkach największe mieliśmy problemy w walkach o Anconę. My i Karpaczycy, tam Niemcy strasznie stawiali opór, proszę pana. Także do tego niektórzy nasi poginęli niepotrzebnie, nasi oficerowie i podoficerowie. Bo jak się wychylił, to czekali ci Niemcy, tylko snajperzy. Tak ginęli, no i dość dużo zginęło. No w ogóle ten Loretto cmentarz, bo my, nasz pułk 15 i Karpacki, my zdobywaliśmy Loretto, pamiętam. Nam przyszło zadanie, że nie wkraczamy do Ancony za nimi, tylko omijamy Anconę i jak najdalej jedziemy do takiej miejscowości Monte Marciano. To było gdzieś 20 kilometrów za Anconą. Okazuje się, że plażą Niemcy uciekają. To wzięliśmy do niewoli 12 tysięcy podobno Niemców. I potem na trzeci dzień przyjechał na inspekcję naczelny dowódca Kazimierz Soskowski z worem medali i krzyż. No i zaczęła się dekoracja tego, po lampce wina, tego krzyż, chodził z tego. Potem on odjechał, my wsiedliśmy na wozy i szliśmy na Bolonię. Przygotowujemy się, żeby iść na Bolonię. Dowiadujemy się, że rozkaz jest taki napływ żołnierzy z obozów, jeńców niemieckich, z Wehrmachtu Polaków, którzy uciekają, że jest możliwość stworzenia jeszcze kilku pułków. Jest rozkaz, że nasz pułk 15 będzie tym pułkiem założycielskim drugiej brygady pancernej. I stworzony został trzeci pułk śląski i 10 huzarów. Do 10 huzarów część przeszło z karpackiego pułku żołnierzy, a ze śląskiego chyba z 12 podolskiego. I stworzona została dywizja. Zostaliśmy na południe przeniesieni i bardzo szybko wylądowaliśmy w Porcedzie.

wysiadamy, no i mówimy, no to zaraz wsiądziemy na czołgi i będziemy ćwiczyć na czołgach. Dowódca szwadronu przychodzi, chłopcy, czeka nas wyprawa pod Tobruk. Co się stało? Mamy jutro o rano oswobodzić obóz niemiecki, bo wszystkie obozy od granicy egipskiej do Tobruku są zajęte przez Niemców. Tak się skumali z Anglikami, że rozbroili ich, żywność dostarczali, przyjmowali od tych, tamci wiedzieli, że Niemcy rządzą tego, nic tamtym się nie stało, bo byli pod w areszcie i oni rządzili. No, my przyjechaliśmy pod taki pierwszy obóz. Pamiętam, ja byłem w drugim wozie pancernym, więc wychodzi Ponikiewski, mój do Władka Guziewicza, mojego kolegi serdecznego, zawsze byliśmy we trójkę z nim. Bierzcie pistolety. I jeszcze mieliśmy te szmajsery niemieckie w sobie, bo te trącone były do kitu. Te można było w błoto wrzucić, wypłukać i się strzelało. Te niemieckie, bardzo dobra broń. I idziemy we trójkę. A wychodzi, widać, że to starszy, chyba pułkownik był, niemieckich dwóch oficerów, elegancko w mundurach, i ten po niemiecku do naszego, a to rodowity po znaniach, po studiach jeszcze chłopak, Ponikiewski, który zna wspaniale niemiecki, i do niego, my Anglików nie potrzebujemy, dajmy sobie radę, elegancko, ci nie narzekają, a on mówi, potem nam tłumaczył, nie znam, mówi, zobacz tutaj co. Jak ten zobaczył białego orła na tym czarnym berecie, a mieliśmy takie duże orły w broni pancernej, i truchlał. Ależ elegant. Tak się poddawali elegancko. Jeden obóz za drugim, inne szwadrony. Ale wracając z powrotem, to dowódca pułku powiedział, no, jako nagrodę musimy przyjechać na plac bitwy pod El Alamein. I przyjechaliśmy, ten czołgi te niemieckie tak stały, jeden za drugim, przedziurawione przez te działa pancernej 8 Armii. I nas było 15, którzy mieli papiery mechanika. I proszę

0: Jeszcze raz, jak przyszedłem, ten kelner pyta się każdego, co, jaka kawa mrożona, czy, a ja mówię latte, jedną szklankę mleka. A mówi, skąd ja ci wezmę mleko, cholera w mieście? No, ale mówi, wiesz, mam tu znajomą, która ma dwie kozy. On mi to mleko przynosił i kiedyś wychodzimy, a tu tak jest cały mój cholera, jakaś partyzantka czy co, a tu Włosi z jakimiś stare rośnice, Polachy, brawo, finita guerra, koniec wojny, tam inne, i zacałują się tu z butelkami, latają kobiety, koniec wojny.
1: Kapitan Władysław Dąbrowski spędził trochę czasu na Zachodzie, ale ostatecznie wrócił do Polski i to w miarę szybko. Spędził wiele lat ciężko pracując. Zajmował się transportem, logistyką. Pracował. Tacy ludzie tworzą naszą historię. To mnie uczy jednego. Kiedy był Władkiem w Kazachstanie, opiekującym się matką, kiedy decydował się na wyruszenie na wojnę, na pewno nie wiedział, że będzie jakimś bohaterem spod Monte Cassino. Po prostu szedł przed siebie. Dziś Dzień Wojska Polskiego, ale pomyślmy, mamy przecież swoje bitwy do wygrania. A my tworzymy naszą ojczyznę. Drodzy Państwo, te audycje powstają dlatego, że Państwo tego chcecie, że Państwo wspieracie mnie w produkcji tych programów w serwisie patronite.pl. Żeby spotkać się z panem Władysławem, trzeba było pojechać pociągiem do Gdańska i z powrotem. Bardzo często te rozmowy to są podróże. Jeśli dalekie, to kosztowne. Można wesprzeć audycję Wywiad z Człowiekiem w serwisie patronite.pl, wpłacając 20, 50, 100 zł jednorazowo, systematycznie. To dla mnie bezcenne, bardzo ważne i to umożliwia mi pracę. www.patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego wygrana z 1920 roku nie pozwoliła bolszewikom urządzić świata po swojemu? Mówi profesor Wojciech Roszkowski w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Wojna światów o Europę. Skąd wziął się zwyczaj święcenia kwiatów i ziół? Wyjaśnia Anna Murawska w artykule Dzień Matki Bożej Zielnej. Bóg zaufał nam, my powinniśmy ufać sobie. Znaczenie zaufania podkreśla ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Zaufanie – fundament wspólnoty.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Liturgia 20. niedzieli zwykłej prowadzi nas w kierunku prawdy o tym, że Boże zbawienie i miłosierdzie są przeznaczone nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich, którzy z wiarą zwracają się do Pana. Prorok Izajasz zapowiada, że także cudzoziemcy zostaną przyjęci do domu Boga, który będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. A Psalm 67 odpowiada na tę obietnicę radością, że wszystkie ludy mogą poznać Boga i doświadczyć Jego błogosławieństwa. Zaś patrząc na drugie czytanie, widzimy świętego Pawła w liście do Rzymian, który nam przypomina, że wszyscy, zarówno Żydzi, jak i poganie, potrzebują Bożego miłosierdzia, bo nikt nie zbawia się własnymi siłami. A już dochodząc do Ewangelii, widzimy, że ona jest zwieńczeniem w tym obrazie, w obrazie życia, który mówi nam o prawdzie, jakie wcześniej usłyszeliśmy. Spotykamy tutaj kobietę kananejską, która jako poganka, osoba z zewnątrz, czyli spoza narodu wybranego, przychodzi do Jezusa z wielką ufnością, prosząc o ratunek dla swojej córki. I choć Jezus najpierw milczy, potem wypowiada słowa trudne i pozornie odrzucające, to kobieta nie rezygnuje, lecz z pokorą i wytrwałością trwa przy swojej prośbie. Jej odpowiedź o okruszynach spadających ze stołu pokazuje niezwykłą wiarę, która nie domaga się praw, ale całkowicie ufa mocy i dobroci Jezusa. Właśnie dlatego Jezus nie tylko uzdrawia jej córkę, ale publicznie chwali jej wiarę, ukazując, że Bóg patrzy nie na pochodzenie czy przynależność, lecz na serce człowieka, na moje i na twoje serce, bracie i siostro. Ta Ewangelia uczy nas, każdego z nas, że nawet wtedy, gdy Bóg milczy albo prowadzi nas drogą trudną i niezrozumiałą, warto trwać przy Nim z pokorną i wytrwałą modlitwą. Kobieta kananejska przypomina nam, że prawdziwa wiara nie traci nadziei, lecz ufa do końca. I niech to zdanie, niech ta myśl zostanie z nami też tej niedzieli. Ufajmy Bogu do końca.

0: Powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
2: Jak zawsze, gorąco i serdecznie witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam w kolejnej odsłonie Wolnej Chaty. I oczywiście w tejże nie jestem sam. Dzisiaj ze mną mój Państwa gość Elżbieta. Witam Cię serdecznie.
3: Witam również.
2: Dzięki, że zgodziłaś się, a nie było to takie proste, nadanie świadectwa. Myślę, że to będzie na pewno ciekawe dla Państwa. No cóż, jak zawsze na początek pytanie, jak dzisiaj? A jesteś w tym procesie krokowym dość długo, jesteś w tym procesie krokowym, można powiedzieć, też rodzinnie, tak? No bo większość Twojej najbliższej rodziny jest albo zaangażowanym, albo absolwentami, co też jest takim, no, specyficznym kontekstem, tak? Więc jak z takiego właśnie doświadczenia dzisiaj, po iluś tam latach, nie wiem, 10 czy iluś zanurzenia w ten proces krokowy, widzisz to, co według dzisiejszego oglądu było powodem tego, że musiałaś zająć się sobą, w jakiś sposób się nad sobą pochylić, coś tam w swoim doświadczeniu poprawić czy przebudować? Czy to są wydarzenia jakieś konkretne, czy to raczej jest jakaś okoliczności, powiedzmy sobie, tej narracji rodzinnej gdzieś tam wczesnodziecięcej? Jak to dzisiaj widzisz?
3: No to jest bardzo ciekawe, bo ja trafiłam, jak często mówimy, przez przypadek na warsztaty. Nigdy w życiu nie słyszałam o warsztatach. 12 kroków nie dla alkoholików, czy hazardzistów, czy osób uzależnionych. Chociaż wszyscy jesteśmy uzależnieni jakoś. To też odkrycie było warsztatów. Ja po prostu narzekałam przez całe życie i opowiadałam ludziom, że jestem zmęczona. Że jestem zmęczona od dziecka i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I byłam wyczerpana wręcz. I pewnego dnia spotkałam przypadkiem na targach książki Rafała Porzedzińskiego, o którym dużo słyszałam, ale nie znałam go. 3 lata pod rząd pytał mnie, co słychać, jak tam zmęczenie, i pewnego dnia powiedział, słuchaj, no naprawdę, warsztaty 12 kroków są dla ciebie. I wróciłam do domu, pewnego dnia usłyszałam w Radio Warszawa, że warsztaty 12 kroków, że można się zapisać, i włączyłam internet, zapisałam się do człowieka, o którym w życiu nie słyszałam, a podobno to była legenda. Więc wylądowałam u Krzysia Wędołowskiego. Przyszłam jako człowiek, który był zmęczony tylko, ale bez problemów, bo fajne małżeństwo, fajna rodzina, fajne dzieci, 3 synów. Tylko to zmęczenie.
2: Rozumiem, że na tamten czas takie miałaś brak świadomości, ale jak z dzisiaj, z tego momentu, w którym dzisiaj siebie widzisz, jak widzisz, co było być może powodem tego zmęczenia, skąd ono się brało?
3: Całe życie od dziecka. Bardzo trudna rodzina. Wspaniały tata, którego na warsztatach odkryłam, że on był wspaniały i mama też pewnie była wspaniała, tylko w mamie postrzegałam niszczyciela, a w tacie Boga. Człowieka, który uratował mnie, uratował moją siostrę. I
2: przed tąże okropną mamą. Tak?
3: Przed tąże okropną mamą. I do dziś nie wiem, co się, bo rodzice nie żyją, do dziś nie wiem, co się wydarzyło w ich małżeństwie. Wiem tylko, że modliłam się o to, żeby rodzice się rozwiedli, nie wiedząc, co to jest rozwód, bo wtedy w tamtych czasach nie było tak dużo rozwodów, ale gdzieś usłyszałam.
2: Ale ciężko było dziecku żyć w tym napięciu.
3: Bardzo, bardzo ciężko. Ja mówię o szkole podstawowej jeszcze. A potem się modliłam o to, kiedy zobaczyłam, dowiedziałam się więcej, co to jest rozwód, kiedy rodzice się rozstają, i nagle przerażenie. I zaczęłam się modlić do Pana Boga o to, żeby to nie nastąpiło. Za to jestem wdzięczna rodzicom i będę wdzięczna w imieniu również moich dzieci i ich dzieci, jeżeli będą miały moje. Także to tak. A z czym przyszłam? No na pewno sobie nie radziłam. Ja sobie w ogóle nie radziłam ze sobą. Było mi trudno ze sobą, ciężko bardzo. I nie radziłam sobie z wyrażaniem oceny w każdej praktycznie sytuacji przez moją mamę, bo tata nie oceniał. Tata nie oceniał, tata był sprawiedliwy. Nie widziałam innych jego przywar, bo i mnie, i siostrę, z którą byłam w głębokiej niezgodzie z powodu tego, że mama nas porównywała. Najpierw ja byłam lepsza, bo byłam spokojniejsza, łagodniejsza, takie grzeczne dziecko. A potem, kiedy w szkole okazało się, że moja siostra jest wybitna, chociaż ona pamięta to inaczej, mówi, że ja byłam w pierwszej klasie wybitna, a ona musiała za mną gonić. Tego nie pamiętam. Jest po prostu świetna do dziś. I byłyśmy w jednej klasie z siostrą, co też było takim dramatem, myślę, trudem. Trudem niesamowitym. Tylko ja wtedy tego nie widziałam. Dopiero
2: wydawało się, że fajnie mam siostrę w klasie, nie?
3: Nie, bo już nie było fajnie wtedy w wieku. Mm-hmm. Ja poszłam mając niecałe 6 lat do pierwszej klasy. Mm-hmm. Wakacje się miałam urodziny, po wakacjach poszłam do pierwszej klasy i także byłam no niedorozwiniętym dzieckiem totalnie, emocjonalnie i w ogóle. I, no i byłam z tą moją siostrą geniuszem w klasie do praktycznie matury. W szkole średniej poszłyśmy do tej samej szkoły, ale do dwóch różnych klas i myślałam, że odetchnę, ale nie dlatego, że nauczyciele uczący tych samych przedmiotów, ci sami nauczyciele
2: i tak was porównywali.
3: I wiedzieli, że nawet słyszałam, że dziś siostra odpowiadała, no i powiedz mi, co ty nam pokażesz, bo twoja siostra dostała piątkę. Mhm. No, także to takie różne epizody, było ich bardzo dużo. Odetchnęłam na studiach, kiedy moja siostra się nie dostała, a ja się dostałam na pierwszym miejscu. I to był dramat mój. Ja się nie mogłam z tym pogodzić, że ona taka świetna, naprawdę dobra, nieprawdopodobnie inteligentna, że ona zawaliła przez daty egzamin z historii. No i też wtedy się też pogorszyła jeszcze bardziej nasza relacja, której nie było nigdy.
2: No tak, czyli takie dzieciństwo i młodość pełna napięć, rywalizacji, tak?
3: Tak, napięć rywalizacji, ale też brania wszystkiego do siebie. Mhm. Ja nie byłam w stanie, tak jak teraz, usiąść, rozmawiać z ludźmi i nie myśleć w ogóle o odbiorze mnie. W ogóle nie pamiętam, czy kiedykolwiek odpowiadałam na luzie w szkole, w liceum. Podstawówki nic nie pamiętam, ale z liceum nie pamiętam, czy kiedykolwiek na luzie odpowiadałam, na studiach też nie. Tak po prostu wiedząc, że czymś się dzielę. Nie, ja musiałam zawsze zdawać egzamin. Każda rozmowa to było zmaganie się, co ktoś pomyśli, jak mnie odbierze. Lęk przed oceną totalny. Zwłaszcza, że no, słyszałam w domu, że od mamy, którą kocham teraz, zmarła na moich rękach, więc też duży dar, łaska. Często słyszałam, że no co ty tam możesz powiedzieć, albo co ty możesz w ogóle wiedzieć, co ty tam wiesz. No i tak niewiele wiedziałam, wydawało mi się. No także, no był trud, dawno temu.
2: Czyli takie środowisko, nie to, że z intencji, ale jednak budujące tak zwane niskie poczucie wartości, tak? Takie właśnie brak pewności siebie, w związku z tym pewnie perfekcjonizm, zasługiwanie, prawda? Brak odpowiedzialności za uczucia innych, nie?
3: Tak, mój tata na moich oczach umierał, nie umarł, ale umierał, kiedy miałam 7 lat, w drugiej klasie szkoły podstawowej, na samym początku i już potem do końca, do drugiego obrotu towarzyszył mi lęk przed śmiercią. Mhm. Najpierw moją, potem przy najmniejszej chorobie wśród najbliższych lęk paraliżujący totalnie. Dopiero na warsztatach, chyba na pierwszym obrocie zauważyłam, czy dzięki warsztatom zrozumiałam, że ja się nie bałam śmierci, tylko bałam się umierania, samego momentu przejścia, że tego się bałam. A bo śmierci to nie, bo Pan Bóg mnie tak pilnował w życiu, tak się mną opiekował, że z perspektywy to mam takie momenty, czy miałam takie momenty, kiedy się zastanawiałam, czy mi się to należało, no ale jak wiem, każdemu się to należy i każdym Pan Bóg się opiekuje, tylko nie widzimy tego.
2: Nie każdy to przyjmuje.
3: Nie każdy to przyjmuje też, tak.
2: Okej, to powiedz mi w takim razie, skoro tak naprawdę, jak mówisz, poszłaś na ten warsztat, bo ci akurat sugerowano, a nie dlatego, że miałaś przekonanie, że ci jest potrzebny, no to gdzieś musiał się po takim doświadczeniu, które dzisiaj widzisz w tej swojej dziecinnym czy młodzieńczym doświadczeniu, to musiał się wypracować bardzo silny taki system zasłaniania tego, prawda? Gdzieś tam ukrywania, takiego kreowania siebie, nie?
3: Grania, tak, grania. Ja to zobaczyłam w małżeństwie bardzo dobrze, kiedy męża znałam od szkoły średniej, więc Ja wtedy nie wiedziałam, że on na mnie patrzy jak na młodą kobietę, chociażby młodą mężczyzną, ale tu jakby potrafił coś, czego ja nawet nie wiedziałam, że można czuć się sobą. On na mnie patrzył z akceptacją, a ja patrzyłam w niego jak w Boga. To znaczy, wydawało mi się, że jak jest spokojny, a ja byłam, nie byłam wybuchowa, ale byłam na pewno no, rozbiegana. Nie mówiłam tak spokojnie jak teraz. W każdym razie ja po prostu nieświadomie, zupełnie nieświadomie chciałam kreować na kogoś, kim chciałam być.
2: Kogo chciałaś, żeby on widział.
3: I kogoś, kogo chciałam, żeby on widział, tak.
2: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem, Elżbietą. Powiedziałaś, Elu, powiedziałaś taki ogólny obraz tej swojej rzeczywistości. Tak jak słuchałem tego, to mogę powiedzieć, no może i były pewnie na pewno jakieś tam specyficzne fragmenty, ale generalnie ten opis tak jest takim opisem, powiedzmy, przeciętnym, nie? Jakiejś takiej sytuacji w domu, w rodzinie, gdzie są jakieś animozje, gdzie są jakieś napięcia między rodzicami, prawda, nie? To takie jest... Co mam powiedziałaś? W sumie dobra rodzina, wszystko w porządku, wszystko jest fajnie. Twoje małżeństwo też, niby wszystko okej, prawda?
2: Znaczy rodzina moich rodziców była klasyczną, dysfunkcyjną rodziną, bardzo złą, to znaczy bardzo wykształconą, ale kompletnie nie było relacji między rodzicami. Był tylko krzyk ze strony mamy, obrona ze strony taty. A moja rodzina, tak, wydawało mi się, że to jest po prostu, no lepiej być nie może. Bo ja kreowałam dalej.
1: No właśnie, a jednak w tym doświadczeniu, gdzieś tam u podłoża tych deficytów bliskości, które dziecko bardzo potrzebuje, tak? Tych trudów, gdzieś tam braku bezpieczeństwa, bo zawsze napięcie między rodzicami, nawet jeśli ono nie jest jakoś spatologizowane bardzo, to jeżeli jest, to zawsze taką jest...
2: Zawsze napięcie.
1: Takim niepokojem, prawda? Taką niepewnością dziecka, w związku z tym też pewnie bardzo mocno zbudowana kontrola, bo trzeba było sobie z lękiem radzić, niepokojem, prawda, nie? Te oczekiwania, o których mówiłaś, że gdzieś tam były nie wprost może artykułowane, ale przez krytykę wzbudzane w tobie, żebyś była jakaś.
2: To znaczy było podkreślane to, że nie jestem taka jaka...
1: No tak, tak. No w ten sposób...
2: I tego się nauczyłam.
1: Tak, no i w ten sposób chodzi o to, żeby się tego nie ujawniać, nie pokazywać, stworzyć wrażenie, że jestem ta, której oczekują, prawda, nie?
2: No i w takim... Więc się nie odzywałam.
1: Tak. W takim duchu, rozumiem, podeszłaś też do relacji z mężem, nie? Że gdzieś tam jakaś forma takiego troszeczkę kreowania siebie takiej, którą sama chciałabyś być, prawda? I żebyś była widziana przez innych.
2: Teraz mówię o kreowaniu, ale wtedy byłam przekonana, że ja jestem dobrą żoną. Wiedziałam, że Pana Boga złapałam za nogi, no bo jak spokojny nie krzyczy, to znaczy, że dobry. Jeszcze nie wiedziałam, że on jest po prostu dobry, ale w czym innym i w co innego Pan Bóg go wyposażył, niż ja w nim dostrzegałam. Ale ja przede wszystkim chciałam, żeby on zaspokajał moje potrzeby.
1: Głównie poczucie bezpieczeństwa i ważności.
2: I zawsze wiedziałam, co jest dobre dla mnie. Zawsze wiedziałam, w jaki sposób on powinien zaspokoić i bardzo się zdziwiłam, kiedy na warsztatach dowiedziałam się na pierwszym obrocie, że ja mam postawę roszczeniową. To znaczy nikt mi tego nie powiedział, prowadzący mi tego nie powiedział, tylko towarzyszył mi, żebym odkryła sama to. I to było cudowne, bo gdyby on mi to powiedział, nazwał, to ja bym się obraziła, dlatego że ja się obrażałam, jak mąż cokolwiek powiedział, że ja nie tak zrobiłam, albo nawet nie, że nie tak zrobiłam, bo on tego nie mówił w taki sposób, tylko on prosił mnie, żebym czegoś nie robiła. Jeżeli prosił mnie, żebym czegoś nie robiła, bo czuł się wtedy źle, to ja już czułam się atakowana.
1: Nieprzyjęta,
2: no i byłam po prostu słaba, no nie taka, niefajna i w swoich oczach kompletnie. Więc no i już mi się walił świat, mi się małżeństwo potrafiło walić z takiego powodu. Tak, to rzeczywiście odkrycie roszczeniowości, no to było pierwsze sito takie.
1: To jest to, co właśnie ujawnia się w dorosłości, kiedy w dzieciństwie nie mamy zaspokojonych tych potrzeb dziecka, prawda?
2: I nie wystarczy, że tata zaspokaja.
1: Nie, nie.
2: Bo mama jest potrzebna.
1: To wszystko jest gdzieś tam w deficycie i potem w tej relacji, czy w tych relacjach, do których uprawniam się o roszczenie, no ono się wydobywa, ujawnia. I wtedy mylę męża z ojcem, prawda? Czy mylę męża z rodzicem.
2: Nieświadomie, totalnie
1: tak,
2: nieświadomie.
1: I roszczę od niego zaspokojenie deficytów z rodzicielstwa.
2: Tak. I to powoduje, czy to spowodowało, no bo mówimy o sobie, nie teoretyzujemy, że tak bywa, tylko u mnie to było tak, że mój mąż był już zmęczony, chociaż nigdy tego nie powiedział. On był po prostu wykończony. I myślę, że teraz już wiem, że to, że trafiłam na warsztaty, no to trafiłam nie po to, żeby pogodzić się z mamą czy z tatą, bo tata już nie żył, byłam zawsze w zgodzie, a mama, no z mamą porozmawiałyśmy sobie kiedyś i po prostu rok przed śmiercią ja czułam się uwolniona. ale też miałam siostrę, z którą no, żyłam w wielkiej niezgodzie. To był dla mnie dramat. No bo ja byłam dobra, wspaniała, a siostra była ta gorsza, bo ona była wybuchowa. I to jest takie powtarzalne, prawda? I no i mój mąż, wracając do męża, mój mąż był bardzo zmęczony, wyczerpany i no mieliśmy kryzys. I teraz wiem z perspektywy, że ja po to trafiłam na kroki, żeby uzdrowić nie relacje z rodzicami, które były w miarę już po śmierci częściowo, ale żeby móc zacząć budować prawdziwe małżeństwo, prawdziwą rodzinę. Rodziny nie, rodzina była okej, ale małżeństwo nie, bo my wiedzieliśmy, że chcemy, by zawsze była jedność w wychowywaniu dzieci. Więc w słowach, w postawach. Ale coś tu nie grało. I ja byłam pewna, że nie gra dlatego, że mój mąż jest taki... on nie był wycofany, ale on był po prostu tak spokojny i taki... No po prostu był. Nie był bardzo aktywny, ale był bardzo aktywny w takich obowiązkach, w dzieciach, w opiece nad dziećmi. Nade mną też, tylko ja tego nie widziałam za bardzo. I z perspektywy wiem, że miałam po prostu uzdrowić w jakiś sposób, czy pozwolić Panu Bogu, żeby odkryć i pozwolić Mu działać w moim życiu, żebyśmy byli naprawdę autentycznym, dobrym małżeństwem.
1: No tak jak uczy właśnie warsztat program 12 kroków, jedyną osobą, na którą mam wpływ, jestem
2: ja
1: sam.
2: Sam.
1: Jest ta naprawa, zmiana, przemiana i tak dalej, ona się nie ma jak, tylko musi zacząć ode mnie. Więc siłą rzeczy to zaproszenie do tej pracy warsztatowej było być może nie do końca przez ciebie odkryte w ten sposób, ale było zaproszenie do tego, żebyś ty zobaczyła prawdę o sobie.
2: To jest genialne i to jest największa wartość warsztatów, że my się zajmujemy sobą, a nie drugą osobą. I w momencie, kiedy ja zobaczyłam, bo to wygląda tak, że na początku mówimy, że ktoś nam i prowadzący koryguje, mówiąc, wróć do siebie. I to jest cudowne, że jak się 100 razy ktoś powie ci, że no, przywołuje ciebie do porządku, czyli przywołuje ciebie do siebie, to już w pewnym momencie zaskakujesz, że to się staje twoją naturą.
1: I wtedy się okazuje, że świat może być dużo ciekawszy, w ogóle inaczej widziany.
2: Tak, ale też zaczynam dostrzegać wtedy, widząc to, że mam się zajmować sobą i że jest tyle u mnie do naprawienia, nie zajmuję się drugą osobą, bo przecież o drugiej osobie wiemy tylko to, co widzimy czy słyszymy, ale my nie wiemy, co siedzi w nas samych, a co dopiero w innych osobach. I wtedy nie trwoniłam tego czasu na zajmowanie się nie tym, co do mnie, tym, co do mnie nie należy.
1: A tak naprawdę wymyślanie tego, co ktoś według mnie ma w sobie, bo nie wiem, co on ma.
2: Ja wymyśliłam mojego męża, nie wiedząc, że on jest jeszcze piękniejszy, naprawdę. I tak. I coś mi umknęło.
1: No dobrze, a powiedz mi w takim razie, jak już ten warsztat się dostałaś do tej osoby, której nic nie wiedziałaś i, że tak powiem, w trudzie zmagania się z tym, że jesteś napominana, żebyś wróciła do siebie, jak się tam znalazłaś? Jak to dla ciebie, to było dla ciebie za doświadczenie? No bo nie miałaś wcześniej żadnych doświadczeń z jakimiś takimi formami pracy grupowej, czy miałaś?
2: Grupowej nie miałam, tylko po jakiejś chorobie dostałam w prezencie od NFZ-u psychoterapię i mogłam sobie chodzić przez 2 lata. Chodziłam 7 miesięcy, ponieważ po 7 miesiącach pani psycholog powiedziała mi, że ja wszystko wiem, że to już nie ma sensu. I nie chciała, powiedziała, że to nie jest psychoterapia, nie jest miejscem, żeby rozmawiać o duchowości. I ja się bardzo zdenerwowałam, bo zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że dla mnie duchowość jest ważna. I cudowną rzeczą na warsztatach było to, że zobaczyłam, że psychologia okej, jeżeli... Tak, psychologia okej, ale...
1: No bardziej psychoedukacja.
2: Psychoedukacja... Tak, ale ja chodziłam na psychoterapię.
1: Ja mówię o warsztacie.
2: O warsztacie. A natomiast w pewnym momencie kończą się możliwości i głód jest niezaspokojony i na warsztatach ja zwariowałam na punkcie warsztatów, bo dostałam to, o czym marzyłam całe życie, bo bardzo mnie duchowość interesowała i też mój mąż dużo mi różnych rzeczy sprzedawał z pracy nad sobą. Nie chciałam przyjmować oczywiście, ale to już przeszłość głęboka. Także tak, warsztat pozwala... W sumie celem warsztatu, jak teraz widzę z perspektywy, jest to, żeby osoba, która w nim uczestniczy, nawiązała relację zdrową z Panem Bogiem, czyli z Jezusem Chrystusem żywym. Bo ja wcześniej rozmyślałam o Panu Bogu, wiedziałam, że On jest przy mnie całe życie od małego dziecka, ale nie rozmawiałam z Jezusem. Także nie. A to jest...
1: A trudno mieć relacje z Bogiem, nie mając relacji ze sobą, tak? Więc najpierw zaczyna się budowanie relacji od siebie, prawda? Odnalezienie tego dziecka Bożego w sobie.
2: Tak, tylko mi się wydawało jeszcze na pierwszym obrocie, że ja mam relację ze sobą. A na drugim to już dramat. To już dramat.
1: Okej, okay, a co takiego na tym pierwszym obrocie, tym pierwszym poznawaniu tej drogi 12 kroków jakoś było dla ciebie, nie wiem, najbardziej zaskakujące, czy najtrudniejsze, albo najciekawsze?
2: Najtrudniejsze. Ciekawe było wszystko. Mhm. Najtrudniejsze było właśnie przyjęcie tego, że ja traktuję świat roszczeniowo. Mhm. To właściwie to rewolucja była. I przyznałam to. Przyznałam to, zobaczyłam i się zafascynowałam tym.
1: Zaraz będziemy kontynuować nasze spotkanie z Elą.

0: za tym twoim tropem, tak?
1: Tak, najpierw jeszcze to taka dla mnie bardzo ważna rzecz, to, że nastąpiło uzdrowienie mojej relacji z siostrą, niemożliwe w oczach innych osób, znajomych i z rodziny, to było niemożliwe. I ja odkryłam, że jeżeli mam się zajmować sobą, to pewnego dnia opowiedziałam mojej siostrze historię o sobie, jak ja widziałam nasze dzieciństwo, nasze relacje, i ona była w szoku, milczała i zamilkła na kilka tygodni. I po kilku tygodniach mi powiedziała, że ona myślała, że ja uważam siebie za anioła, a ją za diabła. To było kilka lat temu, nie wiem, 7 może. I my do tej pory mamy relację zdrową, niesłodką, mamy dobrą relację po prostu. Także to chciałam się tym podzielić, bo to było dla mnie bardzo ważne. Bez tego nie mogłabym pójść dalej, bo siostra to jest rodzina.
0: Okej, rozumiem.
1: Natomiast no tak, mój mąż stwierdził pewnego dnia, że chce się dowiedzieć, co robią na tych warsztatach z żonami, że dostał nową żonę. Ja tego nie widziałam, tej zmiany, tak bardzo. Widziałam tylko lekkość, która się pojawiała. Także tak, mąż poszedł na pierwszy obrót i bardzo mu się podobało zawsze i pracował. I ja zauważyłam, on jest skrytym człowiekiem, nie jest ekstrawertyczny, taki jak ja, ale zaczął się fajnie otwierać.
0: Zmieniła się forma relacji też między wami, nie?
1: Myślałam wtedy, że się zmieniła. Myślałam, że ta roszczeniowość już jest za mną, ale to było złudne, bo na drugim obrocie zobaczyłam, że zmieniła formę po prostu.
0: Tak rozumiem, ale bardziej chodziło mi o to, że gdy oboje małżonkowie są w tym procesie, no to mają podobny sposób narracji, większą świadomość siebie i ten sam język, łatwiej się porozumieć, nie?
1: Totalnie ten sam język, nawet bez słów, albo jedno słowo ktoś powiedział, a drugie mówi, a w krokach to my mówimy tak. No i tak, no i mamy trzech synów i jeden się zgłosił do nas i mówi, no chciałbym, czegoś nie rozumiem w sobie, więc no może, gdzie mam szukać pomocy? Nie chciałabym opowiadać, bo to nie moje sprawy.
0: Oczywiście, chodzi tylko o fakt, że powiem tak.
1: No i tata powiedział mu, nie widzę lepszej drogi niż warsztaty. I on to zrobił, poszedł na warsztaty. Potem inny brat zobaczył, że no, nie poznaje osobnika, więc powiedział, no ja mam co prawda inne problemy, ale jak pomagają, no to ja też chcę, żeby mi pomogli. Teraz mam dwóch synów po warsztatach i też mówią, że rozmawiamy w duchu 12 kroków i to jest fajne, bo się nie udaje. Też mniej czasu zajmuje tłumaczenie czego, bo my nie tłumaczymy.
0: Wielu
1: właśnie.
0: Nie trzeba tłumaczyć.
1: Bo właśnie w warsztatach chodzi o to, żeby nie tłumaczyć, tylko towarzyszyć świadectwami. Żeby świadczyć i świadectwem swoim, a nie mojego męża czy mojej żony. Także to, co ja robiłam, to opowiadałam moim dzieciom, co ja być może w podobnej sytuacji albo w innej, albo w identycznej nawet, jak ja sobie poradziłam dzięki warsztatom. Czyli tylko przez świadectwo, nie przez pouczanie, nie przez tłumaczenie, bo to zawsze jeży.
0: A skąd, skąd idą też z odwrotnym działaniem, bo mąż poszedł wcześniej na drugi obrót, tak?
1: Tak, to znaczy ja się dostałam na drugi obrót pierwsza, ale zapytałam mojego męża, czując, że może on by wolał przede mną, zadałam mu krótkie pytanie, czy nie wolałbyś pójść pierwszy? Bo ja nie czuję jeszcze takiej wielkiej potrzeby. Bo ja już wydawało mi się, że jestem totalnie naprawiona. I mój mąż od razu powiedział, myślałem o tym. I poszedł. Poszedł, ja poszłam 2 lata chyba później, czy rok później. Tak, i skończył drugi obrót.
0: To fajne, bo to takie bardzo, te małżeńskie świadectwa,

0: może kiedyś poproszę was oboje na takie spotkanie, bo te małżeńskie świadectwa właśnie pokazują, jak to w tych bliskich więziach, to jednak nie tyle może proces 12 kroków jako taki, bo z nim jest różnie, jeśli chodzi o rodzinne koneksje, w wspólnotach problemowych raczej tam jest trudno, ale ta ścieżka właśnie nasza, ta chrześcijańska, no daje taką niesamowitą bliskość i naprawia te bliskie relacje, nie? Te relacje rodzinne.
1: Niesamowitą i nawet takie przeżycie ostatnich miesięcy, kiedy ja runęłam, okazało się, że znowu roszczeniowość się pojawiła. Runęłam, ponieważ mój mąż nie zaspokajał jednej mojej potrzeby, takiej kobiecej, zwykłej, prostej.
0: Tak naprawdę zachcianki, a nie potrzeby.
1: Totalnie niepotrzeby, teraz wiem. I zaczęłam dostrzegać. Zaczęłam dostrzegać to, że on zaspokaja, nie zaspokaja tej wymyślonej przeze mnie, ponieważ on okazuje miłość w inny sposób. W dużo trudniejszy dla niego, to znaczy nie, dla niego nie, dużo, wymagający dużo więcej wysiłku, a nie tylko to, co ja miałam na myśli akurat wtedy. Co nie wymagało wysiłku. Po prostu idziesz do sklepu, kupujesz i masz, nie? A tu on każdego dnia po prostu okazuje mi miłość, co ja nie zawsze widziałam. I zaczęłam tak sobie ćwiczyć, jak widziałam, że coś jest nie tak, jak ja bym chciała, to sobie wyszukiwałam potem trzy na przykład powody, dlaczego jestem mu wdzięczna, za co jestem mu wdzięczna. I to potem lawina szła, że zobaczyłam, że wróciłam znowu do tego nieprawdziwego męża. No a teraz już wiem, że mój mąż jest
0: człowiekiem... I to najważniejsze, że jest.
1: Jest, tak. On jest do kochania, ale jest też nie do tego... Właśnie, jeżeli kochamy, to mniej oczekujemy.
0: Samo jest wystarcza.
1: Tak. I ja się czuję kochana bezwarunkowo, ale on mnie kocha w zupełnie inny sposób, niż ja chciałam.
0: Niż mi się wydawało, że to byłoby dobre.
1: Tak. A teraz widzę, że jestem ciekawa, co przyniosą najbliższe dni, tygodnie, lata, bo czuję, ja to wiem, ze sposobów, w jaki rozmawiamy, od tego mojego odkrycia, że idziemy w nową stronę jakąś. Zaczynamy nowe życie. Jeszcze nie wiem co, jestem zaciekawiona, ale już nie projektuję, już nie oczekuję, że będzie tak jak... Ja już nic nie muszę, muszę nawet na wakacje już jechać.
0: Wtedy można być zaskoczonym i w sposób taki pozytywny każdą chwilą, prawda?
1: Tak, dlatego że ja teraz dopiero zobaczę, jak popatrzę oczami Jezusa na mojego męża. Dopiero zobaczę, co Pan Bóg ulokował w nim. Co on może wydobyć, czy mógł wydobyć, gdybym ja mu w tym nie przeszkadzała brakiem uważności. Bo ja teraz widzę, że za mało było. Była pewnie uważność. Jeżeli jesteśmy w sumie dobrym małżeństwem, no to tak, ale dlaczego mamy nie być lepszym? Autentycznym, prawda? Autentycznym małżeństwem.
0: Lepszym,
1: prawdziwym.
0: To też takie określenie, wiesz, różnie można je rozumieć. Ale zgodnie z wolą Pana Boga, Pan Bóg chce dla każdego, żeby był szczęśliwy, to dlaczego nie możecie być szczęśliwszym małżeństwem?
1: Tak, a jestem przekonana, że Pan Bóg szykuje mnie i mojej rodzinie i mojemu mężowi, nam wszystkim, najlepsze życie i na pewno odległe od tego, które ja sobie wymarzyłam, wymyśliłam, kiedy go prosiłam o dobre małżeństwo.
0: Aczkolwiek nie jest to proste z tego pomysłu zrezygnować, bo się nam wydaje, że nasz pomysł jest najlepszy. Jak się coś tam potem nie udaje, to siłą rzeczy jest niezgoda, bunt, prawda?
1: Jakaś tak, ale to nie szkodzi, bo po pewnym czasie się okazuje, że i tak Pan Bóg miał rację i dużo ciekawiej jest.
0: To jest ważne, żebyście to mówisz właśnie, to jest takie świadectwo też dla słuchaczy, żeby starać się przepracować sobie, zmienić właśnie, no, zapraszamy na warsztat, ten sposób widzenia rzeczywistości, że nie jest źle, gdy nie jest to, co ja chcę, tylko o, jak jest pięknie, gdy nie jest to, co ja chcę, nie?
1: Tak.
0: Bo wtedy odkrywamy ten rzeczywisty zamysł Boga i dopiero wtedy możemy się nim delektować.
1: Tak.
0: Dopiero wtedy możemy zobaczyć jego wartość, bo inaczej to jej po prostu, no nie ma. Nie
1: widzimy. I co jeszcze bardzo ciekawe, to zaczęło się dziać 4-5 miesięcy po zakończeniu drugiego obrotu. Mhm. Kiedy ja myślałam, że no nie uzyskałam tego, o co mi chodziło, A tu nagle po prostu jedno zdarzenie, o którym nie będę opowiadać, jedno zdarzenie banalne niby, ale dla mnie bardzo ważne, bo dużo emocji trudnych wyzwoliło. Potem lawina zrozumienia, o co chodzi tak naprawdę w życiu, w miłości, w małżeństwie. Niesamowite perspektywy. Inaczej niż sobie wymyśliłam, wymarzyłam. Ale takie bogactwo, że ja skończyłam warsztaty, ale wiem, że narzędzia, które organizatorzy warsztatów przewidzieli w ogóle dla i uczestników, i dla absolwentów, są tak bogate, tak systematyczne też, że ja mogę skorzystać i się rozwijać, a mogę też nie skorzystać i wtedy być może się rozwijać, ale a być może nie, a być może cofać się.
0: Właśnie teraz taki mamy etap w tym naszym zespole, który od 3 lat nosi nazwę Dobra Droga, że mamy teraz taką fajną lokalizację w Warszawie na Żeraniu. Mamy kapelana, którego nam darował ksiądz biskup. Dziękujemy bardzo za to zadbanie. Mamy w domu na Gersona kaplicę piękną z Panem Jezusem. No to są wszystko takie nie do przecenienia kawałki, które powodują, że ci ludzie po prostu naprawdę się pięknie zmieniają i chętnie tam funkcjonują, chętnie tam są.
1: Służą, bardzo służą nam i nie tylko nam, bo naszym rodzinom, środowisku to idzie, to promieniuje i to jest dzieło Boże po prostu.
0: No właśnie. 21 czerwca będzie w parafii Matki Boskiej Różańcowej na Brudnie o 15 msza dziękczynna za dzieło 12 kroków, zespołu 12 kroków. Dobra Droga, 18 lat zespół, że tak powiem, kończy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, oczywiście absolwentów, uczestników, ale też i wszystkich, którzy chcieliby jakoś dotknąć tego dzieła, bo to naprawdę jest fajne.
1: Czy jeżeli mogę dodać jedną myśl. Bardzo ważne jest dla mnie to, że nasz kapelan jest absolwentem.
0: Tak, tak. Ma swój proces krokowy za sobą.
1: Totalnie. Totalne zrozumienie i jakby jest w procesie.
0: Pozdrawiamy gorąco księdza Roberta i musimy już nasze spotkanie kończyć. Dziękuję Ci bardzo, Elu, za spotkanie, za świadectwo, za podzielenie się swoją historią. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Wolna chata.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mieście uczynili. Tymi słowami Chrystusa zwracam się do was, pracujących w tym szpitalu, i poprzez was do wszystkich pracowników służby zdrowia w Polsce. Żywię wielkie uznanie i szacunek dla waszej pracy. Wymaga ona poświęcenia, oddania choremu człowiekowi, a przez to ma tak głęboko ewangeliczny wymiar. W perspektywie wiary wasza posługa jawi się jako służba samemu Chrystusowi, tajemniczo obecnemu, doświadczonym cierpieniem człowieku. Dlatego zawód wasz jest godny najwyższego szacunku. Jest to misja, którą najlepiej określa słowo powołanie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papieska parafia Świętego Tomasza w Castel Gandolfo 15 sierpnia 2025 roku. Umiłowani siostry i bracia, czasami tam, gdzie przeważają ludzkie zabezpieczenia, pewien dobrobyt materialny i owo rozluźnienie, które usypia sumienia, wiara może się zestarzeć. Wtedy wkrada się śmierć w formach rezygnacji, narzekania, nostalgii i niepewności. Zamiast dostrzegać kres starego świata, wciąż szuka się w nim ratunku, ratunku u bogatych i możnych, czemu zazwyczaj towarzyszy pogarda dla ubogich i pokornych. Kościół jednak żyje w swoich słabych członkach, odmładza się dzięki ich magnifikat. Także dziś ubogie i prześladowane wspólnoty chrześcijańskie, świadkowie łagodności i przebaczenia w miejscach konfliktów, zaangażowani na rzecz pokoju i budowniczowie mostów w rozdartym świecie są radością Kościoła, są jego trwałą płodnością, pierwocinami Królestwa, które nadchodzi. Wiele z nich to kobiety, jak starsza Elżbieta i młoda Maryja, kobiety paschalne, apostołki zmartwychwstania. Pozwólmy, by ich świadectwo nas nawróciło. Bracia i siostry, gdy w tym życiu wybieramy życie, mamy powód, by w Maryi, wziętej do nieba, dostrzegać nasze przeznaczenie. Została nam dana jako znak, że zmartwychwstanie Jezusa nie było odosobnionym przypadkiem, wyjątkiem. Wszyscy w Chrystusie możemy pochłonąć śmierć. Oczywiście jest to dzieło Boga, a nie nasze. Maryja jednak jest tym splotem łaski i wolności, który pobudza każdego z nas do ufności, odwagi i zaangażowania w życie ludu. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, oby każdy z nas mógł doświadczyć tej radości i dawać o niej świadectwo nową pieśnią. Nie bójmy się wybierać życia. Na ogół może się to wydawać ryzykowne, nierozsądne. Ileż to głosów stale nam szepcze: po co ci to? Daj sobie spokój. Pomyśl o sobie. To głosy śmierci. My natomiast jesteśmy uczniami Chrystusa. To Jego miłość przynagla nas, duszę i ciało, w naszych czasach. Jako poszczególne osoby i jako Kościół nie żyjemy już dla siebie. To właśnie i tylko to rozprzestrzenia życie i sprawia, że życie zwycięża. Nasze zwycięstwo nad śmiercią zaczyna się już teraz.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 15 sierpnia 2025 roku. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
3: W liście do Koryntian apostoł Paweł w stosunkowo krótkim wywodzie ukazuje nam potęgę Zbawiciela, który z miłości do nas i w posłuszeństwie Ojcu dokonał naszego odnowienia. Drodzy moi, Pan Jezus wszystko, co czyni i co nam ukazuje i przykładem, i słowem, to jest za każdym razem taka normalna lekcja, z której powinniśmy czerpać przykład i naśladować Pana Jezusa. On nas prowadzi swoimi drogami do Ojca. Jedni drugich, powiada święty Paweł w liście innym, co prawda, macie brzemiona innych nosić. Pokazał nam Pan Jezus, który wziął całe brzemię ludzkości, aby po pierwsze nas odnowić, potem pojednać nas z Ojcem, a potem do tego Ojca nas doprowadzić i zapewnić nam miejsce w Królestwie Bożym. My na wzór Pana Jezusa zostaliśmy jakby zobligowani do tego, że mamy taką funkcję, jak Pan Jezus, pełnić w stosunku do innych ludzi. Pomagać im w drodze do nieba.
1: Dobre słowo pasterzy.